Lubię łazić po mieście w nocy. Lubię, gdy miasto świeci mi w oczy. Krzykliwe kolory, kryptony, fluorescencyjne wzory. Lubię neony, luminofory, esy, floresy, świecące bezgroły.

puste ciało, by spojrzeć w lustro twarzą w twarz i powiedzieć: tak, musiało się stać i nie mam już sił, by ukrywać się przed ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

i nie mam już sił nawet gapić się w ścianę szarą od spojrzeń obdartych z marzeń. Chcę wyjść na klatkę przed swoim blokiem, skierować wzrok swój

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Zaszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się do

Wademarczyka, furka, chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tanczę czas.

Na zdjęciach czułeś się najlepiej, więc zostałeś tam. Słowa, które grzęzły w głowie, nikt ich nie chciał znać. Zawsze w tłumie ludzi byłeś, nieustannie sam.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Kosz! Lechu, Lechu, Lechu! Wczoraj zwycięstwo pewne masz. No tak, wygrali 7-0. Ja byłem na tym meczu, słuchajcie. Byłem Grzegorz też był. Nigdy nie byłem na meczu o tak wielkim zwycięstwie 7-bramkowym. Grzegorz też nie był. Mówi, że nie był. Wow, to było coś. Da się? Da się. No i teraz chyba nie można powiedzieć, że to niebezpieczny wynik, prawda? Grzegorz Nowacki właśnie, odpowiedzialny za realizację tegoż aferanka. Kacper Wrzesiński. To serwisy informacyjne. On dobrze, że nie poszedł na ten mecz, bo wcześniej poszedł na ten z właśnie Duńczykami i dobrze się to nie zdarzyło. Mikołaj Pokorzyński również z wami do godziny 10. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel, Paulina, Andrzej, Maksymilian, Bernard, Apolinary, Anastazy, Pius, Fidelis i Apolinaria. Najlepszego życzymy. Światowy Dzień Optymisty również dzisiaj obchodzimy oraz Międzynarodowy Dzień Seksu. Także można świętować.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek.

ja wam teraz opowiem, jak razem spędzimy czas do godziny 10, bo mam nadzieję, że przynajmniej większość z was właśnie do tej godziny z nami będzie. 7:05 to przegląd prasy. Tam na początek Gazeta Wyborcza, później Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski, no i jeszcze poznańskie wydanie Gazety Wyborczej z tych pras lokalnych, to właśnie Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza Poznańska w piątek, 7:30 serwis komunikacyjny, 7:35, no to 21 dzień sierpnia, ale w historii i tej, no, takiej wydarzeniowej, ale też muzycznej, 10 minut do 8, serwis sportowy, postaram się powiedzieć coś więcej niż to, że Lech wygrał 7-0, 8:05 to czas na płytę tygodnia, Wypsana Fiksa i jej płyta właśnie, Ideal, ostatni raz w tym tygodniu w Aferanku. 8:20 czas na trochę kultury, 8:30 to parzymy kulturowe espresso. O 9:05 z kolei porozmawiam z Niną Burnewicz, czyli prezeską zarządu Fundacji Art Cluster, o Tygodniu Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu, który zaczyna się już dzisiaj. Porozmawiamy właśnie, jak można, jak kultura tak naprawdę buduje mosty, niesie pamięć i pielęgnuje też polsko-ukraińską przyjaźń w tych trudnych czasach, bo te relacje bywają różne, szczególnie gdy dezinformacja trwa w dobre, można powiedzieć niestety, a 9:30 to jeszcze czas na angielskie śniadanie, tam James Shanahan będzie już smażył jajka, kiełbaski, boczek, to boczku może nie będzie smażył, ale podgrzeje. I chyba to tyle z tych składników. Japoński zespół dzisiaj zaprezentuję. Oprócz tego jeszcze nowości, takie jak właśnie ta.

Nasze ścieżki zaprowadziły nas właśnie do Rzymu razem ze Skinny Popem, bo to była właśnie ta nowość aferowa. A w tej chwili spadły raporty pogodowe na mój stół. Spadnie dzisiaj ulewa. Powinna spaść około godziny 23, więc w nocy i nawet do soboty do rana może potrwać. No i z racji tego też Poznań znalazł się w pierwszym stopniu ostrzeżenia meteorologicznego, jeśli chodzi o intensywne opady deszczu oraz silny deszcz z burzami. W tej 3-stopniowej skali oczywiście. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ona w tej chwili na termometrach 16 stopni, odczuwalna jest troszkę większa, no i maksymalnie dzisiaj będzie 27,5 stopnia, tak dokładnie o godzinie 17. Ciśnienie atmosferyczne 1003 hektopaskale, lekko spadnie do wieczora, 998, 96, to już w nocy. Wiatr zdecydowanie słaby, w porywach do 36 km na godzinę. To później, no i bezchmurnie, tak, do 13 nie powinniśmy nawet za dużo chmur zobaczyć.

0: Kasper Wrzesiński z nami w studiu. Chłopie, jak dobrze, żeś ty nie poszedł na ten mecz, tak jak mówiłeś. Odpocząłeś sobie od futbolu.
1: Odpocząłem od futbolu, nie przyniosłem pecha. No i widzimy, jaki był rezultat.
0: Na następny mecz idziesz?
1: Na następny mecz pójdę.
0: Z Jagiellonią wtedy gramy.
1: Jest, tak, ale z Jagiellonią chyba przełożyli, także myślę, że ostrzę sobie zęby na fazę ligową Ligi Europy.
0: Aha, czyli tak, czyli jednak cię skusiło, jednak chcesz teraz chodzić. No wytłumacz się, proszę.
1: Chcę chodzić, jak widać, na rundę eliminacyjną. Lepiej, żebym nie chodził, bo wtedy przynoszę pecha, a na fazę ligową dlaczego nie?
0: Dobrze, z Jagiellonią chyba 3 września o 20.30, w razie czego na bułgarski. A teraz 3 minuty do 7 to czas na serwis informacyjny.
2: Kasper Wrzesiński, zapraszam. Rząd Hiszpanii planuje skierować 500 nieletnich migrantek z Ceuty do kontynentalnej Hiszpanii. Decyzja spotka się z krytyką opozycji, władzami Ceuty oraz Maroka. Ministerstwo do spraw młodzieży i dzieci tłumaczy, że działanie wynika z wyższej konieczności, a jego celem jest zapewnienie dzieciom ochrony. Przypomnijmy, że 30 i 31 lipca do Ceuty wdarło się około 80 tysięcy migrantów. W ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka 70 tysięcy osób.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Trwa spór o dawną szkołę na Strzeszynie. Aktualnie budynek stoi nieużywany po tym, jak po 36 latach swoją działalność zakończyło w nim schronisko młodzieżowe Hanka. W konflikt zaangażowane są trzy strony. Kuria, która chce kupić miejsce lub wymienić je na dom rekolekcyjny, Fundacja Wspólny Nurt, chcąca kontynuować dotychczasową działalność schroniska oraz Rada Osiedla Strzeszyn wraz z mieszkańcami, którzy też mają swoją propozycję.
4: W tym roku po 36 latach przestało działać w tej szkole schronisko Hanka i w związku z tym Rada Osiedla Strzeszyn działa bardzo intensywnie, żeby wreszcie spełniło się marzenie zarówno Rady, ale też setek mieszkańców tego osiedla, żeby powstał jakikolwiek ośrodek dla mieszkańców, żeby powstało miejsce kultury, miejsce integracji, miejsce spotkań.
2: Mówiła radna osiedla Strzeszyn i zastępczyni przewodniczącego Rady Osiedla Katarzyna Zalewska. Rada Osiedla dostała od władz miasta 2 miliony złotych na adaptację budynku. Z własnych środków może dorzucić 1 milion złotych. Internetową petycję w sprawie powstania w tym miejscu Domu Kultury podpisało około 200 osób.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
2: Koncert Lecha Poznań przy bułgarskiej. Mistrz Polski wygrał aż 7-0 ze szwajcarskim FC Thun w ramach czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Kluczowa przed meczem była dobra analiza przeciwnika, mówi bramkarz Lecha Poznań Mateusz Lis.
5: Wiedzieliśmy, że FC Thun gra taką piłkę bardzo ryzykowną, że mają to ustawienie, szczególnie przy piłce, że jest dużo tego miejsca. Wykorzystaliśmy to ich granie ryzykowne w taki sposób, w jaki sobie założyliśmy.
2: Na listę strzelców wpisał się dwukrotnie Patryk Wolemark, a resztę goli strzelili kolejno Al-Lahjar Sayad Manesz, Mateusz Skrzypczak, Radosław Murawski, Daniel Hokans i Robert Gumny. Rewanż odbędzie się za tydzień w czwartek w Szwajcarii. Wkrótce ruszy druga tura konkursu Mikrodotacje dla seniorów. Skierowany jest on do poznaniaków, którzy ukończyli 60 lat i mają własny pomysł na, projekty aktywizacyjne. Mogą to być warsztaty rękodzieła, wspólne zakładanie ogródka społecznego albo zajęcia ruchowe. Najlepsze projekty zostaną sfinansowane. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie poznan.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Halo, halo, proszę otworzyć. A, to kura, no to zapraszamy, budzimy.

ja wam mówię, że gdyby Wolemark nie zszedł w tej pierwszej połowie, to by i hat-tricka ustrzelił, a na spokojnie. Piątek, 21 dzień sierpnia. Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel, Paulina, Andrzej. Najlepszego życzymy z okazji imienin. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Optymisty oraz Międzynarodowy Dzień Seksu. Oprócz tego dzisiaj wy... W przeglądzie prasy to Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna. Oprócz tego oczywiście Głos Wielkopolski oraz lokalne wydanie Gazety Wyborczej, tej poznańskiej. To już za chwilę. Zostańcie z nami.

Waluś Kreksa Kryzys powiedział stop, a ja mówię start. To przegląd prasy. Zaczynamy od Wyborczej, a tam ogłoszono przełom w medycynie. Szczepionka na raka, tak pisze dokładniej Dominik Moliński. Firmy Moderna i MEK powiadomiły o przełomowych wynikach badań klinicznych nad spersonalizowaną szczepionką na czerniaka. Nowa terapia jest już testowana pod kątem walki z wieloma innymi typami guzów. Pobierana jest właśnie z guzów pacjentów, no i później personalizowana pod każdego z pacjentów osobno. Byli to chorzy po operacyjnym wycięciu guzów, u których wykryto raka, na powrotu raka dokładnie. Było to jednak bardzo wysokie. Moderna szacuje, że już w pierwszych latach od zatwierdzenia szczepionki mogą z niej korzystać tysiące pacjentów. No i jest to niebywały kamień milowy w medycynie. To zdecydowanie no nie tylko czerniak może być leczony właśnie też tą szczepionką. To dopiero początek, jak pisze Wyborcza. Spersonalizowane szczepionki przeciwnowotworowe są już w zaawansowanej fazie badań pod kątem walki z wieloma innymi typami guzów również. W Polsce lekarze diagnozują około 4000 nowych przypadków czerniaka skóry rocznie, a co roku umiera blisko 1400 osób. W Wyborczej czytam również o nocnym ataku na Kijów. Co najmniej 14 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych w wyniku przeprowadzonego w nocy ze środy na czwartek przez Rosję zmasowanego ataku dronów i rakiet na Kijów i również okoliczny region. A na koniec Wyborczej jeszcze o PIP, który mówi o B2B dla informatyków. Cała branża IT czeka na pierwszą interpretację głównego inspektora pracy w sprawie umów B2B. To na stronie 4 i 5. Ja zaglądam do Rzeczpospolitej. W takim razie to nie koniec zmian w CIT. Czytamy w tekście Jacka Nizinkiewicza oraz Nikodema Chinowskiego. Kolejne zmiany w podatku dla firm rząd ma ogłosić jeszcze w tym tygodniu. Wynika z ustaleń Rzeczpospolitej. Przedsiębiorcy ostrzegają. Podwyżka CIT ograniczy rozwój, inwestycje i innowacje. Prawie 92 miliardy złotych wyniosły w 2025 roku wpływy z podatku CIT na cały sektor finansów publicznych. Wśród przedsiębiorców szczególne kontrowersje budzi sposób wprowadzenia zmian. Business Center Club przypomina, że rząd zobowiązywał się do minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian podatkowych. No a to wygląda nieco inaczej. Przedsiębiorcy krytykują też planowane obniżenie limitu przychodów uprawniające do ryczałtu z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro, co może dotknąć tysiące małych i średnich firm. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki najpewniej zawetuje ustawy podatkowe. To na stronie 4, 12 oraz 17 rozpisała się Gazeta Rzeczpospolita. Czytam również o tym, Bolt czy Uber powinny zatrudniać na etat. Tak sądzi łącznie 69% uczestników badania przeprowadzonego przez Ibris dla Rzeczpospolitej. No właśnie, a przeciwnego zdania jest 17,4% respondentów, natomiast 13,6% nie ma zdania na ten temat. Ja czytam jeszcze o tym, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski. Służby sprawdzają tropy. No może ukrywa się na stronie 5 Rzeczpospolitej. A na koniec jeszcze o Francji, którą gniecie dług, zadłużenie kraju i koszty jego obsługi rosną lawinowo, a politycy nawet nie myślą, by to zmienić. O tym na stronie 8 i 23. Zaglądam do Dziennika Gazety Prawnej. Tam o lekcji traktowania uchodźców. To na stronie 3. O lokalnym braku pomyślunku. To na stronie 8. Dokładnie chodzi o samorządy, które wciąż marnują miliardy złotych. Częściowo dlatego, że rząd im na to pozwala. Tak pisze Sebastian Stodolak. Na 12. stronie znajdziemy o tym, że Unia Europejska poszukuje twardej siły. Mowa tutaj o Legii Europejskiej. Jeśli powstanie, z pewnością będzie formacją decydującą o bezpieczeństwie starego kontynentu. To analiza Witolda Sokały na stronie 12 właśnie, a na stronie 14 o Netflixie dla stalkerów. Mowa tutaj o kamerach, które śledzą rozpoznają pojazdy oraz śledzą właśnie przechodniów. O tym też była rozmowa Kamila Strużyńskiego w środę w Aferanku dokładniej. No dobrze, w takim razie przechodzimy do prasy lokalnej. Głos Wielkopolski na początek. Od luksusowego najmu do aktu oskarżenia o oszustwo. W wynajętym mieszkaniu miała urządzić
zwiedzić kancelarię. Potem pojawiły się długi, niedotrzymane ugody i kolejne uniki. Dziś kobieta jest oskarżona o oszustwo. O co chodzi? To możecie sprawdzić dokładniej na stronie 4. Ja czytam o autobusach zamiast pociągów. To kolejny tekst. Koleje Wielkopolskie szykują nową linię. Dokładniej badają zakupy autobusów. Nowa linia Turek-Konin może być początkiem większych zmian. A głównym tematem Głosu Wielkopolskiego jest tragedia, której nie dało się zatrzymać. Mowa o pożarze przy Kraszewskiego, który miał miejsce już 2 lata temu. Pod kamienicą były tony ogniw, a wybuchu nie dało się już powstrzymać. To na stronie 10 i 11 Głosu Wielkopolskiego. Na koniec tygodnik Poznań Gazety Wyborczej. Awantura na Strzeszynie. Zbyt wielu chętnych na budynek dawnej szkoły. Zabytkowy budynek chciałoby przejąć Rada Osiedla, by służył mieszkańcom. Wniosek o dzierżawę założyła już też działająca na Strzeszynie prywatna fundacja. Z nieoficjalnych informacji wynika, że szkołą zainteresowana jest również kuria. To tekst Marii Bielickiej. Nie ma gdzie się spotkać mieszkańcy i Rada Osiedla. Chcą, by miasto przeznaczyło budynek na cele właśnie społeczne. W tej chwili możemy spotykać się tylko w domu, na dworze, w supermarkecie albo w kościele, dopowiadała Dobrochna Bartkowska-Nowak z Koła Gospodyń Miejskich. Radni podjęli starania o to, by miasto zgodziło się przekazać budynek na Ośrodek Kultury i Integracji Mieszkańców oraz na siedzibę Rady Osiedla. No ale, no właśnie, gdy tylko dowiedzieli się, że poprzedni dzierżawca złożył wypowiedzenie. Dokładniej złożyli właśnie ten wniosek, przyjęli w sprawie formalną uchwałę i zawarli w niej wniosek do miasta o wstrzymanie ewentualnych procedur konkursowych zmierzających do wynajmu tegoż budynku. No, na osiedlu są kluby seniora, grupa teatralna, chóry, Centrum Inicjatyw Lokalnych i Międzypokoleniowych oraz Koło Gospodyń Miejskich. Właśnie jesteśmy w stanie wypełnić wydarzeniami cały budynek. To właśnie tygodnik poznański Wyborczy i to wszystko już, jeśli chodzi o przegląd prasy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. Każdą sobotę o 13.30.
2: Seks Afera.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczubate, pod i szybkie spojrzenie.

0: Zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

Wiemy dobrze, że AI postępuje. Teraz na szczęście, jeśli jest używany w jakichś reklamach, chociaż odrobinkę, to musi to być oznaczone. Jakkolwiek powstaje też coraz więcej utworów wykonanych przez sztuczną inteligencję. Pisze się prompta, pisze się tekst i resztę ci wypluwa. U nas na antenie niestety też ChatGPT, ale nie, oczywiście nie stworzył tej piosenki. Nie, nie, nie, to Nat Cichocka, czyli nasza nowość. Kolejna o czacie GBT. Ona śpiewa między innymi o tym przebodźcowaniu całą cyfryzacją. Sprawdźcie koniecznie.

No właśnie, Nat Cichocka, to ona wykonała ten utwór, a ja was zaproszę na Marka Bilińskiego, który zagra już dzisiaj w Pawilonie, jeśli chodzi o Portal Film Fest. Jest to, wprowadzi publiczność w atmosferę klasycznej fantastyki i filmowych wizji przyszłości. A jest to, to chciałem właśnie powiedzieć, kompozytor, multiinstrumentalista, pionier polskiej muzyki elektronicznej i artysta związany z wiele lat z Poznaniem, od ponad 4 dekad. Tworzy utwory. No właśnie, pokaże też tą miłośnikom wszystkich filmów, fantazy, też trochę tej muzyki. Jeśli wy jesteście takimi fanami, to jak najbardziej zachęcam was do wysyłania SMS-ów pod numer 7148 o treści afera, podajecie wtedy swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, no jeśli te fantazy, fantastyka, no to jaki jest wasz ulubiony film fantazy i dlaczego? Koszt takiego SMS-a to 1,23 zł, a ja czekam oczywiście do godziny 10 na wasze odpowiedzi. Portal Film Fest, Marek Biliński w Pawilonie dzisiaj o 21 i taka wejściówka pojedyncza. 7148 to numer.

Serwis komunikacyjny już niedługo. Dzwońcie pod numer 61 875 0213. Dawajcie znać, jeśli się znajdujecie na poznańskich drogach i okolicznych. Również jak ta sytuacja wygląda. Grzegorz taki telefon odbierze, przekaże Kacprowi i Kacper wtedy przekaże wam z miłą chęcią, bo on już się wydaje, że gotowy. A może coś się jeszcze wydarzyło. Czekamy. Podaj

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Kacper Grzesiński, zapraszam. Zaczynamy tradycyjnie od pogody. Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 14 stopni Celsjusza. Kreski w termometrach wzrosną dzisiaj maksymalnie do 27 stopni. Dzień będzie słoneczny. Co słychać na poznańskich drogach? Korkuje się na rondzie Rataje, za to spokojnie jest na rondzie Śródka i Starołęka. Jeżeli chodzi o ulice, to zakorkowane są skrzyżowania Gdyńskiej z Bałtycką, Garbar z Estkowskiego oraz Alei Niepodległości z ulicą Solną. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Zmiany w komunikacji są dwie i dotyczą linii nocnych numer 217 i 221. Autobusy linii 217 będą kursować tylko na trasie główna Starołęka PKM z wyznaczonymi kursami do Janikowa bez wybranych kursów do ronda Minikowo. Z kolei jeśli chodzi o linię 221, to poszczegóły odsyłam na główną stronę Zarządu Transportu Miejskiego po zapoznanie się z umieszczoną tam mapką dotyczącą trasy. Zmiany są związane z remontem przejazdu kolejowego na ulicy Starołęckiej, wchodzą w życie od dzisiaj i będą obowiązywać do 28 sierpnia. A jeżeli Wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, dzwońcie pod 61-875-0213. Czekamy na Wasze telefony.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Music up.

0: show night.
1: Kalendarium teraz nas czeka. Dzień 21 sierpnia na łamach historii zaglądam do XVII wieku, do końcówki 1692 rok. Doszło do napadu szlachty na poznański ratusz. Dokładniej wydarzenie zaporządkował spór szlachcica Wojciecha Chwaliszewskiego z prezydentem miasta Piotrem Cerpsem. O zwrot zakupionego sukna chodziło, że komu był niskiej jakości, no ale nie do końca ten drugi się na to zgodził. Po bójce w sklepie obaj udali się do ratusza, gdzie zatrzymany i znieważony szlachcic chciał zawołać przez okno właśnie swoich współbraci. Musiało to wyglądać ciekawie. Pod ratuszem zgromadziło się początkowo 500 szlachciców, 500 szlachciców z szablami, a ostatecznie miało nawet do 5000 uzbrojonych szlachciców. Także to spora grupa, jak na końcówkę XVII wieku. No, zajęli oni przyległe ulice, tak też można się domyślać. Całe zamieszanie no, nie było pozytywne, ponieważ efektem walk było też zamarcie handlu w Poznaniu przez kilka tygodni, co zaowocowało głodem. Nie zamykano przez ten czas również bram miejskich na noc, no i trupy też się było ich sporo, może tak. Zaglądamy do XX wieku, 1955 rok. Wtedy Adam Warzyk opublikował w tygodniu Nowa Kultura, poemat dla dorosłych. Pierwszy utwór jawnie krytykujący komunistyczną władzę. A jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, to rok 1967. Wtedy urodził się Serge Tankian, czyli wokalista zespołu System of a Down. W System of a Down oczywiście można dostać bólu głowy, zastanawiając się, który kawałek zagrać, no ale stwierdziłem, że niedawno było Chop Suey, no to teraz będzie Aerials.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Crushing Madness. Metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.00.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja.
10: Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

Ja wam przypomnę aferanek@afera.com.pl, taką skrzynkę pocztową. Zapraszam do pisania do nas do godziny 10. Możecie pisać o filmach, to drogą SMS-ową, oczywiście tą pocztową również, ale tą SMS-ową przynajmniej możecie wygrać koncert na Marka Bielińskiego dzisiaj o godzinie 21, ale ja nie o tym. Piszcie o filmach, chętnie się dowiem, może jakieś polecenia macie na weekend, żebym coś zobaczył, czego wcześniej nie widziałem. Nie widziałem na przykład Wieku Adeline, ale wielu słuchaczy do nas pisało, że usypiali właśnie na tym filmie, więc myślę, że nie ma takiej konieczności, może nie teraz, niekoniecznie jak najszybciej. Natomiast obejrzał ten film Jerzy Koczur i się zainspirował do utworu William Jones.

0: kometa.
1: Jak kometa wrócił właśnie Jerzy Koczur na naszą antenę, to lista aferowych nowości. A teraz serwis sportowy. Oczywiście powiemy o piłce, spokojnie powiemy o Lechu. Wiem, że nie możecie się doczekać, ale na początek zaczniemy od tenisa. Tam Świątek zagra o finał w Cincinnati już jutro, ponieważ wczoraj w turnieju rangi 1000 WTA w Cincinnati właśnie pokonała Jelenę Rybakinę po tym, jak Rybakina skreczowała podczas 6. gema. W ćwierćfinale właśnie reprezentantka Kazachstanu wróciła do gry po przerwie medycznej w ćwierćfinale. O, a one grały półfinał dokładnie, przepraszam za to, ale tylko na jeden serwis wróciła właśnie Rybakina po tej przerwie medycznej. No 4-1, tak skończył się mecz. Nie pamiętam chyba, nie przypominam sobie, żeby ostatnio przynajmniej Świątek zagrała tak krótki mecz, no ale czasami 4 gemy wystarczą. No oczywiście życzymy zdrowia rywalce Świątek Rybakinie, ale cieszymy się, że Iga zagra już jutro z Jessiką Pegulą. Dokładnej godziny jeszcze nie znamy, jeszcze zostanie podana. No dobrze, piłka nożna, o niej będzie trochę. Liga Europy na sam początek. Nie tylko Lech zagrał dobrze, ale o Lechu na sam początek mówimy. Mistrz Szwajcarii zdemolowany przy bułgarskiej. On tego mistrza wywalczył jako Beniaminek. FC Thun oczywiście, no ale no, nie zaprezentował się jak mistrz, to trzeba powiedzieć. 7-0. Trzeba powiedzieć, że to jakiś niewyobrażalny kataklizm. Tak naprawdę może tylko sprawdzić, że tą przepaść Lech roztrwoni. I wcześniej zastanawiałem się, jak to ująć może słowami, żeby nie zapeszać, bo może wszyscy oczywiście po tym zwycięstwie z Orkus zapeszaliśmy, że 4-1 to o Boże, jak super, jak świetnie. Przecież nie da się tego zaprzepaścić. Wiemy, że się da. Jeśli 7-0 zaprzepaścimy, to ja nie wiem, czy ktoś pójdzie na najbliższe mecze później Lecha. Ja mówię, że nie ma takiej opcji. 7 bramek na Bułgarskiej. Tak, przy ulicy Bułgarskiej wczoraj miało właśnie miejsce. No cóż, na początku w sumie jeszcze Szwajcarzy zagrażali, można powiedzieć. W pierwszych minutach była sytuacja, gdy Radosław Murawski wybijał piłkę niemal z linii bramkowej, no ale to by było chyba na tyle, oprócz jeszcze tego jednego gola w drugiej połowie odwołanego przez Spalonego. No a Lechici zaczęli od, dokładnie Wollemark zaczął, to była pierwsza bramka, później Sajadamesz, druga bramka, później znowu Wollemark, on zszedł z boiska, ale wiemy, że raczej poważny uraz nie jest i raczej gdyby to był mecz nie tak szybko wygrywany 3-0, to Frederiksen powiedział, że raczej by go nie ściągnął jeszcze, więc raczej to nic poważnego właśnie nie jest, jeśli chodzi o tą kontuzję. 4-0 to Mateusz Skrzypczak i jeszcze tuż przed pierwszą, przed pierwszym gwizdkiem na połowę strzelił jeszcze Murawski. No, druga połowa nie była aż tak efektywna, jakkolwiek

to brzmi, ale tam strzelił też swoją bramkę Hokans i swoją bramkę zdobył też Gumny. To był koniec tego spotkania. Czekamy w takim razie na 27 dzień sierpnia. Tam rewanż w Szwajcarii. Popisała się również Jagiellonia. Ona wygrała 4-0. Z zespołem z Gruzji, dokładnie pokonała Iberię Tbilisi. No a dalej przechodząc jeszcze do Ligi Konferencji, tam powalczyły też polskie zespoły. Ogólnie mimo wszystko uważam, że to był bardzo dobry dzień dla polskich zespołów, no bo Górnik Zabrze przegrał, ale z Monako. No to trzeba jednak docenić, że walczył, bo walczył, można powiedzieć, do ostatniej minuty. 2-3 skończył się ten wynik dla AS Monako właśnie. No, obie drużyny łączy w zasadzie jedynie bogata w sukcesy historia. No, teraz dzieli je dość sporo. Zabrakło w AS Monaco Paula Pogby czy Ansu Fatiego chociażby w składzie, no ale i tak ta wartość rynkowa przewyższała znacznie zespół Górnika Zabrze. No, w pierwszą bramkę strzelił Biret dla Monaco w 9 minucie, później Kamara w 51. Górnik odpowiedział dopiero w 53 minucie, tam gola strzelił Prekop, później AS Monaco znowu odpowiedziało bardzo szybko po 5 minutach, no i ostatnim golem był w 74 minucie, gol Lisetka, i tak się zakończył właśnie ten mecz. Czekamy w takim razie, co się stanie w Monaco. No, trzymamy kciuki za Górnika. A jeszcze popisał się, można powiedzieć, Raków, tam remis 2-2 w Splicie z Hajdukiem. No, ten ostatni gol wpadł w 95 minucie dokładnie. Strzelił go Lamine Diaby Fatiga. No i to wszystko, jeśli chodzi o piłkę nożną. My jeszcze patrzymy, zerkamy, co nas czeka jutro, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy Siatkarek. Zaczynamy meczem dzisiaj o godzinie 13:00 Francja-Słowacja, a kończymy dzisiaj Czechy-Grecja o godzinie 20:00. Tych meczów jest sporo, także polecam sprawdzić harmonogram. A ja jeszcze tylko powiem, że jutro Polska-Węgry zaczyna o godzinie 18:00 swój mecz. Na koniec jeszcze kończymy tenisem. Hurkacz pokonał Enrique Roche 6-2, 4-6 i 6-4. Teraz Hurkacza czeka na zwycięstwo tak naprawdę starcia Roman Safiulin, Stan Wawrinka. No i wtedy dowie się, co dalej go czeka, jeśli chodzi o ATP Challenger 120, rangi 125 w Cancun. I to wszystko, jeśli chodzi o serwis sportowy. Lechu, lechu.

0: Już tylko 2 minuty do 8, czas na serwis informacyjny.
1: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Sanepid skontrolował wielkopolskie punkty. Od początku wakacji inspektorzy odwiedzili ponad 470 miejsc, w których kupuje lub serwuje się żywność. Podczas wizyt sprawdzano czystość lokali, temperaturę w urządzeniach chłodniczych, warunki higieniczne pracy personelu oraz termin przydatności produktów. W wyniku różnego rodzaju uchybień nałożono 43 mandaty, a w 64 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne. Mieszkańcy bloku ZKZL-u przy ulicy Nadolnik 18 zmagają się z kilkoma problemami. Wśród nich wymieniają libacje alkoholowe na pobliskim boisku, kradzieże z hali garażowej, zaniedbaną zieleń oraz brak prywatności z uwagi na brak ogrodzenia.
2: Tarasy zewnętrzne nie są ogrodzone, więc nie można praktycznie z tych tarasów korzystać, bo nie można drzwi zostawić otwartych. Pies powinien w tym momencie być na smyczy w domu. Zero prywatności, strach zostawić jakiegokolwiek stolika czy krzesła.
1: Opowiadał jeden z mieszkańców, Mariusz Lisiecki. Mieszkańcy postulują montaż monitoringu w hali garażowej i w okolicach boiska, a także ogrodzenie tarasów. Do zgłoszeń mieszkańców odniósł się podczas poniedziałkowej konferencji rzecznik ZKZL Łukasz Kubiak. Wyjaśnił, że kamery nie zostaną zamontowane, ponieważ spółka tego nie robi. Płot nie powstanie, ponieważ jak okazało się podczas budowy, mógłby zaburzyć konstrukcję podziemnej hali garażowej. Natomiast w sprawie zieleni zostaną podjęte odpowiednie działania, które mają usatysfakcjonować mieszkańców.
3: Głos natury na 98,6.
1: Zarząd Dzielni Miejskiej zwraca uwagę na niewielkich mieszkańców użytku ekologicznego Traszki Ratajskie. Obszar pomiędzy osiedlami Tysiąclecia i Lecha jest domem dla lokalnej populacji płazów.
4: Na terenie wspomnianego użytku przygotowano specjalne schronienie i miejsca zimowania dla tych płazów. Powstały one z naturalnych materiałów, kamieni, konarów i pni drzew. Takie zakamarki zapewniają zwierzętom miejsca, w których mogą się ukryć i bezpiecznie przetrwać chłodniejsze miesiące.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej Agnieszka Nowak-Dębińska. Podczas przechadzek w tamtym rejonie warto nie tylko patrzeć przed siebie, ale również kontrolować przestrzeń pod nogami. W przypadku zauważenia płaza najlepiej ominąć go i pozwolić mu spokojnie kontynuować wędrówkę.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: W przyszłym tygodniu odbędzie się Festiwal Żupańskiego. Cykliczna impreza na Wildzie rozpocznie się w poniedziałek i potrwa przez cały tydzień. Program obejmuje m.in. wystawy fotograficzne, spacery po dzielnicy oraz koncerty. Szczegółową rozpiskę aktywności na poszczególne dni zamieszczono w mediach społecznościowych festiwalu. Organizatorem wydarzenia są Wildzianie. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Wschód słońca dzisiaj miał miejsce o 5:45. Boże.

A ja tak wołam Boga nadaremno, no bo goni powoli te wszystkie budziki nasze. Mój już zdecydowanie dogonił, chociaż biłem się z nim, tak przez, z tym wschodem słońca oczywiście, przez jakiś czas, bo gdy zaczynałem aferanki w lipcu, no to ten wschód słońca miał miejsce jakoś przed piątą, tam 4:50 powiedzmy. Moje budziki były jakoś o 5:10, ja sobie zdążyłem wstać, a to zjeść śniadanie, pójść jeszcze do sklepu, przyjść, później ten wschód słońca postępował, 5:05, 5:10 i tak dalej, no to moje budziki też postępowały. 5:15, 5:20, dzisiaj już 5:30, prawda? Dlaczego byś nie? No i już 5:45. Wtedy wstało słońce. Więc tak się tłumaczę, dlaczego tak to przeżywałem. Piątek, 21 dzień sierpnia. Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel. Najlepszego życzymy z okazji imienin. Światowy Dzień Optymisty oraz Międzynarodowy Dzień Seksu. No proszę, jeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłopku kieszeń. Takie przysłowie na dziś. Oto

0: 8:08 już za chwilkę przechodzimy do tego punktu programu. A tą płytą tygodnia jest Ideal od ustawionego meczu. Żaden mecz wczoraj oczywiście nie był ustawiony. Chodzi o Wypsaną Fiksę, bo to czeska grupa, która gra właśnie rocka, gra też ballady, poetyckie pieśni, śpiewają surrealistyczne. Również teksty autorstwa frontmana Michala Maredy możemy znaleźć.
1: Daj mi to wyjść na hlas. Dobry.
0: Dobry, no właśnie, było słychać już, że Czesi, prawda? Dobre Sili, numer jeden.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

No ja chciałem tak powiedzieć, że następny kawałek, który nas czeka z listy aferowych nowości, to Nadwodne Miasto Natalii Marczuk. I chciałem też powiedzieć, że to bardzo nieładnie tak naśmiewać się z Czech. On przed chwilą właśnie czeski. Zespół grał też na naszej antenie Wypsa na Fiksa. Oczywiście to był ostatni ich utwór właśnie w aferanku. W następnym tygodniu oczywiście kolejna płyta. No a Nadwodne Miasto, to tak ładnie się śmiać. Natalio Marczuk? No nie wydaje mi się. No ale sama Natalia też jakby nie jest zadowolona z tego faktu Nadwodnego Miasta. Mowa tutaj o Gdańsku dokładnie, czyli jej rodzinnym mieście, o którym marzyła, ale jak już tam przyjechała, to stało się źródłem trudnych pytań. Sami sprawdźcie. 8:18 na naszych zegarach.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dziś rozpoczyna się wyjątkowa filmowa przygoda. Pierwsza edycja Portal Film Festival. To podróż po klasyce kina science fiction oraz fantasy. Ja jestem Wiku Kazieja i zabiorę Cię w te wyjątkowe miejsca.
0: Przynęta kulturalna.
2: Absolutny klasyk. Łowca androidów to historia Ricka Deckarda. Jest on detektywem ścigającym i eliminującym zbiegłe androidy, którzy lata temu dostali zakaz przebywania na Ziemi. To też opowieść o naturze człowieczeństwa i znalezieniu własnej tożsamości. Seans w kinie Muza o 20:30. A tutaj z kolei nasz narodowy łowca. Filmowa wersja Wiedźmina w reżyserii Marka Brodzkiego opowiada historię uwikłanego w konflikty polityczne Geralta z Rivi. Budzące kontrowersje dzieło konfrontuje się z późniejszymi grami i serialem, które uczyniły z Wiedźmina światowy fenomen. Seans w Pasażu Quadro o 21:30.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

A jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, dokładnie godzinę 21, no to zapraszamy was na koncert Marka Bilińskiego w Pawilonie. Dokładnie chodzi tutaj o Portal Film Fest. Marek Biliński znany wszystkim powinien być fanom muzyki elektronicznej. No jeśli jesteście fanami, no to zapraszamy do wysyłania SMS-ów na numer 7148 o treści afera. Później podajcie swoje imię i nazwisko, no i do tego odpowiadacie, jaki jest wasz ulubiony film fantasy i dlaczego akurat ten złotówka i 23 grosze. To koszt takiego SMS-a, a ja czekam do godziny 10 na wasze odpowiedzi. 7148, jeszcze raz, to numer.

0: 8.30, czas na kulturowe espresso Kingi Szymczak. Dzisiaj o ukrytej miejskiej perełce. Sperlonga, dokładnie. No w takim razie poproszę espresso.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Salve! Włosi mają to do siebie, że nawet najmniejsza miejscowość potrafi przyprawić o szybsze bicie serca i wzmocnić niechęć do powrotu do codzienności. Rzym zachwyca historią, Wenecja, jak już przebrniemy przez tłumy, romantyzmem, Florencja sztuką, a Neapol kolorytem. Ale gdzieś pomiędzy tymi turystycznymi gigantami leży niepozorne miasteczko Sperlonga. Niewielkie, bielone domki zawieszone na skalę z widokiem na błękit Morza Tyreńskiego, cisza, czasem przerwana wyłącznie krzykiem mewy albo wołaniem nonny z okna, plaże, które wyglądają jak reklama biura podróży. Oto Sperlonga. Tylko gdzie to właściwie jest i jak się tam dostać? Sperlonga leży w regionie Latium, mniej więcej w połowie drogi między Rzymem a Neapolem. Jeśli macie szczęście i samochód z klimatyzacją, dojedziecie tu z Rzymu w około 2 godziny. Jeśli nie macie, no cóż, musicie wziąć pociąg do Fondi i dalej autobus, ale uważajcie, bo punktualność włoskich autobusów to mit równie prawdziwy jak jednorożce. Miasteczko liczy nieco ponad 3000 mieszkańców. Zimą spokojne jak jezioro w bezwieczny dzień, latem zaludnia się turystami, ale wciąż pozostaje oazą spokoju w porównaniu do zatłoczonego Amalfi. Historia Sperlongi sięga czasów starożytnych. Największym celebrytą, który tu mieszkał, był cesarz Tyberiusz. Dokładnie ten sam, który odziedziczył imperium po Augustie, znany z dość ekscentrycznych upodobań. Zamiast bawić się w politykę w wiecznym mieście, Tyberiusz postanowił wycofać się w cień. Dosłownie. I wybudował tu willę z grotą, zwaną Grotta di Tiberio, gdzie spędzał długie godziny, kontemplując sztukę, morze i zapewne sens życia. W grocie archeolodzy odnaleźli imponujące rzeźby przedstawiające sceny z Odysei i Homera, które dziś można podziwiać w pobliskim muzeum archeologicznym. Grota i pozostałości willi to obowiązkowy punkt programu. Nawet jeśli starożytność nie jest waszą pasją, sam widok morza z tego miejsca wystarczy, by na chwilę zapomnieć o codzienności. Sperlonga wygląda trochę jak zwłoszczone greckie miasteczko. Białe domki, kręte uliczki, niekończące się schody i dzikie bugenwille wylewające się z doniczek. Spacerując po centrum, nie da się nie poczuć, że czas płynie tu inaczej. Wolniej, bardziej miękko. Samochody? Możemy o nich na chwilę zapomnieć. Centrum jest niemal całkowicie wykluczone z ruchu kołowego. Wybierzcie dobre buty, bo brukowane ścieżki potrafią zaskoczyć, zwłaszcza po całym dniu spacerowania. Niektóre domy mają swoje wejścia na dachach, inne tunele prowadzące donikąd. To miejsce, gdzie GPS rozkłada ręce, a wy wyciągacie aparat. Najlepiej dajcie się po prostu zgubić. Kolejny ze skarbów Sperlongi to szerokie, złociste i, co najważniejsze, czyste plaże. Znajdziecie tu zarówno plaże publiczne, jak i prywatne z pełnym serwisem. Leżaki, parasole, a czasem nawet masaż stóp w wykonaniu lokalnych fal. Dla rodzin z dziećmi plaża Spiaggia di Levante to idealny wybór. Płytka woda, spokojne fale i lodziarnia tuż przy wyjściu. Bo włoskie wakacje bez gelato to nie są włoskie wakacje. Z kolei miłośnicy romantycznych zachodów słońca powinni udać się na Spiaggia di Ponente, gdzie wieczorne niebo rozlewa się nad morzem w odcieniach różu i pomarańczy. I tak jest to moment, w którym warto wyjąć telefon na zrobienie paru zdjęć, ale też może lepiej po prostu usiąść, popatrzeć i zapamiętać. A teraz zagwozdka wszystkich miłośników Włoch, czyli jak nie przytyć 5 kg w 3 dni. Spoiler, nie da się. Włosi wiedzą, jak gotować. Sperlonga nie jest wyjątkiem. Tutejsza kuchnia może przyprawić o łzy szczęścia każdego miłośnika jedzenia. Lokalne dania opierają się na rybach i owocach morza, świeżych, często złowionych tego samego ranka. Najlepszym wyborem są dania proste. Spaghetti alle vongole, grillowana dorada, sałatka z ośmiornicy w towarzystwie lokalnych lekkich win. A deser? Ponownie. Gelato. Jeśli zastanawiacie się, czy czwarta gałka to już przesada, odpowiedź brzmi absolutnie nie. W sezonie możecie też trafić na kilka lokalnych festynów, koncerty na placu, pokazy fajerwerków, procesje. Najbardziej widowiskowa jest wrześniowa Festa di San Leone, patrona miasteczka. To moment, kiedy cała Sperlonga wychodzi z domów. Jedni, by uczestniczyć w obchodach, inni, by komentować stroje sąsiadów. Chociaż często obie aktywności są równie ważnym celem. Ale tak naprawdę największą atrakcją Sperlongi jest samo życie codzienne. Lokalna młodzież powyżej 70 roku życia, grająca w karty w cieniu drzew, kobiety rozwieszające pranie między balkonami i dzieci biegające z lodami. oraz piasek w sandałach. To idealny przystanek dla tych, którzy chcą odpocząć od zgiełku dużych miast, ale nie rezygnować przy tym z uroku włoskiej kultury. Może nie znajdziecie tu hipsterskich kawiarni z maczą, choć powiedzmy sobie szczerze, poza północnymi metropoliami nie znajdziecie ich we Włoszech, ale za to wypijecie czarne jak noc mocne espresso za 1 euro, które smakuje jak złoto. I to właśnie ten balans pomiędzy autentycznością a wygodą sprawia, że Sperlonga ma w sobie coś magicznego. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera. A prestissimo! Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Lucyfer i Feniks to za nami, 8.42 na zegarach, a przed nami kolejna nowość na liście aferowych nowości. Tam Kanui, który no tak utwór już miał wypuścić 2 lata temu, ale jeszcze nie był gotowy. Wypuścił go w końcu w tym roku. A czego się boisz?

gotowa się kanoi i boję się. Szwajcarzy już się boją rewanżu, który już 27 sierpnia. Wtedy zagrała się kolejorz z FC Thun, a ja praktycznie bałem się, że kolejorz tymi 7 golami wybije mi Premier League, która startuje już dzisiaj. Jak mógłbym zapomnieć o tym, że mój ukochany Arsenal, mistrz Anglii w końcu po tylu latach, po 22 latach, dzisiaj rozpoczyna pierwszą kolejkę Premier League. Zagra z Beniaminkiem z Coventry City od godziny 21. Tak zerkam jeszcze, jakie mecze nas czekają jutro. Kolejne spotkania właśnie tej pierwszej kolejki Premier League. United zagra z Hull City. I co tu jeszcze ciekawego? No to Tottenham, to tam wiadomo, mogą sobie spaść. W niedzielę City, Manchester City zagra z Bournemouth. No i Newcastle z Liverpoolem też w niedzielę o 17.30 ten mecz. Zobaczymy, czy Arteta wystawi Ezriego Konse, którego zakupił za 51 milionów funtów z Aston Villa. Dokładniej. No i co? Czekamy na te mecze, na Premier League jak najbardziej. No, 8.46 na naszych zegarach. O miłości zagrają teraz kroki.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Zaglądamy do Włoch, tam 85-letnia Włoszka właśnie stała się magnesem na oszustów i wsypała już pięciu, którzy próbowali ją podejść. Tym razem oszust podszywał się za karabiniera, czyli za policjanta. Czujność 85-latki z Bordinghery w północnych Włoszech wzbudził mężczyzna, który twierdził, że jest karabinierem i musi przyjść do jej domu, żeby skontrolować posiadaną przez nią biżuterię. Pretekstem do tego miało być rzekome włamanie do lokalnego urzędu gminy i kradzież danych kobiety, co miało ją narazić na niebezpieczeństwo. No ale 85-latka nie dała się jednak złapać i w czasie, gdy podawała swojemu rozmówcy wskazówki, jak dotrzeć do jej domu, skontaktowała się jej ze znajomym policjantem, już tym prawdziwym, którego poznała przy wcześniejszych próbach oszustwa. Ostatecznie fałszywy karabinier został zatrzymany przez funkcjonariuszy, którzy czekali na niego właśnie przed domem tej starszej, urokliwej Włoszki. Przestępcy ciągle próbują okraść starsze kobiety, powiedziała kobieta na swoich doświadczeń lokalnemu dziennikowi La Repubblica. No, myślę, że wzięła po prostu metodę na wnuczka i ją odwróciła. I to się szanuje.

0: minuty do dziewiątej.
1: Kasper Wrzesiński, zapraszam. Zmiany w sposobie współpracy miasta z deweloperami. Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech podpisał zarządzenie, które zmienia tryb zawierania umów dotyczących budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej z inwestorami. Jak wyglądało to dotychczas, tłumaczy rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska.
2: Do tej pory, jeżeli wynikała konieczność przebudowy infrastruktury drogowej przez inwestorów zewnętrznych, deweloperzy musieli kontaktować się z Urzędem Miasta. Tam funkcjonował zespół partycypacyjny i to zespół decydował o tym, jaki zakres prac powinien taki deweloper wykonać.
1: Od teraz to Zarząd Dróg Miejskich ma prowadzić całą współpracę. Będzie przyjmować i oceniać wnioski, koordynować proces opiniowania koncepcji inwestora przez inne miejskie jednostki oraz oceniać wpływ planowanych inwestycji na przyległą infrastrukturę drogową. Zarządzenie wejdzie w życie 1 września. Radny Adam Szabelski złożył interpelację w sprawie możliwości wprowadzenia na dużych poznańskich parkingach zadaszeń z panelami fotowoltaicznymi nad miejscami parkingowymi. Jego zdaniem takie rozwiązanie da możliwość produkowania czystej energii, zapewni cień samochodom i zapobiegnie to nagrzewaniu się pojazdów. Co ciekawe, coś takiego funkcjonuje już we Francji. Operatorzy dużych parkingów mają obowiązek montowania takich zadaszeń. Zapytanie zostało złożone 8 sierpnia. Prezydent Poznania ma 14 dni na jego rozpatrzenie.
3: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Poznań zaangażuje się w 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W stolicy Wielkopolski jego program obejmuje 5-kilometrowy bieg nad Maltą, Dzień Profilaktyki, warsztaty dla młodzieży oraz konferencje dla lekarzy rodzinnych. Według statystyk rak głowy i szyi jest w czołówce, jeśli chodzi o zachorowalność oraz umieralność.
4: Powinniśmy rozpatrywać nowotwory regionu głowy i szyi jako jeden twór, czyli jakby wszystkie nowotwory powyżej obojczyka w górę z wyłączeniem mózgu i z wyłączeniem gałki ocznej. Te wszystkie nowotwory łącząc w jedno, to jest niestety 6. najczęstszy nowotwór, jeśli chodzi o zachorowalność i 5. najczęstszy nowotwór, jeśli chodzi o umieralność.
1: Mówił adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej doktor habilitowany Mateusz Szewczyk. Wydarzenie odbędzie się od 19 do 25 września tego roku.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: W Węglewie strażacy doskonalą swoje umiejętności. Dzisiaj zakończy się SGRT Węglewo, czyli wydarzenie, podczas którego 20 jednostek PSP i OSP z całego kraju bierze udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa technicznego. Pożarnicy mierzą się na nim z różnego rodzaju wyzwaniami, symulacjami oraz wymieniają wspólne doświadczenia. Działania służb obserwowali m.in. wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc, starosta poznański Jan Grabkowski oraz burmistrz miasta i gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak. I to już wszystko w tym serwisie. Na ostatnim dzisiejszym wydaniu zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Wybiła godzina 9:00. To już dzisiaj weekend się zaczyna. Przecież, no, kuro, prosimy.

No bo to piątek, 21 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Joanna, Wiktoria, Franciszek. Najlepszego życzymy. Światowy Dzień Optymisty dzisiaj, a to co niedługo, to rozmowa. Naszą gościnią będzie Nina Burnewicz, czyli prezeska zarządu Fundacji Art Cluster, która opowie o Tygodniu Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu, który rusza już dzisiaj. Rozmawiać będziemy o tym, jak kultura buduje mosty, niesie pamięć i pielęgnuje polsko-ukraińską przyjaźń w tych trudnych czasach. A w klimat rozmowy wprowadzi nas już teraz Maria Burmaka, czyli artystka legendarna tak naprawdę, jeśli chodzi o właśnie kulturę ukraińską, która w niedzielę wystąpi już w Poznaniu.

0: 9.06 na zegarach. To, co słyszycie, to właśnie Maria Burmaka. My Demo w niedzielę wystąpi z racji właśnie Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu, który rusza już dzisiaj. Fundacja Art Cluster zaprasza na właśnie kolejną, piątą już edycję Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu w cyklu bezpłatnych wydarzeń prezentujących współczesną i tradycyjną kulturę Ukrainy. Tegoroczny program obejmuje wystawę, warsztaty, koncert, spotkanie literackie, spektakl rodzinny oraz dzień performance'u z udziałem ukraińskich artystów. Wydarzenia odbędą się właśnie od dzisiaj. Startują do 9 września tego roku. Trwają w kilku przestrzeniach kulturalnych Poznania. W Bibliotece Raczyńskich, Centrum Kultury Zamek oraz Teatrze Tłusta Langusta. A z nami w studiu jest już Nina Burnewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli prezeska zarządu Fundacji Art Cluster, organizatora tego wydarzenia. A tegoroczne hasło to sztuka, pamięć i przyjaźń polsko-ukraińska. Jak te trzy wartości łączą się w tegorocznym programie, szczególnie no, tych trudnych czasów, które nas spotkały?
1: Teraz bardzo ważne jest pokazać publiczności, że kultura ma dziś ogromne znaczenie. I szczególnie w dni dzisiejszych w relacjach polsko-ukraińskich, które, jak możemy zauważyć, wydają się trochę napięte. Ale ja powiem szczerze, że pracuję w kolektywie prawie 99%, który składa się z Polaków. I żadnego razu czegoś nie zauważyłam, mój adres, nic złego nie odczułam. Ale tak jak możemy śledzić w różnych mediach, to jest to dla nas taki okres, żeby być ostrożnym dla Ukraińców tu w Polsce teraz. I w tych trudnych czasach bardzo łatwo jest tak mówić o sobie nawzajem poprzez politykę, konflikt czy emocje związane na przykład z wojną. A my jako fundacja, organizując ten tydzień sztuki ukraińskiej w Poznaniu już 5. edycję, chcemy stworzyć troszeczkę inną przestrzeń. Taką przestrzeń spotkań zwykłego człowieka z człowiekiem.
0: No właśnie. Wokół nas narastają te szumy informacyjne, społeczne napięcie, o którym pani wspomniała, a dezinformacja trwa w Polsce na szeroką skalę i widać właśnie to narastające niestety, czy dezinformacje chociażby. Państwo proponują zupełnie inną drogę, sztukę. Dlaczego to właśnie w teatrze, przy muzyce czy podczas oglądania wystawy łatwiej nam odrzucić uprzedzenia i po prostu dostrzec, tak jak pani powiedziała, w drugim człowieku, człowiek. Co ma takiego w sobie sztuka, czego brakuje codziennym dyskusjom?
1: No, sztuka najpierw pozwala opowiedzieć o rzeczach, o których czasem trudno mówić wprost. Na przykład poprzez muzykę, literaturę, teatr, no, albo tradycyjne rękodzieło, które bardzo kochamy i bardzo często coś takiego pokazujemy w naszych tygodniach sztuki. Przez te rzeczy możemy lepiej zrozumieć doświadczenie drugiej osoby i również zrozumieć jej pamięć, historię i również zrozumieć coś współczesnego, jak ona żyje teraz. Dlatego bardzo często w naszych festiwalach łączymy tradycje i sztukę współczesną.
0: Żeby to się razem spięło jak najbardziej. Festiwal rusza już od dzisiaj, od podróży w czasie, tak bym powiedział. Fundacja Cluster zaprasza na wystawę biżuterii i szkła artystycznego obejmującą ponad 2000 lat historii. Czego możemy dowiedzieć się o ukraińskiej tożsamości poprzez te, no właśnie, kruche, szklane eksponaty?
1: Tak, dzisiaj mamy otwarcie naszego festiwalu i właśnie otwieramy przez wernisaż wystawy Margarety Puchacienko, która jest badaczką historii szklanej biżuterii. Szklanej biżuterii w takim zakresie nie tylko ukraińskim, ale bardziej szerokim rozumieniu tego znaczenia. I ta wystawa właśnie jest bardzo dobrym przykładem tego, że tradycja nie musi być czymś zamkniętym w muzeum na przykład. I artystka dzisiaj już pokażę publiczności, jak tradycja tworzenia ozdób i koralików szklanych przeszła do naszego życia współczesnego, ale również będziemy mieli taką możliwość podróży w czasie, bo zaczynamy prawie od eksponatów XVIII wieku. Mhm. Mamy tam też takie malutkie przykłady.
0: Jak najbardziej. To już dzisiaj. A jeśli chodzi o niedzielę, o przeddzień Dzień Niepodległości Ukrainy, czyli o 23 dzień sierpnia, to wtedy wystąpi właśnie Maria Burmaka, którą mogliście słyszeć na naszej antenie na dziedzińcu zamkowym, a w Bibliotece Raczyńskich 24 sierpnia, czyli właśnie w Dzień Niepodległości Ukrainy, odbędzie się spotkanie poświęcone rozstrzelanemu odrodzeniu. No, trudne tematy, to na pewno, ale wyjątkowe. To trzeba podkreślić. Jakie emocje i historie chcą państwo przekazać poznańskiej publiczności?
1: No, najpierw troszeczkę o koncercie właśnie Marii Burmaki. Mm. To będzie dla nas takim wydarzeniem szczególnym, bo tak jest, że odbędzie się w okresie Dnia Niepodległości Ukrainy. I Maria Burmaka jest artystką bardzo ważną dla ukraińskiej kultury. Jej muzyka to nie tylko piosenki, jest w niej historia Ukrainy, doświadczenie niepodległości i tak jak ona również jest autorką swoich piosenek, to również będzie możliwość odczuć jej osobiste emocje. Mhm. I chcę, żeby ten koncert był no, takim i świętem z jednej strony, mhm. i z drugiej strony momentem spotkania Polaków i Ukraińców.
0: Jeśli chodzi o samą panią Marię, to ona już za czasów studenckich odwiedziła Poznań jako pierwsze takie miasto za granicą, tak? To także to powrót sentymentalny.
1: Tak,
0: dla niej.
1: Tak jest, że to pierwsze zagraniczne miasto, które w swoim życiu odwiedziłam i teraz po raz drugi to będzie i zobaczę to po wielu latach.
0: A co by pani mogła powiedzieć o tych emocjach przeżywanych i historii, jeśli chodzi o rozstrzelane odrodzenie właśnie?
1: No to będzie taki wieczór literacki już akurat w Dzień Niepodległości 24 sierpnia w Bibliotece Raczyńskich. Czekamy na gościa z Lwowa, znanego dziennikarza i również takiego redaktora radio, mhm. bo ten pan ma w sobie takie połączone bardzo fajne cechy, bo ma również, jak pan, bardzo wspaniały głos i opowie nam o historii rozstrzelanego odrodzenia. Tak jak pan Zynowy Suchodub jest badaczem twórczości Waleria Polisiuka, który też jest jednym z pisarzy tej epoki rozstrzelanego odrodzenia i jego bliskim krewnym. Mhm. To właśnie to będzie też opowieść taki pierwszej ręki z historii rodzinnej. I rozstrzelane odrodzenie to właśnie pokolenie niezwykle utalentowanych ukraińskich pisarzy, poetów i artystów, których w latach 20., 30. XX wieku represjonował i mordował system sowiecki. Mhm. I chcemy o nich mówić nie tylko poprzez daty i jakieś fakty historyczne, ale również poprzez konkretne ludzkie historie.
0: To na te wydarzenia zapraszamy 23 i 24 dnia sierpnia, a z kolei 29 sierpnia w Teatrze Tłusta Langusta odbędzie się m.in. premiera performance'u Przesadzenie, inspirowanego dosłownym przesadzeniem drzewa między Ukrainą a Polską. To taki symbol. A jak właśnie sztuka współczesna pomaga radzić sobie z doświadczeniem trudnym emigracji i utraty domu?
1: No, po 22 roku bardzo wiele osób znalazło się nagle poza swoim domem, krajem, poza swoim zwykłym środowiskiem. Też jestem jedną z tych osób i tworzyłam i mieszkałam w Kijowie i budowałam swoją przyszłość i mam taką pewność, że do końca swojego życia tam zostanie. I to jak nagle człowiek się przenosi do innego kraju, to właśnie sztuka pomaga przetrwać, ja tak uważam. I kiedy pojawia się w głowie twoje takie pytanie, jak w głowie uchodźca, gdzie teraz jest mój dom i kim jestem w nowym miejscu, i co mogę zachować z tego swojego poprzedniego życia, to właśnie takie spotkania dla wielu Ukraińców, którzy teraz mieszkają w Poznaniu, są bardzo ważne, bo przez te różne rodzaje sztuki performatywne, teatr, literaturę, możemy przypomnieć sobie swoje życie i przypomnieć, że jesteśmy Ukraińcy i mamy swoją historię, swoją kulturę i chcemy również tą kulturą się dzielić i prezentować ją.
0: Myślę, że to jest akurat punkt obowiązkowy dla wszystkich zainteresowanych i może również dla tych niezainteresowanych. Też polecamy. Wstęp na wszystkie tegoroczne wydarzenia jest bezpłatny, to trzeba też podkreślić. A na które wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy? Gdzie szukać tych informacji?
1: Na naszych stronach społecznościowych, jak najbardziej, to w Instagramie i Facebooku, albo po prostu wysłać maila na artclusterinfo@gmail.com. Zapisy obowiązują na warsztaty z koralików, które będą dzisiaj na bajkę, spektakl dla dzieci Afryka Kazika, dzień performansu i spektakl Olega Dracia Efekt Miniaciego.
0: Mhm. Bo to nie tylko mimo Tygodnia Sztuki Ukraińskiej, to też znajdą się co nieco o Afryce. Tutaj chyba polski podróżnik
1: również.
0: Z tego co pamiętam. I chyba coś nieco o Australii, z tego co pamiętam, prawda?
1: No, ja akurat nie pamiętam nic o Australii.
0: Możliwe, że ten podróżnik też będzie opowiadał o Australii. Coś mi takiego mignęło. No dobrze, na sam koniec, gdyby miała pani zaprosić poznaniaków oraz mieszkających tu Ukraińców jednym zdaniem do wspólnego przeżywania tego festiwalu, do poznawania kultury ukraińskiej, jak by ono brzmiało?
1: Mamy sporo różnego, ale również i sporo wspólnego i zapraszamy na nasze wydarzenie.
0: Ja bym jeszcze tylko dodał zdanie, które też od państwa usłyszałem. Sztuka nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może stworzyć przestrzeń, w której można się spotkać, usłyszeć nawzajem i zobaczyć w sobie przede wszystkim człowieka. Z nami była Nina Burnewicz, czyli prezeska zarządu Fundacji Art Cluster. Tydzień Sztuki Ukraińskiej to już od dzisiaj do 9 września w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

like love. Loud Like Love od Placebo, no a przed nami kolejna nowość z listy aferowych nowości, która opowie o dorastaniu we wschodniej Europie, a każda wzwrotka opisuje inny etap życia postaci z tego regionu właśnie. No, dobrze, to sprawdzamy w takim razie popowe brzmienie, takie się wydaje przynajmniej. Jak sam Wasylkowski podkreśla, że w tych pełnych nostalgii symbolach również można znaleźć wiele radości, cieszyć się latem, no bo przecież w końcu jeszcze trwa. A jak to dokładnie wyglądało?

0: That's half Japanese. And as we stride our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: W poniedziałki i piątki od 18.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Notowania aferzastej 1755 już dzisiaj o godzinie 20, a wy możecie oddawać swoje głosy na chociażby takie nowości jak Jerzy Koczur, William Jones, Kanoi, Boję się, Kasia Kosmos i singiel Dom tam na widzie Dagmara Gregorowicz oraz kilka czułości i ulewa. No a na sam koniec również nowość, którą przedstawimy wam już za chwilkę, czyli Odet i Poczekał. Wy musicie do 20 poczekać na aferzastą, ale do 12 możecie jeszcze oddawać głosy, jeśli swojego nie oddaliście. Olu, a na co ty czekasz?

Portal Film Fest to trzydniowy miejski święto wyobraźni stworzony do wspólnego przeżywania kina, ale nie tylko, bo chociażby dzisiaj o godzinie 21 zagra w pawilonie Marek Biliński, no czyli muzyka elektroniczna, która nastroi was na tą właśnie fantastykę w Portal Film Fest. No dobrze, dzisiaj 21, Marek Biliński, wy możecie zgarnąć właśnie wejściówkę na ten koncert. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera, podajcie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jaki jest wasz ulubiony film fantasy i dlaczego właśnie ten. Złotówka i 23 grosze to koszt takiego SMS-a już z VAT-em, a ja czekam do godziny 10 na wasze odpowiedzi.

Zaglądam na aferową skrzynkę. Tam Tomek napisał: cześć i czołem, Kamil. Pocisnąłeś dzisiaj na wejściu, że pomyliłbym cię z Edgarem. Pozdro i miłego dla redakcji i słuchaczy również. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście. No fajnie, świadomie by mnie Tomek pomylił z Edgarem, ale nieświadomie pomylił z Kamilem. No cóż, ja to przyjmuję oczywiście jako komplementy, porównując mnie do moich współprowadzących na Feranku. Dziękuję, pozdrawiam cię również, Tomku.

0: 3 minuty do 10, czas na ostatni dziś serwis informacyjny.
1: Kasper Wrzesiński, zapraszam. Dwa ostrzeżenia meteorologiczne dla Wielkopolski. Synoptycy IMGW zapowiadają intensywne opady deszczu i burze. Pierwsze ostrzeżenie dotyczy m.in. powiatu chodzieckiego, wągrowieckiego i wolszczyńskiego, a drugie obejmuje chociażby powiaty gnieźnieński, kościański oraz pleszewski. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 21.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Poznań chce wzbogacić miejską przestrzeń o kolejne charakterystyczne symbole. Urząd Miasta ogłosił konkurs pod tytułem Koziołkowe Szaleństwo, polegający na zaprojektowaniu, wykonaniu i ustawieniu trzech rzeźb poznańskich koziołków.
3: Intencją tutaj i naszą, i organizatora, jak i pomysłodawcy tego projektu jest, aby wzorem innych miast te miniaturowe rzeźby koziołków stanęły w najbardziej charakterystycznych, najważniejszych miejscach na terenie miasta i by stały się oczywiście takim elementem promującym miasto, zachęcającym do jego odwiedzenia.
1: Mówiła przedstawicielka Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP Paulina Itczak. Konkurs został podzielony na dwa etapy. Zgłoszenia do pierwszego z nich można przesyłać do 13 września. W przyszłym tygodniu na poznańskiej Malcie odbędą się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. O medale powalczą zawodnicy z 90 państw, wśród których nie zabraknie najlepszych zawodników globu oraz uczestników Igrzysk Olimpijskich. Równolegle z zawodami funkcjonować będzie otwarta dla wszystkich strefa kibica, zlokalizowana przy starcie toru regatowego Malta od strony ulicy Jana Pawła II.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Postępują prace związane z budową kompleksu sportowego na Świerczewie przy ulicy Buczka. O tym, na jakim etapie są roboty, opowiada Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Aktualnie na placu budowy trwa realizacja warstwy rozsączającej i warstw konstrukcyjnych pod przyszłymi boiskami i też ścieżką rowerową. Niebawem rozpocznie się również układanie obrzeży tej ścieżki rowerowej i profilowanie.
1: Na terenie sportowo-rekreacyjnym pojawią się też urządzenia zewnętrznej siłowni oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Zaplanowano również posadzenie 13 drzew. I to już wszystko w dzisiejszych serwisach. Z kolejnymi informacjami wrócimy w poniedziałek o 6.57. Przy okazji dziękuję za wspólne 3 dni.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

piątek, oczywiście, że tak, weekend możemy uznać za rozpoczęty. 21 dzień sierpnia, Joanna Wiktoria Franciszek Kazimiera Daniel. Im życzymy najlepszego z okazji imienin. Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie, chłopku, kieszeń. No dobrze, no to będę gotował, cokolwiek to znaczy. W takim razie, rozwiązanie konkursu? No jeszcze muszę się przyjrzeć tym odpowiedziom pięknym i tym wszystkim filmom fantasy, które wysyłaliście mi. Parę sobie zapisałem i obejrzę też. Myślę, że coś uda mi się przez weekend. Odpowiedzi oczekuj drogą SMS-ową, drogi zwycięzco, droga zwyciężczynio. Grzegorz Nowacki i Zbigniew Siwek, to oni są odpowiedzialni za realizację dzisiejszego aferanka, czyli debiut Zbyszka. No to super, cieszymy się bardzo. Kasper Brzesiński odpowiedzialny za serwisy informacyjne, a Mikołaj Pokorzyński był z wami przed mikrofonem od godziny 6:30. W takim razie jeszcze pozostała kartka z kalendarza, którą już właśnie słyszycie. 21 sierpnia 1955 roku urodził się Tomasz Lipiński. Gramy Tilt. Mówię ci, że dzięki, do usłyszenia. Siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Autopromocja. Alte.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: XXI wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Pali się niebo, gdy nie ma cię tu.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert Na Falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.00.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dziś rozpoczyna się wyjątkowa filmowa przygoda. Pierwsza edycja Portal Film Festival. To podróż po klasyce kina science fiction oraz fantasy. Ja jestem Wiku Kazieja i zabiorę Cię w te wyjątkowe miejsca.
0: Przynęta kulturalna.
2: Absolutny klasyk. Łowca androidów to historia Ricka Deckarda. Jest on detektywem ścigającym i eliminującym zbiegłe androidy, którzy lata temu dostali zakaz przebywania na Ziemi. To też opowieść o naturze człowieczeństwa i znalezieniu własnej tożsamości. Seans w kinie Muza o 20:30. A tutaj z kolei nasz narodowy łowca. Filmowa wersja Wiedźmina w reżyserii Marka Brodzkiego opowiada historię uwikłanego w konflikty polityczne Geralta z Rivii. Budzące kontrowersje dzieło konfrontuje się z późniejszymi grami i serialem, które uczyniły z Wiedźmina światowy fenomen. Seans w Pasażu Quadro o 21:30.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Trashic Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
6: Słuchasz, Alter.

potęgę, kiedy robal każe klęknąć, to ty klękniesz. Się nie zlękniesz.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
4: Seks Afera.
0: Autopromocja.
5: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama. Pali się
1: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Chwały!
1: Autopromocja.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dziś rozpoczyna się wyjątkowa filmowa przygoda. Pierwsza edycja Portal Film Festival. To podróż po klasyce kina science fiction oraz fantasy. Ja jestem Wiku Kazieja i zabiorę Cię w te wyjątkowe miejsca.
0: Przynęta kulturalna.
2: Absolutny klasyk. Łowca androidów to historia Ricka Deckarda. Jest on detektywem ścigającym i eliminującym zbiegłe androidy, którzy lata temu dostali zakaz przebywania na Ziemi. To też opowieść o naturze człowieczeństwa i znalezieniu własnej tożsamości. Seans w kinie Muza o 20:30. A tutaj z kolei nasz narodowy łowca. Filmowa wersja Wiedźmina w reżyserii Marka Brodzkiego opowiada historię uwikłanego w konflikty polityczne Geralta z Rivi. Budzące kontrowersje dzieło konfrontuje się z późniejszymi grami i serialem, które uczyniły z Wiedźmina światowy fenomen. Seans w Pasażu Quadro o 21:30.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Godzina 16 wybiła, a więc zaczynamy nasze aferowe pasmo popołudniowe.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Ale jakie to pasmo popołudniowe? No bo zwróć uwagę, dzisiaj mamy piątek, także nie dość, że to jest popołudnie, już mamy wolne najprawdopodobniej, chyba że jesteście na drugą zmianę w pracy, no to jeszcze przed wami dwa dni wolnego.
0: No piątek popołudnie, chyba najlepszy etap w całym tygodniu.
2: To prawda, a ten piątek, konkretnie to 21 dzień sierpnia, w tym przypadku dzisiaj taki dzień jest. Joanna, Wiktoria i Franciszek obchodzą swoje imieniny w dniu 21 sierpnia właśnie, a oprócz tego kwadrat powinien obchodzić swoje imieniny, bo dzisiaj jest wspomnienie świętego kwadrata w Kościele katolickim.
0: No a z nietypowych świąt mamy takie dzisiaj pozytywne: Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu.
2: No właśnie, już, no dobra, wszystkiego najlepszego i tak to może zostawmy. Maurycy Mytryk przy konsolecie realizatorskiej dzisiaj podczas hurtowni będzie, a przy mikrofonach
0: Marcel Kujawa
2: i Michał Rogodziński. W tym składzie zostaniemy z wami do godziny 18 oczywiście. Tu hurtownia na 98,6, Warhouse na początek ich Threat to Be You. No mam nadzieję, że my żadnej wojny tutaj nie rozpętamy.
0: Nie, nie mamy tego w planach.

0: 3 minuty po godzinie 16 to idealny czas, żeby zajrzeć do naszego worka z konkursowymi nagrodami. A dzisiaj rzadko się to zdarza, ale czasami też obrazki rozdajemy w Radiu FM.
1: Tak, będzie filmowo, bo możecie wygrać jedną wejściówkę podwójną na film Ucieczka z Nowego Jorku w kinie Muza. To jest jutro w sobotę 22 sierpnia o godzinie 20.30 ten seans się zaczyna.
0: Tak jest, a to jest część takiego wydarzenia, które Portal Film Fest się nazywa. Film Ucieczka z Nowego Jorku już parę lat ma, mieliście jakieś 45 lat, żeby go do tej pory zobaczyć, bo wydany w 81. No jest takim tworem science fiction na temat właśnie uciekania, nazwijmy to, z takiego dystopijnego Nowego Jorku.
1: Ale z rata nie będziemy dzisiaj uciekać.
0: Nie będziemy uciekać, na pewno nie z Nowego Jorku, bo nasza siedziba w Poznaniu na ratajach jest. Ale jeśli wy byście chcieli taką ucieczkę z Nowego Jorku pooglądać, no to zapraszamy was do wysyłania SMS-ów.
1: SMS-y to musicie słać na numer 7148 i w treści tej wiadomości napisać afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, a pytanie brzmi...
0: Jakie miejsce w Nowym Jorku najchętniej byście zobaczyli? No i oczywiście dlaczego? Uzasadnienie też chętnie przyjmiemy. Jakie w ogóle miejsca w Nowym Jorku znacie? To może też w ten sposób.
1: Jest co wymieniać moim zdaniem.
0: Tak jest. Tak, żeby nie trzeba było od razu uciekać, tylko coś fajnego, żeby tam było. Złotówka i 23, koszt SMS-a.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
3: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19:00.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Hurtownia Radia Afera.

0: Nadwodne miasto, Michale, to chyba raczej jakaś Wenecja, może Władysławowo, nie Poznań.
1: Szczecin.
0: Szczecin?
1: No Szczecin mówisz, leży Szczecin. Nad morzem. Ja tam kiedyś byłem w Szczecinie i mi pokazali Szczecin. Przepraszam, ze Szczecina Szwecję.
0: No ale Władysławowo stronie. I chyba Wenecja bardziej ciekawsza.
1: No nie wiem, no to zależy,
0: tak mi do głowy przyszło też dla kontrastu.
1: Chciał zjeść pasztecika szczecińskiego, no to w Szczecinie, nie? A nie w Wenecji.
0: Paprykarza.
1: Paprykarz też, chociaż paprykarz szczeciński nie jest produkowany w Szczecinie.
0: A gdzie?
1: No w innych fabrykach, ale one nie są w Szczecinie.
0: Dobra, zostawmy to. Ja nie jem paprykarza
1: Jakbyś chciał zobaczyć miasto, w którym jest klub, który nic nigdy nie wygrał, też musisz jechać do Szczecina.
0: Tak, albo do Tottenham Hotspur, to jest Londyn, nie?
1: To jest Londyn. No to nie, tam są inne kluby, które coś wygrały. To tego nie zobaczymy. Dobra, w każdym razie jedno nadwodne miasto, takie konkretne mamy na myśli teraz. I nie chodzi o Szczecin, chodzi o naszą nowość muzyczną.
0: Tak, to nadwodne miasto, utwór w wykonaniu Natalii Marczuk. Tak, taka jest. To jest nowość aferowa.
1: Na 12 minut po godzinie 16 na 98,6.

0: 15 minut po godzinie 16, czas zajrzeć na, do tego stałego punktu programu Piątkowych Hurtowni, czyli jak w tym tygodniu i w ten weekend pojadą linie.
1: Wiesz co, dzisiaj wyjątkowo wcześniej przychodzimy z tym do naszych słuchaczy.
0: No bo te linie będą jeździć krótszą trasą.
1: No będą jeździć krótszą.
0: To szybciej dojadą.
1: Tak, ale linie autobusowe numer 167 i 911 wracają na swoją stałą trasę do Ronda Śródka.
0: Tak jest. To są linie, które nie kursowały przez ostatni prawie rok do mostu, przez most Bolesława Chorobrego, ten remontowany, no i teraz to się będzie zmieniało, no właśnie, już jutro.
1: No na tym odcinku teraz będą dwie dodatkowe linie, właśnie te 167 i 911, no bo wcześniej tam kursował tylko bus numer T7, on teraz dalej będzie kursował, tylko no troszkę się nastąpi korekta jego jazdy.
0: No właśnie, bo ja trochę współczuję, zobacz, tym kierowcom tych autobusów. No zobacz, cały dzień, pewnie jakieś 8-9 godzin zmiany, robić to kółko.
1: Taki bip test taki.
0: No właśnie,
1: wiesz?
0: Ja pamiętam kiedyś była taka linia, jak ogrody były remontowane, że była taka linia za tramwaj autobusowa od ogrodów do Żeromskiego, to był jeden przystanek.
1: I tak sobie krąży
0: tak,
1: ten tramwaj.
0: I biedni, no właśnie autobus, nie? I ci biedni kierowcy musieli tak w kółko jeździć.
1: No taka praca, no co zrobisz?
0: Tak jest, no teraz mam nadzieję, że ci, którzy mieli przydział na T7, to dostaną na trochę dłuższe linie. Od jutra będziecie mogli tam dojechać, nie dojedziecie już do Randera. Ta linia mi 167-911. No, przykra informacja jest taka, że nie ma żadnych nowych remontów tramwajowych i nie mamy wam
1: No, jesteśmy smutni z tego
0: w tym
1: powodu.
0: Temacie. Za brak utrudnień, przepraszamy.

0: Dochodzi godzina 16:21, a teraz sobie zajrzymy do naszego kalendarium.
1: Tak jest, ja w kalendarium, jeśli chodzi o datę 21 sierpnia, mam rok 1692 i popularne dymy w Poznaniu. Chodzi o to, że szlachta wielkopolska napadła na Ratusz Poznański. Tam generalnie chodziło o to, że jeden ze szlachciców wielkopolskich kupił towar od ówczesnego prezydenta Poznania, postanowił go zwrócić, no a prezydent reklamacji nie przyjął, no i pan szlachcic zwołał kolegów. Skończyło się generalnie tym, że mniej więcej 500 szlachciców z szablami spotkało się, czy starło się z strażnikami miejskimi uzbrojonymi w cepy. Zrobiła się zadyma. Oni się wszyscy następnie pogodzili po tym, jak przyszli franciszkanie z krzyżem, kazali im sobie podać rączki i przeprosić. No ale handel w mieście zamarł na parę tygodni, bo każdy się bał, no i mieszkańcy musieli trochę
0: pobudować. A widzisz, a to wszystko przez tabliczkę zwrotów nie przyjmujemy.
1: No właśnie. A pewnie pan szlachcic nie za bardzo umiał czytać, bo wtedy to jeszcze nie było obowiązkowe.
0: Ale przynajmniej się pobili o pieniądze. Myślę, że tak dla zabawy sobie szlachta wyjechała, wiesz? Nie, bo to też się jej zdarzało.
1: Nie, nie, nie. Jeszcze jakieś dymy mamy?
0: A no, mamy dymy, bo ponoć 21 sierpnia 2010 roku miał być dymy na jednym z wrocławskich skwerków. No, piję do słynnego artykułu Wrocław, libacja na skwerku, który właśnie 21 sierpnia 2010 roku się ukazał.
1: Myślę, że możemy go nawet w całości odczytać. Masz tam treść, czy nie?
0: Mam. No, a treść brzmi: policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. Koniec artykułu.
1: Tak jest. No i właśnie tak wyglądał w pewnym momencie taki internetowy, jak to się nazywa ładnie?
0: Interfejs?
1: Nie interfejs, tylko bardziej chodzi mi o to research. O, tego słowa mi brakowało. Research, wiesz, trzeba było szukać wiadomości, tak, tak, na sztuki i tak dalej. No, a teraz wcale nie jest lepiej. No dobra, trochę jest, bo już nie wrzucać takich tekstów co 15 minut, tylko średnio co pół godziny. Ja jeszcze jedną datę mam a propos dziennikarstwa trochę lepszego. 1996, to już z kolei rok. Wówczas Wicef Łódź grał o Ligę Mistrzów. No i był taki słynny cytat, który wówczas padł w komentarzu w Polskim Radiu pana Tomasza Zimocha: panie Turku, kończ pan ten mecz.
0: No my tylko znamy go z opowieści, bo chyba nie oglądaliśmy na żywo. Ja na pewno nie.
1: No
0: ty
1: nie,
0: chyba też
1: nie. Nie, nie.
0: Aż tak stary nie jesteś.
1: No nie, akurat rzeczywiście nie słuchałem wtedy na żywo, ale tak, to ma 30 lat.
0: No a jeszcze tutaj szybka kartka muzyczna. No 21 sierpnia 1979 roku miała miejsce premiera singla Gary'ego Newmana Cars. To taki jeden z utworów, który przecierał szlaki dla nowofalowej muzyki.
1: No i my teraz właśnie sobie go słuchamy. I też taka zapowiedź lekka, bo
0: no
1: my za chwilę...
0: właśnie, też miałem zobaczyć, że o samochodach za chwilę powiemy.
1: Tak jest. No znaczy, nie wiem, czy tylko o samochodach. Może jakieś tramwaje.
0: Może też tramwaje.
1: No spojrzymy. W każdym razie przegląd wydarzeń na drogach już za chwilę. A my póki co zostawiamy was z Gary'em Newmanem.

0: No to się znowu przenieśliśmy do lat 80. Chwilę czasu temu to było, mam nadzieję, że tak długo. Takie 40 lat wam nie zajmie dojechanie do miejsca docelowego dzisiejszego. No bo pogoda teraz jeszcze jest ładna, ale za chwilę nie będzie.
1: Teraz jeszcze jest ładna, bo obecnie 26 stopni na termometrach. No w nocy będzie ciekawie, no bo temperatura tam spadnie do około 16-15, no ale będzie w nocy padało. O 2 i o 3 w nocy średnia opady deszczu to 17 mm, więc no to będzie... Będzie grubo. Teraz jest bezwiecznie, ale w nocy wiatr może nawet osiągnąć 33 km na godzinę.
0: Dostałeś SMS-ka?
1: Dostałem SMS-a, że dzisiaj alerty.
0: No właśnie,
1: tak. Wielkopolski.
0: Rzeczywiście
1: mogą być burze.
0: Potraktujcie to poważnie, bo dzisiaj rzeczywiście może się w nocy dziać, tak krótko mówiąc. Dzieje się też na drogach. Sporo wypadków na poznańskich ulicach. Skrzyżowanie ulicy Serbskiej z Bałtycką. W tym rejonie musicie uważać nieco bardziej niż zwykle, bo rzeczywiście te korki związane z tym wypadkiem się pojawiły. Oczywiście stoją Lechicka i Luty. Świętego Wawrzyńca, tam także wypadek w rejonie skrzyżowania z ulicą Polską, w rejonie skrzyżowania z Dąbrowskiego, to mniej więcej wiecie o co chodzi, jeśli tam jeździcie. Ulica Polska stoi właściwie cała. No i ponadto, jeśli chodzi o wschodnią część miasta, no to tutaj klasycznie rejon Ronda Śródka, rejon Ronda Mrataje, tam uważać musicie. Podobnie jeśli na Rondo Starołękę chcecie dojechać od strony ulicy Hetmańskiej, od strony Wildy. Jeśli chodzi o to, co na obwodnicy Poznania, no to tutaj także wypadek w rejonie węzła Poznań-Komorniki. Utrudnień czy pewnego spowolnienia musicie spodziewać także w rejonie węzła Poznań-Zachód. 618750213. Pod ten numer możecie dzwonić, jeśli wiecie więcej o tym, co na drogach się dzieje.

0: Autopromocja.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
2: said. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera. Rokowa.

0: My do was biegniemy teraz z przypomnieniem o konkursie.
1: Uciekamy.
0: Nie, my uciekamy. Jesteśmy w Radu i będziemy przypominać o konkursie.
1: No dobrze, to uciekać będą bohaterowie filmu, na który was zapraszamy, seans filmu Ucieczka z Nowego Jorku. Podwójna wejściówka na taki seans. To jest nagroda, która dzisiaj jest do zdobycia. To jeszcze dopowiedzmy tak logistycznie, nazwijmy to seans w ramach Portal Film Festu. Jutro o godzinie 20:30 w kinie Muza.
0: No a co trzeba zrobić? No to trzeba wysłać SMS na numer 7148 i w treści tej wiadomości wpisać afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie.
1: A pytamy was dzisiaj, jakie miejsce w Nowym Jorku najchętniej byście zobaczyli? No i oczywiście dlaczego? Prosimy o jakieś ładne uzasadnienie. Może też się czegoś nauczymy ciekawego.
0: No jest, myślę, że jest czym przebierać, jeśli chodzi o Nowy Jork, więc...
1: Byłaś kiedyś?
0: Nie, miałem tej
1: okazji. Ja też nie byłem, jedynie w Liberty City. Złotówka i 23 to z kolei koszt SMS-a, bo tego chyba jeszcze nie powiedzieliśmy.
0: Tak, zgadza się.
1: A na wasze wiadomości czekamy do godziny 18:00.

0: Liberty City ustaliliśmy, że byliśmy, a w Vice City byłeś kiedyś?
1: Byłem w Vice City. Moje ulubione miasto z uniwersum tej słynnej serii.
0: No właśnie. No, takie seria, że się bierze autka i się...
1: Kradnie.
0: No, kradnie. Ja to chciałem ładniej opisać, że się bierze i wypożycza się je na przejażdżki.
1: I się szybko jeździ,
0: nigdy
1: tak?
0: nie oddaje, a najczęściej to one później wybuchają i potem...
1: I się nikomu krzywdy nie robi.
0: No, absolutnie. Nie, nie. Co ty, to jest bardzo... No, w każdym razie, wychodzi nowa gra z tej serii. Też będzie w Vice City, takim trochę zmodernizowanym, bardziej przystającym do standardów trzeciej dekady XXI
1: wieku. Piękniejsza grafika i tak dalej.
0: Tak, więcej elementów. No i ta premiera już niedługo, bo w listopadzie. No i teraz o co chodzi? Dlaczego my o tym mówimy?
1: No, mówimy o tym, no bo dowództwo amerykańskiej trzeciej dywizji piechoty, no oni stacjonują w Fort Stewart w Georgii, no to dowództwo obiecało swoim żołnierzom, że jeśli przedłużą swoje kontrakty z armią o co najmniej 2 lata, to dostaną dodatkowe 4 dni urlopu na to, żeby móc grać w tę grę.
0: No właśnie, jak będzie tylko premiera, to będzie można olać te całe obowiązki, całe strzelanie na żywo i będzie można sobie postrzelać w komputerze.
1: Afera to jest takie coś rozważa?
0: Chyba nie, ja nic nie wiem, ja się o tym nie decyduję, ale my i tak, wiesz, jak tu się codziennie ludzie zmieniają za mikrofonami, to mamy
1: no to sporo czasu.
0: Sporo mamy czasu na granie, no właśnie, to
1: okej, dobrze.
0: Tak.
1: Ale to w ogóle nie pierwszyzna takie rzeczy, oni kiedyś jakieś wydarzenia im organizowali, jak przedłużali kontrakty.
0: No byle tej gry to tak na żywo nie wprowadzę.
1: Tacy rozrywkowi są.
0: Przynajmniej nie tej części z autami, żeby je wypożyczyć.

0: Strachy na Lachy na antenie Radia Afera. Strachy też dzisiaj na Poznańskiej Ławicy były.
1: I one rzeczywiście też nie do końca były takie, wiesz...
0: Takie na Lachy.
1: No właśnie, były takie mało realne, jak się okazało, bo zagrożenia nie było. No, bo znowu ktoś zostawił bagaż.
0: No, to było dzisiaj około godziny 12, no i wiadomo, jak bagaż zostawiony bez opieki, no to była ewakuacja lotniska.
1: Tak jest. No, takie dwa najprostsze sposoby na sparaliżowanie lotniska i swoich wakacji, które non-stop się, mam wrażenie, przewijają, bo mam wrażenie, któryś raz już o tym mówimy.
0: W momencie wchodzenia na pokład tak, i zostawiania bagażu.
1: Tak jest. A najlepiej jeszcze, jak na tym bagażu się... Dobra, już nie podpowiadam, żeby...
0: Nie mów tego.
1: Absolutnie, ale tak. No, nie wiem. No, półtora miesiąca wakacji minęło i zobacz, jeszcze nie wszyscy załapali po tych wszystkich naszych komunikatach, że tak się nie robi. W związku z czym chyba jednak musimy dalej to powtarzać.
0: No, musimy chyba o tym mówić dalej, no. No, to był sparaliżowany też ruch autobusowy. No, autobus oczywiście podjeżdżały, no to no sprawa była poważna. Służby musiały interweniować, bo wiadomo, że taka jest procedura.
1: Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze.

0: W Europie nie ma już słabych drużyn, no chyba, że w Szwajcarii.
1: No chyba, że w Szwajcarii. Okazało się, że mistrz Szwajcarii jest słabą drużyną wczoraj. Ale na bułgarskiej to wyszło.
0: To nie pierwsza drużyna ze Szwajcarii, która, co do której wyszło, prawda, że w kontekście Dolech, w porównaniu do Lecha jest słaba.
1: Mówisz o Grasshopper Zurich.
0: Tak jest. W 6-0 Lech pokonał tę drużynę w 2008 roku. To były eliminacje Pucharu UEFA. No a teraz ten rekord, jeśli chodzi o europejskie puchary, został pobity.
1: No Lech wczoraj pokonał FC Thun, jakby ktoś jeszcze nie działał, 7-0.
0: Tak jest, 7-0 u siebie. Myślę, że już w tej sytuacji możemy powiedzieć, że Lech Poznań raczej w Lidze Europy
1: nie, no,
0: będzie,
1: Lech nie? Lech już nie wypuści, Lech tego już nie wypuści. No nie ma szans, no, umówmy się.
0: Chociaż w eliminacjach...
1: To jest sport, wiadomo, póki piłka w grze wszystko jest możliwe, ale
0: no
1: to...
0: właśnie w eliminacjach Ligi Mistrzów też tak mówiliśmy, a potem się
1: no albo 4-1 i Orkus chyba jednak był drużyną silniejszą.
0: No dobra, dobra. Mam nadzieję, że w rewanżu nic się nie wydarzy. Póki co, niech zwycięża Lech.

0: My już przyszliśmy do godziny 17.
1: Hurtownia Radia Afera.
2: Mamy dzisiaj 21 dzień sierpnia, piątek, popołudnie, nasz ulubiony okres w tygodniu. Imieniny dzisiaj pochodzą Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Anastazy, Pius, Fidelis, Apolinaria. Wszystkiego najlepszego.
0: Tak jest, Światowy Dzień Optymisty, do tego obchodzimy. Jeszcze jedno święto, Międzynarodowy Dzień Seksu. Taki zestaw mamy na piątkowe popołudnie.
2: Żeby trochę pikanterii było na tej audycji.
0: No już dobra, nie wchodźmy w to. Tutaj bardzo męski skład i tak może to zostawmy. Zbyszek, Siwek i Maurycy Mytych przy konsolecie realistarskiej.
2: Za mikrofonami?
0: Marcel Kujawa.
2: Michał Rogoziński.
0: Będziemy z wami jeszcze przez godzinę. Będziemy grzeczni, my tu nic
2: nie... Nie, no my zawsze jesteśmy grzeczni, Michale.
0: O zwierzątkach sobie porozmawiamy.
2: O transporcie lubimy rozmawiać, co się dzieje w Poznaniu.
0: Architekturze, tak. Sporo dobrej muzyki będzie i to wszystko w Hurtowni na 98,6. Jeszcze przez godzinę.

0: 17.06 na aferowych zegarkach. My teraz o ucieczce ponownie będziemy przypominać.
1: O ucieczce, ale też o kalendarium, ja sobie pozwolę, wiesz, bo portal Film Fest, który właśnie teraz w Poznaniu trwa i na który was zapraszamy właśnie na jeden z seansów, no to jest wydarzenie związane z tym, że obchodzimy teraz 250-lecie polskiej fantastyki. W 1776 roku ukazało się dzieło Ignacego Kraśnickiego nazwane Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki i ono było nazwane pierwszym dziełem fantazy, jeśli chodzi o Polskę.
0: Pierwszym dziełem fantazy? A tak. To pierwsze słyszę. Polonista tutaj siedzi. Zawsze się mówi, że to jest pierwsza polska powieść. Po prostu, bez fantazy.
1: A widzisz, no tutaj jest mowa o fantazy. No,
0: widocznie ten wątek NIP-u chyba takim posłużył za fantastykę, być może. No, ale zostawmy już literaturę.
1: Tak jest. To jest tylko taki element pokazujący, że to jest wydarzenie, to na które was zapraszamy, jest jakoś związane też z historią, tak? Ma swoją historię.
0: Nie wiem, co ma NIP-u do Nowego Jorku, powiem szczerze. To jest ciekawe, ale no niech będzie. Jedną wejściówkę podwójną macie do wygrania właśnie na film Ucieczka z Nowego Jorku. To jest jutro w kinie Muza. O godzinie 20.30 ten seans się zaczyna.
1: Tak jest. 7148 pod ten numer SMS-y wysyłajcie. Hasło afera. Oprócz tego swoje imię i nazwisko. No i pytamy was, jakie miejsce w Nowym Jorku najchętniej byście zobaczyli? Koszt wiadomości?
0: Złotówka i 23 grosze.
1: Tak jest. To, żeby się wybrać na seans, chociaż my też seans mamy na antenie za darmo dla wszystkich. Max Stachasiuk i jego utwór tak właśnie się nazywa. 7 minut po 17.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze.
6: Tak.
5: Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Do kontaktu zachęca zespół Bluszcz, no to zachęcamy i my. 618750213, pod ten numer możecie dzwonić, a jeśli wolicie do nas napisać maila, no to hurtownia@afera.com.pl, pod ten adres możecie się do nas odzywać. Możecie też zajrzeć na naszą stronę afera.com.pl, zakładka muzyka, no i tam nasze nowości znajdziecie.
1: Pięknie, żeś wprowadził to wejście.
0: A, dziękuję.
1: Całą rozpiętość aferową żeś przedstawił w minutę, nawet nie.
0: No i teraz łatwo jest do nas wrócić.
1: No łatwo, no to prawda. Taka jest właśnie nasza nowość, nowa powrót, tak się nazywa.
0: I nowa to jest nowość.
1: Nowa nowość, tak powiedziałem?
0: Tak.
1: Masło maślane.
0: Szybko wróciłeś do tego, co mówiłeś wcześniej.
1: No, to jest taka nowość, powrót właśnie, jej tytuł brzmi i autorstwa Domi i Nika.
0: Tak jest. Posłuchajmy, 15 minut po 17.
2: Wyznaczam kurs, już nikt mnie nie dosięgnie.

0: Renesansowi myśliciele kiedyś uważali, że umiejętność człowieka patrzenia w górę to jest dowód na jego godność. My natomiast będziemy zachęcać do patrzenia w dół.
1: Tak jest. Miało być o zwierzątkach, to będzie o zwierzątkach takich, które potrafią nam przebiec pod nogami, no i czasami się przypadkowo nadepnie. Takich malutkich zwierzątkach, no bo wiadomo, na gołębia ciężko nadepnąć, bo to już...
0: Mi się zdarzyło kiedyś.
1: A, bo ty gapa jesteś.
0: No, widzisz, też muszę patrzeć pod nogi. Za bardzo patrzę w niebo, wiesz.
1: No właśnie, ale nie, o jeszcze mniejszych zwierzątkach, o traszkach sobie teraz porozmawiamy. No to może zacznijmy od zdefiniowania. Czym jest traszka?
2: Traszka wyglądem może przypominać niewielką jaszczurkę, jednak to płaz. Prowadzi skryty tryb życia. Na czas rozrodu przenosi się do zbiorników wodnych, gdzie odbywa gody, składa jaja. Po zakończeniu okresu rozrodczego większość czasu spędza na lądzie, wybierając wilgotne i zacienione miejsca. Żywi się między innymi owadami, ślimakami i dżdżownicami.
0: No w naszym mieście nawet mamy miejsca przeznaczone do ochrony traszek, żeby tam się dobrze czuły.
1: No tak, to jak się wybierzecie do wschodniej części miasta, między osiedlem Tysiąclecia, osiedlem Lecha, jest taki park, który się nawet nazywa Traszki Ratajskie.
2: Między osiedlami Tysiąclecia i Lecha na Hartowie znajduje się użytek ekologiczny o nazwie Traszki Ratajskie. Został utworzony w celu ochrony żyjących tam płazów. Występują tam między innymi traszka zwyczajna, grzebieniuszka ziemna oraz żaba wodna i trawna.
0: No i tam też są takie specjalne miejsca do tego, gdzie one mogą się schować, trochę chyba pobawić, troszkę jak w takiej klatce dla chomika, coś takiego. Tak mi się to kojarzy, wiesz?
1: Nie wiem, czy bym porównywał użytek ekologiczny do klatki dla chomika.
0: Ale chodzi o podobny sens atrakcji, wiesz?
1: Okej, atrakcji. No dobra, no niech tak będzie. Rzeczywiście dla traszek jest to miejsce atrakcyjne, chociaż też nie zawsze, jeśli nie będziemy o nie dbać. No ale tak, co do zasady, tak, to jest miejsce dla traszek.
2: Na terenie wspomnianego użytku przygotowano specjalne schronienie i miejsca zimowania dla tych płazów. Powstały one z naturalnych materiałów, kamieni, konarów i pni drzew. Takie zakamarki zapewniają zwierzętom miejsca, w których mogą się ukryć i bezpiecznie przetrwać chłodniejsze miesiące.
1: No właśnie, wy możecie też w tym pomóc, to znaczy nie chodźcie, nie wiem, dokarmiać traszek czy coś takiego, ale można im nie przeszkadzać, to przede wszystkim.
0: No i zachować ostrożność.
1: Zachować ostrożność, nie przeszkadzać. Zdarza się na przykład, że ktoś do tych stawów co jakiś czas wrzuca ryby do tych stawów na traszkach ratajskich, no i potem one zjadają jaja tych traszek.
0: No to nie jest wskazane.
1: No właśnie, i potem mamy na przykład rok bez młodych traszek, no a to siłą rzeczy wpływa na populację.
0: No nie chcemy mieć takiej sytuacji rzeczywiście, żeby no i ten ekosystem gdzieś się załamywał.
1: To prawda, to jest jedna rzecz, no a druga rzecz, tak, rzeczywiście patrzmy też w dół.
2: Podczas spaceru, szczególnie w pochmurne i deszczowe dni, warto uważnie obserwować otoczenie i patrzeć pod nogi, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych. Jeśli dostrzeżemy traszkę lub innego płaza, zostawmy je w spokoju. Pamiętajmy, płazy występujące na terenie użytku są objęte ochroną. My jesteśmy w nim gośćmi.
1: A to wszystko mówiła Agnieszka Nowak-Ziębińska, czyli przedstawicielka, Dębińska, przepraszam, nie Ziębińska, przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej.
0: No chyba wniosek prosty, szanuj naturę, uważaj, co jest pod stopami, do góry i po bokach, tak chyba w mieście trzeba się poruszać, nie?
1: Trochę jeszcze wakacyjnych spacerów przed nami.

0: A zobacz, jednak jakaś jaszczurka się znalazła w naszym studiu. King, Gizzard and the Lizard Wizard.
1: No, czarodziej, jeszcze jakieś rymy, król, takie różności w tych nazwach wykonawców.
0: Cuda absolutne. Tak samo cuda absolutne potrafią się zdarzać, jeżeli chodzi o architekturę, o to, co przetargi, ci, którzy rozpisują te przetargi, ci, którzy potem to wykonują, co oni potrafią wymyślić.
1: No, Max Wawrzyniak jest doskonale w takich tematach zorientowanych, to nie ma wątpliwości.
0: No, to on za chwilę się podzieli tym, co ostatnio ciekawego, właśnie tak, nie wiem, czy w pozytywnym, czy w negatywnym sensie się wydarzyło, ale to spokojnie, on już sam wam za chwilę opowie. Mikro Kowalewka.

0: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
1: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
0: Mam się kąpać w korytarzu?
1: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
2: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
3: Cześć! Z tej strony trochę chory Maksymilian Wawrzyniak. Dziś raczej nie będzie pozytywnie. Skupimy się głównie na kuriozalnych decyzjach. Zacznijmy od Mielca, bo tamtejsza historia brzmi jak ponury żart z barajowskiej komedii, który na szczęście nie doczekał się puenty. Człowiek lata do Barcelony zobaczyć dzieła Gaudiego, a w Mielcu takie kafelki. Tak o zachwycającej trójwymiarowej mozaice w miejscowym domu kultury pisali internauci. Dzieło z lat 60., którego autorem jest wybitny uczeń Ksawerego Dunikowskiego Henryk Burzec, to absolutny unikat. Ceramiczne głębie oceanu i kosmosu, zachwycający światłocień. I co? I podczas wyczekiwanego, wartego ponad 26 milionów złotych remontu budynku, ktoś wpadł na genialny pomysł: przebijmy dzieło i wstawmy drzwi. Zgroza, prawda? Tłumaczono, że przeniesienie mozaiki jest za drogie. Proponowano nawet stworzenie jej cyfrowej kopii 3D albo plastikowej atrapy. Na szczęście, po błyskawicznej interwencji Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej oraz oburzeniu mieszkańców, pracę wstrzymano. Wojewódzki konserwator zabytków stanął na wysokości zadania i stwierdził, że dzieło trzeba uratować, a nową futrynę wkomponować z poszanowaniem sztuki. Mozaika ocalała, ale sam fakt, że w 2026 roku musimy w ogóle bronić takich dzieł przed bezmyślnym skuciem, daje mocno do myślenia. A skoro mowa o czasie, który się zatrzymał, przenieśmy się na chwilę na korytarze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli szukacie stabilności, tam na pewno jej nie znajdziecie. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, najważniejsza państwowa instytucja zajmująca się jakością polskiej przestrzeni, wciąż nie ma wyłonionego w konkursie dyrektora. Przypomnijmy, rok temu unieważniono poprzedni konkurs z powodu wadliwego regulaminu. Resort obiecał poprawę i nowe postępowanie do końca drugiego kwartału 2026 roku. Koniec czerwca dawno za nami, a konkursu nie ma. Nie ma też żadnej daty jego ogłoszenia, a resort po prostu milczy. Profesor Bolesław Stelmach, który pełni obowiązki dyrektora, również nie komentuje sprawy. I jak słusznie zauważa prezes Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, to budzi wielki niepokój. Jak państwowy instytut ma planować długofalową strategię i kreować politykę przestrzenną kraju, skoro sam działa w stanie permanentnego zawieszenia? Czy dla Ministerstwa Kultury architektura jest na tyle nieważna, że sprawę obsady tak kluczowego stanowiska można bez końca odkładać na półkę? Na koniec historia najsmutniejsza, bo z finałem w postaci gruzowiska. Instytut Pamięci Narodowej postanowił zaprosić nas przed ekrany na stream na żywo zburzenia pomnika w Pyrzycach. IPN nazywa rzeźbę sowieckim obiektem propagandowym, ale zapomina dodać kilku kluczowych faktów. Po pierwsze, autorem rzeźby jest Sławomir Lewiński, powstaniec warszawski, więzień obozów i jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy Pomorza Zachodniego. Najwyraźniej jego winą było to, że tworzył w czasach PRL-u. Po drugie, pomnik dawno został zdekomunizowany. Zniknęły z niego radzieckie symbole, a w latach 90. umieszczono napis Bóg, honor, ojczyzna. Po trzecie, IPN powoływał się na tegoroczne konsultacje społeczne, w których udział wzięło, uwaga, zaledwie 10 osób. Przemilczano fakt, że jeszcze w 2022 roku w innych konsultacjach przygniatająca większość ze 137 głosujących opowiedziała się przeciwko niszczeniu rzeźby. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce w Polsce kultu Armii Czerwonej, ale zmiana niszczenia dzieł uznanych polskich artystów w medialne igrzyska i transmisje live w internecie przypomina raczej działania propagandowe niż mądrą edukację historyczną. Pomnik można było w całości przenieść na cmentarz. Zamiast tego wybrano spektakl destrukcji. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17:30. Siemano i cześć!
0: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
1: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
0: Mam się kąpać w korytarzu?
1: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
2: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.00.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
10: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Autopromocja.
11: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: wie.
1: Michał, nie wiem jak ty, ale jak patrzę na tytuł filmu Ucieczka z Nowego Jorku, to z uciekaniem w Nowym Jorku mi się tylko Kevin kojarzy.
2: Chciałem to samo powiedzieć.
1: No widzisz, ale widzisz, no to już nie pierwsze takie coś.
2: On uciekł do Nowego Jorku, jakby nie patrzeć, i to po pierwsze, a po drugie zrobił to chyba nieco przypadkowo.
1: No nieco przypadkowo. Tam jeszcze na Donalda Trumpa się natknął, nie?
2: No było coś takiego. Była taka scena, tak, rzeczywiście. I na pewnych panów przestępców takich tak, źle się zachowujących, groźnych, tak.
1: A nieporadnych.
2: No, ten film też będzie miał groźne elementy, o którym mówimy. Ucieczka z Nowego Jorku. Właściwie już ma, bo to dzieło z lat 80. Ale jutro w kinie Muza będzie je można zobaczyć. To element Portal Film Festu, czyli takiego wydarzenia na 250-lecie polskiej fantastyki.
1: Ten seans jutro o godzinie 20:30. No i mamy dla was wejściówkę podwójną.
2: Tak jest. Wejściówka czeka na kogoś, kto napisze do nas SMS-a na numer 7148. To kosztuje złotówkę i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać tak: hasło afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko, no i jeszcze odpowiedź na nasze pytanie.
1: No a pytanie brzmi, jakie miejsce w Nowym Jorku najchętniej byście odwiedzili?
2: Tak jest. Czekamy na wasze wiadomości jeszcze mniej więcej przez kwadrans, także pora powoli się zastanawiać.

0: 17.44 w tym momencie na naszym aferowym zegarze, a to oznacza, że już mniej więcej 3 godziny tylko wam zostały, żebyście mogli przejechać przejazdem kolejowym przez ulicę Starołęcką.
1: Tak, bo w ogóle podoba mi się to, że jest podana dokładna godzina, kiedy zamkną ten przejazd. Godzina 20.30, tam przejazd na Starołęce będzie zamknięty i już jeśli autami się poruszacie, nie przejedziecie.
0: Tak jest, te prace mają potrwać niespełna tydzień, bo otwarcie nastąpi w przyszły piątek o godzinie 18.00.
1: No, czyli tydzień.
0: Wybierasz się na otwarcie?
1: Nie, nie. Wiesz, tam moja rodzina ma blisko, ale ja się nie wybieram.
0: A, no dobra, no to nie. No, tak na to otwarcie, gdybyś chciał dojechać albo w ogóle w tamten rejon pojechać w ciągu tego najbliższego tygodnia, no to objazdy są wytyczone. No, oczywiście Starołęską nie przejedziecie, więc przez ten mostek, wiadukt na Gołężyckiej, generalnie Forteczna, Warowna, Gołężycka i później do ronda Minikowo i ulicą Minikowo można się dostać w tamten rejon, tak jakby blisko, nazwijmy to, stacji Poznań Starołęka.
1: No, ale ten objazd, powiem ci, jest porządny, jest co pokonywać.
0: No, Starołęka całkiem sporym, jakby nie patrzeć, szerokim torem jest.
1: No jest, jest, no.
0: No to za utrudnienia przepraszamy?
1: No tak.

0: Pierwszy Hidden Place na antenie Radio Afera. Ja myślę, Michale, że też taki Hidden Place trzeba dzisiaj znaleźć na dzisiejszy wieczór.
1: Albo przynajmniej Place to Hide, bo rzeczywiście zaglądamy jeszcze raz do pogody. Ta pogoda póki co jeszcze jest okej, chociaż już słońce nie ma.
0: Troszkę się ściemniło.
1: No właśnie, troszkę się ściemniło, a to dlatego, że w nocy ma mocno padać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej też mówi, że ma mocno padać, no i ostrzega. Ostrzega na różne sposoby. Akurat jeśli chodzi o Poznań, to mamy jedno ostrzeżenie, stopnia pierwszego przed intensywnymi opadami deszczu. One mogą wystąpić od 21 dzisiaj do 9 jutro rano, no ale jest też drugie ostrzeżenie i tutaj już jest groźniej.
0: No to jest o silnych deszczach z burzami. To na szczęście to Poznań nie tyczy, ale dużą część Wielkopolski to ostrzeżenie obejmuje.
1: No właśnie, bo to całkiem niedaleko trzeba wyjechać. Powiat gnieźnieński, wrzesiński, średzki, śremski, kościeński, taka jest mniej więcej granica. No i wszystko, co jest na wschód, na południe od tych wymienionych przeze mnie. Od 23 do 11 tam można się rzeczywiście silnego deszczu z burzami w takim razie spodziewać.
0: No to co, siedzieć w domu dzisiaj trzeba.
1: No tak, rzeczywiście żadna nocna impreza chyba nie jest wskazana, no chyba, że lubicie się taplać w błocie, ale wtedy weźcie sobie jakąś izolację, nie wiem, styropian czy coś w tym stylu, bo to się może przydać. Gra.

0: skropce. My na szczęście nie na okrągło. Przychodzi taki moment, że pozwalają nam sobie pójść do domu.
1: I też chyba w kropce też nie jesteśmy.
0: No nie, w żadnej kropce nie jesteśmy. Za chwilę będziemy w trasie takiej, żeby sobie, mówię, wyjść z radia i już
1: do
0: się
1: domciu,
0: schować przed tą lewą,
1: tak,
0: która się zbliża.
1: Przed lewą,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Jest. A nasze miejsce zajmie Szymon Kamuda, który już za szybą czeka i będzie o poznańskim sporcie opowiadał. Nie tylko o Lechu Poznań, są też inne tematy, wbrew pozorom, nawet w połowie sierpnia.
1: No to się zgadza. Nasz konkurs też dobiega końca.
0: Tak jest. Do zwycięzcy odezwiemy się tradycyjnie drogą SMS-ową, więc jeśli wiadomości do nas wysyłaliście, no to obserwujcie swoje telefony, bo za chwilę któryś z nich może się odezwać.
1: No to prawda, to prawda. A teraz chyba już będziemy powoli żegnać, nie?
0: Tak jest. My się żegnamy. Żegna się Zbigniew Siwek, żegna się Maurycy Mytych. Oni byli odpowiedzialni za realizację dzisiejszej hurtowni. No i byliśmy jeszcze my.
1: Marcel Kujawa.
0: I Michał Rogoziński. To był skład, który z wami od 16 na 98 i 6 był, opowiadał wam różne rzeczy.

0: Autopromocja.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą

0: aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
6: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
7: Dzień dobry, dzień dobry. 21 sierpnia, godzina 18, piątek, pora na godzinę dla sportu w eterze. Zapraszam za mikrofonem Szymon Kamuta, za realizacją Zbigniew Siwek oraz Maurycy Mytych. My porozmawiamy sobie w tej godzinie troszkę o piłce nożnej, ponieważ jest o czym. Będzie także trochę o futsalu, trochę o infrastrukturze. Wskoczymy także do wody oraz inne zapowiedzi. Zapraszam.

0: No i rozpoczynamy teraz naszą godzinę dla sportu w eterze. Oczywiście jak mogłoby być inaczej od Lecha Poznań. Zanim jeszcze Lech Poznań, to też zwrócę uwagę na to, że swoje spotkanie 4 minuty temu rozpoczęła w pierwszej lidze Warta Poznań na wyjeździe, grając z Chrobrym Głogów. Tutaj odnośnie wyniku będę informował na bieżąco. Jeżeli cokolwiek będzie się zmieniać, to wy, drodzy słuchacze, będziecie wiedzieli o tym jako pierwsi. Wracając już do Lecha Poznań, który grał wczoraj przy bułgarskiej, u siebie podejmował mistrza Szwajcarii FC Tin w czwartej i ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy. To spotkanie zakończyło się wynikiem aż 7-0. Można by powiedzieć, że Polacy pokazali swoją gościnność tak dobrze, że wreszcie to nie my musieliśmy następnego dnia budzić się z bólem po przyjęciu 0-7. Więc spotkanie zaczęło się dosyć twardo i dosyć problematycznie dla kolejorza, bowiem już w pierwszej minucie była szansa, że to Szwajcarzy wyjdą na prowadzenie. Piłka ominęła, w zasadzie przetoczyła się pod broniącym Mateuszem Lisem i z linii bramkowej wybijać ją musiał Radosław Murawski. No i na ten temat wypowiada się właśnie golkiper Lecha Poznań.
1: Początek nie był wcale taki, jak pokazuje ten wynik spotkania, bo na początku to Tun miał okazję do tego, żeby ten mecz otworzyć. Cieszymy się, że tak się nie stało i myślę, że wypunktowaliśmy dzisiaj po prostu przeciwnika. Byliśmy skuteczni do bólu, strzeliliśmy też te 7 bramek i teraz trzeba po prostu dokończyć robotę, bo wiemy, jak jest piłce nożne, nie?
0: No i trzeba było dokończyć robotę, a w zasadzie najpierw to w ogóle ją zacząć, bowiem przez pierwsze 10 minut to faktycznie mistrzowie Szwajcarii byli przy piłce nieco częściej. Mieli pewne zalążki, inicjatywy, ale wreszcie po wygranej walce o piłkę w środku dopadł do niej Patryk Wollemark, popędził prawym skrzydłem i wykończył akcję od lewego słupka. O, i od 10 minuty to Kolejorz wyszedł na prowadzenie. 10 minut później Aliahar Sayat Manesh świetnie wykorzystał podanie Pablo Rodriguez'a. No i tym razem od prawego słupka. Tak jak śpiewa Kaja, prawy do lewego, no to tutaj lewy do prawego, jeżeli chodzi o słupki. I było już 2-0 w 20 minucie. Wtedy tak prywaty mogę trochę dorzucić, pomyślałem sobie, no z taką częstotliwością, jak będą strzelać, to się pewnie jakimś 9-0 powinno skończyć, skoro strzelają średnio co 10 minut. Jak widać, nieco dla żartu tak pomyślałem, ale o wiele się nie pomyliłem, bowiem już w 25 minucie po raz drugi Patryk Wollemark wpisał się na listę strzelców, a w minucie 31 bramkę zdobył Mateusz Skrzypczak, dla którego było to bardzo ważne trafienie, z uwagi na to, że po przenosinach z Jagiellonii do Lecha Poznań w zeszłym sezonie, no nie notował za dobrych występów i cały czas, czy to eksperci, czy to dziennikarze, czy to kibice, no kolokwialnie mówiąc, czepiali się jego dyspozycji, że to nie tak powinno wyglądać. Przychodził tutaj jako najlepszy obrońca ligi, wówczas z wygrywającą mistrzostwo Jagiellonią. Nie wyglądało to tak dobrze przez cały ten czas. Ta bramka na pewno powinna dodać mu nieco więcej pewności siebie i być może jego gra dzięki temu zacznie iść nieco do przodu. Już 6 minut później boisko opuścił Patryk Wollemark, strzelec dwóch wcześniejszych bramek na 1 oraz na 3-0. Jego miejsce wszedł Daniel Hokans. No i było to echem delikatnej kontuzji, którą odniósł Patryk, tak naprawdę dyskomfortu. Czuł ból w jednej nodze, schodził lekko utykając, aczkolwiek Niels Frederiksen wypowie się szerzej na temat jego dyspozycji.
2: Patryk Wollemark poczuł coś w mięśniu głowy. Nie jest to poważna sprawa, ale nie chcieliśmy podejmować niepotrzebnego ryzyka. Zdjąłem go prewencyjnie i będzie dostępny w następny czwartek.
0: Jeszcze przed zakończeniem pierwszej odsłony Radek Murawski strzelił gola na 5-0 w 45 minucie, no i Lech schodził już z ogromnym prowadzeniem, gargantuicznym wręcz, jak na tak poważne rozgrywki, jakimi jest Liga Europy i faza ich playoff. Natomiast drugą połowę zaczął równie imponująco, ponieważ w 47 minucie Daniel Hokans zdobył gola na 6-0. Dosyć szczęśliwy gol, ponieważ wyraźny rykoszet zmienił tor lotu piłki kompletnie, miała lecieć w jeden słupek poleciała w drugi słupek i obok właśnie niego to w siatce zatrzepotała. Jednak warto docenić rajd, który poczynił Daniel Hokans, który to zaczął się na prawym skrzydle, zszedł do środka, nieco wręcz na lewą stronę pola karnego, z tego skraju pola karnego strzelił i futbolówka wówczas znalazła się w siatce. Później jeszcze w 79 minucie Robert Gumny strzelił bramkę na 7-0 i tym zamknął to spotkanie pod względem zdobyczy bramkowej. No, powiedzieć takim najprostszym porównaniem, że w końcu graliśmy ze Szwajcarami, że ich defensywa była niczym ich słynny szwajcarski ser, no to myślę, że trochę byłoby wręcz obrazą dla sera, ponieważ ten to chyba nie miałby w ogóle takiej zawartości białkowej, tylko miałby sam jeden wielki otwór. Natomiast wrócimy jeszcze do golkipera kolejorza Mateusza Lisa, który właśnie oceniał to, jak udało im się przygotować taktycznie do starcia z FC Tin.
1: Wiedzieliśmy, że FC Tin gra taką piłkę bardzo ryzykowną, że mają to ustawienie, szczególnie przy piłce, że jest dużo tego miejsca. Wykorzystaliśmy to ich granie ryzykowne w taki sposób, w jaki sobie założyliśmy.
0: Najważniejsze to właśnie było dobrze rozczytać tego przeciwnika, żeby grać tak, jak przeciwnik pozwala, no i wykorzystywać jego słabe strony, co udało się idealnie, z uwagi właśnie na wykorzystywanie tych luk w obronie, które pojawiały się nader często, co też, na co też zwracali uwagę generalnie eksperci piłkarscy jeszcze przed spotkaniem kolejorza, że mimo wszystko mistrz Szwajcarii jest bardzo dobrą, klasową drużyną, ale obronę to kolokwialnie mówiąc ma na poziomie drugiej ligi. No, nie da się ukryć, że też w wypadku tak szybkiego awansu, no bo w zeszłym sezonie ta drużyna była beniaminkiem Ligi Szwajcarskiej, musiało to spowodować fakt, że po prostu ta drużyna nie może być kompletna dopiero w drugim sezonie startów na najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju, no i później wychodzą takie rzeczy również w eliminacjach do europejskich pucharów. I oddamy jeszcze na koniec głos szkoleniowcowi kolejorza Nielsowi Frederiksenowi, który nieco wprowadzi nas już w klimat nadchodzącego za tydzień rewanżu.
2: To byłoby głupie, gdybym powiedział, że dwumecz jest zakończony, nasz punkt wyjścia jest kapitalny. Nieczęsto drużyna ma 7 bramek przewagi. Gwarantuje jednak pełne skupienie i przygotowanie na 100% przed rewanżem.
0: Podsumowując to spotkanie, warto też zwrócić uwagę, że kolejarz grał przecież bez nominalnego napastnika, ponieważ najpierw na szpicy grał Sayad Manesh, później bywał tam też również Daniel Hokans. To wszystko z problemami, kontuzją Mikaela Iszaka, problemami wizowymi, czy też obrońcy Terego Jakbe, czy napastnika Janika Aniero. Wszyscy obawiali się tego, że Lech przez te kłopoty nie będzie w stanie rywalizować z FC Tin. Okazało się zgoła inaczej, że ta rywalizacja przebiegła po prostu perfekcyjnie w miniony wieczór. No i pozostaje trzymać kciuki za taki sam wynik już w przyszłym tygodniu, 27 sierpnia o godzinie 20 w Szwajcarii. Lech Poznań będzie starał się, no miejmy nadzieję, że dopnie po prostu formalności, ale będzie starał się zaprezentować jak najlepiej. W normalnych warunkach zaprosiłbym na spotkanie z Jagiellonią, które miałoby być w ten weekend, ale jest ono przełożone, zatem w tym momencie piłkarze kolejorza odpoczywają i czekamy na najbliższy czwartek, a my czekamy na dalsze wieści ze sportu.

No i przenosimy się teraz już na inne boiska, tym razem do Głogowa. Tak jak mówiłem, będę informował na bieżąco w sprawie spotkania Warty Poznań. Jest 1 do 0. Warta Poznań prowadzi w spotkaniu z Chrobrym Głogów. W 8 minucie autorem bramki Aleksander Wolczek po asyście Marcela Stefaniaka. W tym momencie na zegarze 13 minuta. Warta prowadzi 1 do 0. Ja tak jeszcze na szybko pozwolę sobie przedstawić pokrótce skład warciarzy. W bramce Przybylak, w obronie Lepczyński, Azacki oraz Awdiejew. W pomocy Apolinarski, Łysiak, Niedzielski oraz Stefaniak. Wyżej Wolczek i Kusztal, a na szpicy Smoczyński i właśnie Wolczek z bramką, a Stefaniak z asystą. Sugerowałoby to domniemywać, że była to prawdopodobnie akcja lewą stroną boiska, aczkolwiek tego nie widziałem, zatem pozostaje to tylko w sferze domysłów. Przechodząc już do tego, co pewne, Lech Poznań 2, czyli druga drużyna Lecha Poznań, rezerwy Lecha Poznań, wygrały w swoim ostatnim spotkaniu z Lipnem Stęszew 1-0. Mecz ten odbywał się w środę. W minioną środę o godzinie 12. Spotkanie zakończone wynikiem 1-0. Po bramce w 7 minucie Serafima Bakno. Następne spotkanie, druga drużyna Lecha Poznań, zagra w niedzielę o godzinie 12 w Trójmieście. Będzie to spotkanie z Gdanią Gdańsk. Lech w tym momencie na 5. pozycji w tabeli trzeciej Ligi Polskiej, natomiast Gdania Gdańsk znajduje się na pozycji 8. Pokonany rywal ze Stęszewa z kolei jest na niemalże samym dnie, 16. pozycja na 18 zespołów, więc wydawałoby się, że formalność, no ale jednak mimo wszystko tylko jedna bramka sugeruje, że musiała tam być niemała walka w tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o Wartę Poznań z kolei, która właśnie prowadzi w spotkaniu z Chrobrym Głogów, no to aktualnie Warta ma 6 punktów, Chrobry ma tych oczek 7. Jest to spotkanie górnej połowy tabeli szerokiej, aktualnie szerokiej czołówki, no bo wiemy, że na papierze Warta do tej czołówki nie należy, ale początek sezonu pozwala zdecydowanie napawać optymizmem. W tym momencie możemy przenieść się do drużyny futsalowej Wiary Lecha Poznań, więc pozostajemy w piłkarskiej, tyle że teraz halowych klimatach, bowiem zakończyły się spotkania przedsezonowe, spotkania sparingowe oraz także mamy transfery. Nowym zawodnikiem futsalu Wiary Lecha został Dima Rybicki, a także mamy nowego zawodnika prosto z Hiszpanii. Cristian Rodriguez Garcia jest wychowankiem FC Barcelony, więc pozostaje nam mieć nadzieję, że tutaj Joga Bonito albo inna piękna tiki-taka będzie królować pod bacznym okiem trenera Duarte i że Wiara Lecha jako Beniaminek w najwyższej klasie rozgrywkowej polskiego męskiego futsalu zabawi na dłużej i będzie cieszyć kibiców. Kibiców na pewno nie mógł cieszyć wynik tego ostatniego sparingu, o których wcześniej wspominałem. Tych sparingów było rozegranych 4. Pierwsze 2 były wygrane, trzeci zremisowany. Z kolei ten środowy, czyli ten najświeższy z drużyną Konstraktu Olsztyn, został przegrany 3-5 przez drużynę Wiary Lecha. Z jednym golem był Uriel Cepeda, natomiast dwie bramki zanotował nowy zawodnik, którego dane nie zostały w komunikacie meczowym celowo podane. Mimo wszystko jest to całkiem dobry wynik, biorąc pod uwagę, że drużyna z Olsztyna jest zespołem wyżej notowanym i było spodziewane, że to Wiara Lecha ulegnie. Mimo tego porażka 3-5 nie jest wysoką porażką. W futsalu zdarzają się zdecydowanie większe porażki i nie można się tutaj okłamywać, że jest to sport, w którym pada więcej bramek niż przeciętnie w normalnych zawodach piłki nożnej, takiej na trawie, na pełnowymiarowych stadionach, więc ze strony futsalistów pozostaje liczyć na jak najlepsze występy w sezonie. W sezonie, który rozpocznie się już w przyszłym tygodniu, 28 sierpnia, czyli w piątek. Zostały także podane
ceny biletów oraz ceny karnetów na ten sezon. Zatem drużyna Wiary zbroi się zdecydowanie i także chce jak najbardziej podciągnąć, podłożyć wręcz kolokwialnie mówiąc pod nos wszystkim kibicom wszelakie możliwe informacje i wszelakie dane do tego, by na te mecze tłumnie przychodzić, no bo jest przecież co oglądać, futsal jest sportem zdecydowanie widowiskowym. Spotkania zostały podzielone na trzy kategorie: A, B, C oraz karnety. Kategoria A, czyli te bilety najdroższe, to będzie mecz z Legią Warszawa. Kategoria B to będą spotkania z drużyną futsalu Leszno, Red Dragons, Pniewy, Śląska Wrocław oraz Piasta Gliwice. Kategoria C to wszystkie pozostałe mecze. Pozostałe mecze będą na pewno równie ciekawe jak te z kategorii A i B. Trzymamy kciuki oczywiście za futsalistów Wiary w nadchodzącym sezonie, a także trzymamy teraz kciuki za dobrą muzykę.

0: All That I Want, to co słyszeliśmy teraz na słuchawkach i w głośnikach, to na pewno jest także fraza, którą wypowiadają mieszkańcy Świerczewa, poznańskiej dzielnicy Świerczewo, która oddalona jest od centrum miasta, od tych największych hałasów, położona pomiędzy pięknymi zielonymi szachtami, nad którymi góruje bardzo ładna wieża widokowa, oraz terenami nad Wartą, które rozlewają się już tutaj w okolicach Dębca. A dlaczego mówię o Świerczewie? Mówię o Świerczewie dlatego, że tam na miejscu trwa budowa kompleksu sportowego. Przy ulicy Buczka, dokładnie w Świerczewie, powstaje nowoczesny kompleks sportowy, który nie tylko umożliwi gry w piłkę nożną, lecz także będzie możliwość pogrania w badmintona, tenisa ziemnego, czy też tenisa stołowego. Jak widać, na miejscu jest naprawdę już całkiem zaawansowana praca, teren jest równany, ponieważ wcześniej było tam na miejscu całkiem nierówne, wybiegane, już też przy okazji opadów deszczu bardzo mocno powymywane boisko do piłki nożnej. W tym momencie teren jest równany, jest przygotowywany pod zrobienie boisk, jest też doprowadzana pełna infrastruktura, żeby można było chodnikiem tam na miejsce dojść. No i dzięki takim osiedlowym kompleksom, jak właśnie Świerczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, zdecydowanie korzystają mieszkańcy. To należy docenić. Przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy mają całkiem łatwy wówczas dostęp do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a tego przecież w dzisiejszych czasach nam wszystkim brakuje. Przy ulicy Buczka stare boisko jest zastępowane nowym. No i jak zwraca uwagę również Marcin Gołek, czyli zastępca prezydenta Poznania, to zastępstwo będzie naprawdę profesjonalne pod względem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Odnośnie szczegółów najlepiej, jeśli posłuchamy Pauliny Nowickiej-Szefer, która jest członkinią Poznańskich Inwestycji Miejskich.
1: Aktualnie na placu budowy trwa realizacja warstwy rozsączającej i warstw konstrukcyjnych pod przyszłymi boiskami i też ścieżką rowerową. Niebawem rozpocznie się również układanie obrzeży tej ścieżki rowerowej i profilowanie.
0: No właśnie, więc wszystko w pełni kompleksowo, wyprofilowane, poukładane, nie tylko same boiska, ale też ścieżka, chodnik, żeby jak najwygodniej dało się dotrzeć, no bo przecież największa tragedia byłaby, jeżeli jeszcze taki młody adept sportu, jeszcze przecież nierozgrzany, nie roztrenowany, idzie i na jakiejś nierównej drodze dojazdowej zrobiłby sobie krzywdę, zanim na to boisko zdążyłby dotrzeć. A w ten oto sposób piękna dzielnica Świerczewo rozwija się infrastrukturalnie. I to jest też ważne, że nie będą mieszkańcy musieli specjalnie tułać się gdzieś indziej, żeby właśnie taki sport pouprawiać. Na samym terenie sportu sportowo-rekreacyjnym będą też urządzenia zewnętrznej siłowni, więc można sobie pójść na przykład na spacer, przy okazji zrobić sobie taki krótki workout. Oprócz tego ścieżki piesze, rowerowe oraz elementy małej architektury. Jeżeli przypadkiem się zmęczymy, będą też ławki, na których można usiąść, kosze, więc mam nadzieję, że nikt tam śmiecił nie będzie, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, więc też jak najbardziej można łączyć przyjemne z pożytecznym i dojechać na miejsce rowerem. Planowane jest również także posadzenie 13 drzew, co wydaje mi się, że w taki, no może nie dzisiejszy pokaz siły pogody, tylko że w taki już naprawdę letni, jeżeli będzie gorąco, jeżeli będzie bardzo mocno słońce świecić, no to wtedy te drzewa dadzą upragniony cień i sport będzie można mimo skrajnie wysokiej temperatury we w miarę odpowiedzialny sposób uprawiać, bo to też czasami, szczególnie latem, bywa problemem, ponieważ te lata robią się coraz bardziej upalne i na to także trzeba zwracać uwagę. Na co warto zwrócić uwagę, to również to, że w Polsce często zdarzają się opóźnienia na budowach, a tutaj roboty postępują zgodnie z założonym planem oraz całym harmonogramem. W tym momencie trwa wykonywanie warstwy rozsączającej oraz warstw konstrukcyjnych, tak jak mówiła pani z inwestycji miejskich. Niebawem rozpocznie się też układanie obrzeży tej ścieżki rowerowej oraz jej profilowanie, a my pani Pauliny Nowickiej-Szefer posłuchajmy jeszcze dokładnie, niech ona się też wypowie w szczegółach, co tam konkretnie powstanie.
1: Powstaje tam nowoczesny kompleks sportowy z miejscem na świeżym powietrzu do gry w piłkę nożną, ale też między innymi badmintona, tenisa ziemnego czy też tenisa stołowego. Do tego będą tam również urządzenia zewnętrznej siłowni, też ścieżki piesze, rowerowe czy elementy małej architektury. Mówimy tutaj o ławkach, koszach na śmieci, tablicach informacyjnych czy stojakach rowerowych. Planowane jest również posadzenie 13 drzew.
0: Więc niech pięknie nam się to całe świerczewo rozwija, niech i młodsi i starsi mają możliwość korzystania z całego kompleksu sportowego. W spotkaniu Warty Poznań z kolei wciąż 1-0 dla gości, 27 minuta na zegarze. Warta wydaje się być stroną dominującą, prowadzącą grę, 5-2 w strzałach, 2-0 w strzałach celnych, no i 1-0 w tej najważniejszej statystyce, czyli w bramkach. Ja wrócę do Was już za moment.

0: Wcześniej w hurtowni byliście w stanie usłyszeć o tym, że już zaraz nad Poznaniem i nad całą Wielkopolską ma trochę popadać, ma zmoczyć. My w takim razie wskakujemy do wody, żeby nas to moczenie nie dotknęło, bo i tak będzie przecież dookoła nas pełno wody. Za to z nieba może polecieć nie deszcz złożony z kropel wody, dużo tej wody w moich ostatnich zdaniach, natomiast będzie to deszcz złoty, srebrny oraz brązowy. To w związku z wynikami i wyczynami polskich kajakarzy, którzy w bardzo silnym składzie sprostali oczekiwaniom i sprostali tak naprawdę wynikom już z poprzednich mistrzostw. Na akademickich mistrzostwach świata w węgierskim Szeged się spisali. 16 krążków jest tak naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Czwarte miejsce, tak samo w klasyfikacji medalowej, jest gorszym wynikiem niż w Portugalii 2 lata temu, gdzie było aż 20 krążków, ale no myślę, że na 16 narzekać mimo wszystko nadal nie można. Pierwsze dni to było przede wszystkim zapoznanie się z terenem. Zwracali zawodnicy uwagę na to, że arena w Szeged jest świetnie przygotowana. No zresztą gdzie jak gdzie, ale mimo wszystko jest to miasto, które jest swego rodzaju kolebką sportów wodnych, takich właśnie jak kajakarstwo. W związku z czym musiało być tam bardzo, bardzo dobrze i wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Jedynym mankamentem była jedynie pogoda, ponieważ było bardzo ciepło, bardzo gorąco. No, branie udziału w zawodach w takich temperaturach, tak jak mówiłem przy okazji poprzedniego wejścia, że jakieś drzewka i jakiś cień być może by się tam na miejscu przydało. Skład Polaków jest całkiem szeroki, był całkiem szeroki. Wśród kobiet była to Martyna Jaskulska, Wiktoria Loba, która jest studentką Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu, Zofia Więcławska, Zuzanna Błażejczak, Martyna Szkodzińska, Dominika Zimnoch, Marta Apanasewicz, Anna Mielnik, Julia Tarasiuk, Oliwia Majewska, Patrycja Szymańska z AWF Poznań, Agata Kowalak również z AWF Poznań, AZS Luisa Fechner z WSB Merito w Poznaniu, Elżbieta Nowak z AWF Poznań oraz Joanna Kurpan. Wśród panów był to Wiktor Leszczyński, Norbert Midloch z poznańskiego AWF-u, Piotr Kujawa z poznańskiego WSB, Tomasz Burko również z poznańskiego AWF-u, Mikołaj Majdan, Kuba Wojciechowski, Maurycy Szmajter z AWF Poznań, Eryk Wilga, Aleks Wilga z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Igor Komorowski, Igor Wyszkowski, Sebastian Jasiński z poznańskiej Politechniki, Mikołaj Walulik oraz Wojciech Pilarz. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to tutaj spadły na Polaków aż 4 medale. Początkowo srebrny medal został zdobyty poprzez Dominikę Zimnoch, która w parze z Julią Więcławską zdobyły medal w K2 na 200 metrów i był to medal srebrny. Srebrny medal zdobyła także Patrycja Szymańska w rywalizacji C1 na 200 metrów. Jeśli chodzi o inne wyniki, to również było całkiem blisko, ponieważ były i czwarte, i piąte miejsca. Natomiast pierwszy dzień był również debiutem rozgrywek, jeśli tak to można ująć, na supie, czyli na takiej pływającej desce. No i tutaj przyniosło to nam również gratyfikację medalową. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Mikołaj Majdan, który zdobył złoto na 200 metrów, a u panie srebrny medal w tym, że sprincie zdobyła Marta Apanasewicz. Jeśli chodzi o kolejny dzień, to również czekały na Polaków 2 medale. I najpierw worek z medalami otworzyła Martyna Jaskulska, gdzie w wyścigu K1 na 1000 metrów udało jej się sięgnąć po brązowy medal. Na trzecim stopniu podium stanął także Gracjan Michalak, który wywalczył wywalczył brąz w C1 na 1000 metrów. Największe powody do radości jednak miała Marta Panasewicz, która dzień wcześniej zdobyła srebrny medal. Tego dnia zdobyła jednak w supie, tym razem na dłuższym dystansie, medal złoty. Kolejny medal także udało się dołożyć Mikołajowi Majdanowi, który również w tej dłuższej opcji supa, czyli subtechnical, dołożył. Trzeci dzień to były eliminacje oraz półfinały. Z kolei czwartego dnia to już był bardzo, bardzo zacięty dzień oraz pełen emocji, z bardzo dużą ilością finałów, przepełniony nimi. I tam udało się do tych 8 wcześniej zdobytych dołożyć kolejne 8 krążków. Był to najbardziej intensywny dzień. Pierwszy medal tego dnia wywalczyli Wojciech Pilarz oraz Wiktor Leszczyński, którzy zajęli trzecie miejsce w finale K2 na 500 metrów. No, po tych zawodach Leszczyński nie ukrywał, że liczyli na jeszcze więcej, że zależało im na tym złocie, ale i tak czują się dobrze. Z kolei lepiej chyba czuć nie mogła się załoga K4 na 500 metrów. Tam wywalczone złoto wśród kobiet w składzie Zuzanna Błażejczak, Wiktoria Loba, Martyna Jaskulska i Martyna Szkodzińska. Dla Błażejczak był to z kolei wyjątkowy medal, ponieważ skompletowała w Szeged pełną kolekcję krążków zdobywanych w tejże konkurencji. Srebro w K4 na 500 metrów kobiet zdobyła natomiast Luisa Fechner, Agata Kowalak, Elżbieta Nowak oraz Patrycja Szymańska. Trzecia z tych pań również odpowiedziała na nasze pytania właśnie a propos startów i ich natężenia.
1: Czas przygotowań troszkę intensywny, ze względu na to, że dziewczyny tutaj jeszcze były zaraz po młodzieżowych mistrzostwach Polski, więc troszkę musiałyśmy kombinować, inne zejścia. Też mamy teraz inny sprzęt niż wcześniej trenowałyśmy, więc trzeba byłoby też do niego się przyzwyczaić. Intensywnie, ale z uśmiechem na twarzy. Z dziewczynami się długo znamy, także zawsze to fajnie popływać razem.
0: No, zmęczenie zmęczeniem, ale najważniejszy na końcu jest medal i to też dobre wrażenie i dobre wspomnienia zawsze wygeneruje. Kolejny medal to z kolei krążek brązowy. Dla Polski został on zdobyty przez męską czwórkę w składzie Wojciech Pilarz, Mikołaj Walulik, Igor Komorowski oraz Wiktor Leszczyński. A na podium stanęły również Dominika Zimnoch i Zofia Więcławska. Tutaj z kolei drugie miejsce w kategorii K2 na 500 metrów kobiet. Żeby tego było mało, no to kolejne srebro tym razem do polskiego dorobku zostało dołożone przez Piotra Kujawę i Gracjana Michalaka w C2 na 500 metrów. No i tutaj posłuchajmy Piotra Kujawę, który nie ukrywał, że jest dosyć rozgoryczony, że też liczyli mimo wszystko na więcej.
2: Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. Liczyłem na medal, ale srebro no, satysfakcjonuje, szczególnie, że przegraliśmy niewiele z węgierską osadą, która no, jest mocna. Dużo, niedużo. No, u nas nieraz biegi zamykają się, że cały finał poniżej sekundy wpada na metę, więc może to wydawać się dużo, ale w tym biegu zabrakło mało do tego złota.
0: No, zabrakło niewiele, faktycznie ulegli minimalnie gospodarzom, czyli Węgrom w tym biegu i mogliby się cieszyć jeszcze podwójnie wobec tego, jakiej radości doświadczyli wówczas. Wypowiedział się również drugi z tej dwójki, czyli Gracjan Michalak, który zwracał uwagę na to, że wcześniej w rozgrywanych zresztą też w Szegedzie seniorskich mistrzostwach Europy był, brał udział i to również mogło mu pomóc pod względem szlifowanej formy.
3: To był taki dosyć mocny sprawdzian dla mnie. Jeszcze nie startowałem z seniorami. Fajnie było zobaczyć, na jakim poziomie stoją seniorzy i co mnie czeka za rok. Za rok przechodzę do seniorów i mam nadzieję, że załapię się do kadry, że będzie dobrze po prostu.
0: Polacy mieli oczywiście swoje reprezentacje również w innych finałach, w których nie poszło aż tak idealnie. Elżbieta Nowak i Patrycja Szymańska chociażby zajęły czwarte miejsce w C2 na 500 metrów. Gracjan Michalak był czwarty w C1 na 500 metrów mężczyzn. Czy piąte miejsce w K1 na 500 metrów zajął Mikołaj Walulik. Polacy świetnie zaprezentowali się również w konkurencjach mieszanych, gdzie Zuzanna Błażejczak i Igor Wyszkowski wywalczyli złoty medal. medal w K1. W mieszanej sztafecie na 5000 metrów. Piąte miejsce w K2 na 500 metrów zajęli Oliwia Majewska oraz Kuba Wojciechowski, a Maurycy Szmajter i Luisa Fechner uplasowali się na 7 pozycji w C2 miksie na 500 metrów, a w C1 mieszanej sztafety na 5000 metrów rywalizowali Agata Kowalak i Eryk Wilga. Ostatecznie zakończyli wyścig z brązem, więc tutaj również gratulacje i Agata Kowalak również zostanie poproszona przez nas o wypowiedź. Przypomnijmy, że wcześniej w czwórce pani również zdobyła medal i także tutaj skończyła z brązem, więc niech powie o składach osad.
4: To były pierwsze zawody, na których startowałyśmy razem. Jesteśmy zadowolone z wyścigu. Dziewczyny już tam zmęczone, bo od rana już startowały na zawodach. Po drodze były Mistrzostwa Polski jeszcze i Mistrzostwa Europy w maratonie.
0: No mimo wszystko ten maraton na końcu jest dobrym podsumowaniem, że ilość mistrzostw, ilość imprez, ilość pucharów był niemałym maratonem. Ostatecznie akademickie mistrzostwa świata w Szeged zakończone z 16 krążkami. 4 złote, 6 srebrnych i 6 brązowych. To czwarte miejsce w klasyfikacji medalowej i drugą pozycję w klasyfikacji generalnej tuż za reprezentacją gospodarzy, czyli Węgier. Było to o tyle ważne przetarcie również pod kątem zbliżających się już wielkimi krokami mistrzostw świata w kajakarstwie, które odbędą się w Poznaniu, na poznańskiej Malcie. To już w przyszłym tygodniu, od środy 26 sierpnia. Otwarcie powiązane z koncertami również wieczorem 25 sierpnia, to we wtorek. A my jeszcze wrócimy do spraw sportowych za chwilę.

Ledwie wczoraj poznański Muks grał jeszcze w playoffach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej koszykarskich zawodów w Polsce kobiet. No, ledwie wczoraj się skończyło, natomiast mamy już dzisiaj. I dzisiaj rzeczywistość jest taka, że zespół, jak przystało na międzyszkolny uczniowski klub sportowy, co roku przebudowuje się, ponieważ oparty jest na juniorach, na młodych zawodniczkach, które szkoli, które wypuszcza w świat. No i przychodzi również pora na pożegnania. Po wielu latach została pożegnana wychowanka Zuzanna Winkel. To zdarzyło się 2 dni temu. Zdobywała różnego rodzaju młodzieżowe trofea, 3 medale młodzieżowych mistrzostw Polski z poznańskim Muksem, srebro U15, srebro U17 oraz brąz U19. Jeśli chodzi o pozytywne ogłoszenia, to wczoraj również udało się ogłosić nowego sponsora. Jest nim biuro Nix, usługi księgowe, nowoczesne biuro rachunkowe, które od teraz będzie sponsorować drużynę Muksu Poznań. Z kolei z tych jeszcze lepszych informacji, ponieważ nie ma nic lepszego jak przedłużenie kontraktu z zawodniczką, szczególnie zawodniczką, która przecież spisuje się dobrze. Barbara Bruczyńska zostaje z drużyną poznanianek na dłużej. Jest to też wychowanka klubu. Swoją koszykarską karierę rozpoczynała w kurnickich centrach koszykówki i przeszła wszystkie szczeble szkolenia Muksu Poznań. Jesteśmy w stanie to wyczytać na profilu z drużyny koszykarskiej. Po ukończeniu liceum, które współpracuje z klubem, zostaje na kolejny sezon właśnie w klubie i będzie łączyć grę w pierwszej lidze kobiet oraz w drużynie U19. Oczywiście życzymy powodzenia zarówno Muksowi, jak i Basi Bruczyńskiej. Niech odnoszą wspólnie jak najwięcej sukcesów, ponieważ liga startuje już niedługo. Czas naszego Sportingu, klub Afera, nieubłaganie zmierza do końca. Jeszcze patrzę na spotkanie Warty Poznań. Tutaj bez zmian do przerwy 1-0. W tym momencie zawodnicy zeszli na 15 minut dla siebie, dla trenera, żeby zmienić nastawienie, żeby zmienić taktykę, ale tak naprawdę jeżeli coś dobrze działa, to chyba nawet lepiej tego nie zmieniać. Warta wyższe posiadanie piłki, w ilości strzałów Chrobry dogonił Wartę, czyli prawdopodobnie to oni musieli naciskać pod koniec tej pierwszej odsłony, aczkolwiek wiele to prawdopodobnie nie dało, skoro na tablicy wyników nadal widnieje tylko 1 bramka. Przypomnę, autorstwa Aleksandra Wolczka po asyście Marcela Stefaniaka i oby tak Warcie dalej szło. Pora na zapowiedzi. W ten weekend nie dzieje się być może specjalnie wiele, jak to jeszcze w ten wakacyjny, sierpniowy, nudny okres często bywa. Tak jak wcześniej mówiłem o spotkaniu Gdani Gdańsk, która będzie podejmować u siebie rezerwy Lecha Poznań, to w niedzielę. Dzień wcześniej, bowiem w sobotę o godzinie 11 Lechitki, Lech Poznań UAM w ramach Ekstraligi Kobiet w 4. kolejce podejmie u siebie na stadionie w Plewiskach drużynę Górnika Łęczna. Generalnie nie da się ukryć, że bardzo ciężki ten kalendarz na sam start sezonu, ponieważ 3 kolejki za nami, ledwie 3 punkty u Lechitek, wygrana w 1. kolejce ze Ślęzą Wrocław, później porażka aż 0-5 z Katowiczankami, no i w minionym tygodniu 4-3 lepsze okazały się legionistki z Warszawy. Tym razem będziemy podejmować, Lechitki będą podejmować liderki z Łęcznej. No będzie to mecz z kategorii tych arcytrudnych i wszelaki wynik inny niż porażka na pewno można odebrać z ogromnym zadowoleniem. Rywalizować będzie także również drużyna PSŻ tu Poznań. Skorpiony pojadą na wyjeździe, to w niedzielę o godzinie 13:00. Choć z tego, co mi się wydaje, ta godzina jest chyba jeszcze do potwierdzenia. Skorpiony zakończyły sezon zasadniczy w zeszłym tygodniu meczem wyjazdowym, derbami wyjazdowymi w Pile, gdzie to miejscową Polonię Skorpiony pokonały i zapewniły sobie 2. miejsce w tabeli. No, jeżeli by z tąże Polonią Piła przegrali, to prawdopodobnie nie zmieniłoby się nic w kwestii tego meczu, który już w niedzielę, bowiem jadą na wyjeździe z Rowem Rybnik. Jeżeli by przegrali ostatni mecz fazy zasadniczej, to skończyliby na 3. miejscu w tabeli. Polonia Bydgoszcz i tak wzięła Orła Łódź, więc tutaj prawdopodobnie po prostu by się skończyło odwróceniem tego, kto najpierw gra, jedzie na wyjeździe, a kto u siebie. PSŻ pierwsze spotkanie jedzie na wyjeździe, czyli w Rybniku. Później bodajże w 2. tygodniu września będzie rewanż już u siebie na Golęcinie.
W fazie zasadniczej udało się dwukrotnie pokonać ROW, najpierw na wyjeździe 49-41 i u siebie 46-44. Zatem finał playoffów o Ekstraligę Żużlową jest możliwy, no tyle, że tam będzie czekać wygrany drugiej pary półfinałowej, czyli Polonia Bydgoszcz.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boga.

0: Boga.
1: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
2: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
3: Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: I znalazłam to ostatnio.
6: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę Ci opowiedzieć.
5: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
6: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
5: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
6: W sobotę o 16.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Pali się nie.
8: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
9: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety. Portal Filmfest.

0: Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja. Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Pani na materacu! Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.
0: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
6: No właśnie, no bo mamy piątek. Piątek, 21 sierpnia, godzina 20 właśnie wybiła. Realizacją tej audycji zajmuje się Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. 1755 notowanie aferzastej. Jestem tutaj dzisiaj sam, ale na pewno nudno nie będzie. Będzie trochę ciekawostek i będzie przede wszystkim dobra muzyka, którą wy wybieracie. Tak jak co tydzień 25 utworów wybranych przez was, no i nasze 5 propozycji na kolejny

Minimal Blue z utworem Nic Nie Wiem to pierwsza propozycja dzisiejszej aferzastej. Jest to utwór o tyle ciekawy, że został nagrany na tak zwaną setkę, czyli wszystko naraz, bez dogrywania jakichś chórków czy takiej konkretnej postprodukcji z dodawaniem czegoś. Jedyne co, to wiadomo, że jakaś taka produkcja muzyczna później miała tam miejsce, ale mimo wszystko jest to utwór nagrany na raz, co jest raczej z rzadkością w dzisiejszym przemyśle muzycznym. Jeżeli się wam on spodobał, to zachęcamy do głosowania na afera.com.pl /aferzasta. Tam już po 22 będziecie mogli oddawać swoje głosy na przyszłą aferzastą. A teraz przechodzimy do już takiej prawdziwej części aferzastej. Zaczniemy od miejsca 25. I pomyślałem sobie, żeby ta aferzasta nie była taka nudna, to dodamy tutaj element ciekawostek i do każdego utworu mam dla was właśnie coś. Jeśli chodzi o miejsce 25, to tutaj Maja Kleszcz z utworem Zaproście mnie do ognia. No i Ziemia to w zasadzie jedyne miejsce w Układzie Słonecznym, w którym możemy kogoś zaprosić do ognia, bo ogień, o ile w jakiejś dziwnej formie może gdzieś występować, to taki nasz prawdziwy ogień potrzebuje tlenu. No i właśnie na innych planetach jest z tym problem, więc tak do ogniska to możemy zapraszać w zasadzie tylko tutaj. A Maja zaprosiła nas już 6 tygodni temu, bo tyle na aferzastej jest, no ale niestety jedna pozycja w dół.

To było miejsce 25, czyli Maja Kleszcz z utworem Zaproście mnie do ognia. Miejsce 24 natomiast to jeszcze większy spadek niż w przypadku Mai. Tam była jedna pozycja w dół, a tutaj aż 7. Za to 28 tygodni, więc całkiem długo. Dźwięk, który słyszymy, gdy jemy chrupiące potrawy, no nie wiem, na przykład chipsy, chociaż chipsy to nie do końca chyba potrawa, tylko bardziej przekąska, nieważne. W każdym razie ten charakterystyczny strzał dosłownie zmienia smak tej potrawy. Naukowcy udowodnili, że jeżeli założymy słuchawki tak mocne, że wygłuszają nam każdy dźwięk z otoczenia i nie usłyszymy tego dźwięku chrupania, to nasz mózg uzna, że to jedzenie jest takie mniej świeże, mniej ciekawe i po prostu mniej smaczne. A mówię wam o tym dlatego, że miejsce 24 to Crispy i Tytus Gaming.

Miejsce 24. 1755 notowania Aferzastej to Tytus Gaming z utworem Crispy. I to właśnie mieliśmy okazję posłuchać. A teraz miejsce 23. I tutaj spadek jeszcze większy niż w przypadku poprzedniego utworu. Tytus Gaming to 7 pozycji w dół, a ten utwór to aż 13. Słabo, słabo, słabo.

0: To było miejsce 23, czyli hańba Hioba Dylana i utwór Pan Bogaty, który jest z nami już 29 tygodni. A skoro mowa o bogatych ludziach, no to co? Myślicie sobie, że taki najbogatszy w historii świata, że taki mega ciekawy i w ogóle, bo nie wiem, Elon Musk albo Jeff Bezos. A ja wam powiem o Mansie Musie, który był władcą Imperium Mali. I gdy wyruszył on na pielgrzymkę do Mekki, to rozdawał po drodze tyle złota, że wywołał gigantyczną inflację w Egipcie i kraj nie mógł się pod niej podnieść przez kilkanaście lat. Człowiek był tak bogaty, że po prostu sobie wyrzucał złoto, a do tego tak często to robił, że aż wywołał kryzys w całym Egipcie. No, chciałbym być tak bogaty, nie ukrywam. Fajnie by było, fajnie. My może przejdziemy sobie do miejsca 22. Tam jest trochę bardziej bogato, bo mniej spadku, ale nadal spadek, więc chyba jednak trochę bieda. Yeah. Huh.
1: Moje życie i mój świat, stoję na obu nóżkach.

I to było miejsce 22. Twój Dawid, Boga w oko. Niestety 4 pozycje w dół i 2 tygodnie na naszej liście, więc to myślę, że całkiem pozytywnie można odbierać, albo przynajmniej neutralnie. Jeśli chodzi o ciekawostkę, w kosmosie około 700 lat świetlnych od Ziemi znajduje się mgławica Ślimak. Przez astronautów i pasjonatów często nazywana jest ona potocznie okiem Boga, ponieważ jest niezwykłe ułożenie gazów i pyłków przypomina gigantyczną, błękitno-złotą ludzką tęczówkę wpatrującą się w przestrzeń. Takie piękne zjawisko meteorologiczne możecie obserwować, a w zasadzie to chyba nie możecie, bo musielibyście mieć jakiś mega gigantyczny, super świetny teleskop. No i ja na przykład go nie posiadam, więc nic już z tym nie poradzę, nic już nie zmienię.

Miejsce 21. Szymon Norkowski, Nic nie zmieniać. To właśnie mogliśmy posłuchać. Niestety 10 pozycji w dół. No ja po prostu nie mogę. Wszystkie te utwory na razie w dół. Mimo tego, że tak ogólnie ta nasza aferzasta się jakoś z tygodnia na tydzień wielce nie zmieniła, ale jak widać, jeśli chodzi o konkretne pozycje, to różnie bywa. Szymon Norkowski jest już z nami 6 tygodni, a utwór Nic nie zmieniać nawiązuje do mojej kolejnej ciekawostki. Jeżeli byście chcieli nic, ale to nic nie zmieniać, no to możecie jakąś rzecz zamrozić. Wtedy ona się wcale nie zmieni. Tylko to nie może być takie zamrożenie, jak w zamrażarce możecie sobie go dokonać. Musi to być zamrożenie do tak zwanego zera absolutnego, czyli minus 273 stopni Celsjusza. Wtedy ustaje wszelki ruch wszelkich cząsteczek i nic po prostu już się zmienić nie może, choćby chciało. Teraz przechodzimy do propozycji, drugiej już tym razem, Wasylkowski i Lato.

Druga propozycja, którą mieliśmy teraz okazję posłuchać, to Wasylkowski z utworem Lato. Utwór jest o tyle ciekawy, że sam Wasylkowski, który zadebiutował kilka miesięcy temu, raczej czerpał z takich klimatów onirycznych i bardziej mrocznych, a ten utwór jest takim właśnie no, letniaczkiem, chociaż nie jest on taki prosty jak większość tych radiowych brzmień, bo tutaj mamy trochę elektroniki bałkańskiej. Przynajmniej tym inspirował się Wasylkowski. Jeżeli ten utwór się wam spodobał, no to zachęcamy oczywiście do głosowania na afera.com.pl/aferzasta. Jeżeli będziecie głosować, no to może ten utwór w następnym tygodniu pojawi się na Aferzastej, a może nawet zajmie jakieś dobre miejsce. Dobre miejsce to już na pewno od 20 w górę, więc teraz właśnie sobie przejdźmy do tych pozycji.

No i miejsce 20 aferzastej to Madame Affaire z utworem Bowaryzm. 21 tygodni na liście i niestety spadek o jedną pozycję. Jeśli chodzi o Bowaryzm, no to już pewnie większość z was wie, że to rzeczywisty specjalistyczny termin w psychologii oznaczający poczucie głębokiego rozczarowania prozą życia. Ciągłe uciekanie w świat fantazji i idealizowanie samego siebie. Ale co ciekawe, nazwa pochodzi od Emmy Bowary, głównej bohaterki takiej książki Pani Bowary. Ja myślałem, jak ktoś mi o tym kiedyś w aferze powiedział, że to taki żarcik, ale naprawdę to wszystko się jakoś tam łączy. Łączymy się za to z miejscem 19.

I to było miejsce 19. Zachwyt, nie tędy droga. To było to, co mogliśmy teraz wysłuchać. Nie tędy droga. No i właśnie, wszystkim się wydaje, że Gwiazda Polarna, która kiedyś służyła ludziom do wyszukiwania tego, gdzie są, właśnie do nawigacji, do znajdywania drogi, jest najjaśniejszą gwiazdą na świecie. We wszechświecie, może nawet bardziej. I nie jest to prawda, bo Gwiazda Polarna jest tak naprawdę na jakimś 50. miejscu, więc ująłbym nawet, że całkiem kiepsko, jak na tą ilość, jak na to, jak bardzo jest popularna. No ale chyba nie ma co się z tym kłócić, tak po prostu musi być. Przejdźmy do miejsca 18, które jest takie, jakie wybraliście. Sweet 80 i utwór Big. Niestety 3 pozycje w dół. No ale utwór jest z nami już 13 tygodni, więc jest też prawo do jakichś różnego rodzaju potknięć.

To był Sweet 80 z utworem Big, czyli 18 miejsce naszej listy przebojów, czyli aferzastej. No i właśnie, Big. Jeżeli myślicie, że największą rośliną na świecie jest jakieś drzewo, albo jakiś taki naprawdę ogromny krzak, no nie wiem, jakieś takie zwykle się rzucają w oczy, może właśnie dąb Bartek i tak dalej, ale tak naprawdę największym organizmem jest grzyb. Opieńka ciemna, rosnący pod ziemią w amerykańskim stanie Oregon, zajmuje powierzchnię blisko 9 km². No, nie można go podziwiać tak sensu stricto, bo nie jest takim wielkim grzybem, jak mogłoby nam się wydawać, tylko po prostu ciągnie się gdzieś tam po podłożu, ale nadal jest to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe jest też miejsce 17, dla większości spodziewane, ale spodziewane jest chyba tylko to, że ten utwór się pojawia na aferzastej, ale 17 miejsce to całkiem wysoko jak na naszego dinozaura aferzastej. Hey, I had tough days, so tough was night.

To był oczywiście S-Jumper z utworem I Need More. Już 86 tygodni, jeszcze tylko 14 do tej pięknej, równej setki. No i właśnie, 4 pozycje w górę, więc jak na S-Jumpera, który zawsze gdzieś tam się kręci wokół tej 20-25 lokaty, bardzo, bardzo ładnie. I Need More, czyli po polsku potrzebuję więcej, za to uczucie w ludzkim organizmie odpowiada dopamina, bo właśnie wbrew popularnemu mitowi, to nie jest hormon nagrody, a oczekiwania na nagrodę. To jest hormon, który pcha nas do tego, żebyśmy zrobili coś, co nas potem ucieszy. Taka ciekawostka dla osób, które może nie siedzą aż tak w psychologii. Ja na przykład też tego nie wiedziałem do momentu, aż się nie dowiedziałem, bo nie sprawdziłem tego. Sprawdźmy, co na miejscu 16.

To było miejsce 16, czyli Jan Majewski z utworem Psychoza. 17 tygodni na aferzaste jej i 10 pozycji w dół. Same spadki, same spadki. A co do psychozy, no to tak o bardziej psychologii bym wam opowiedział. Paraeidolia to tendencja mózgu do doszukiwania się w kształtach różnych, przypadkowych, znajomych twarzy. Na przykład kiedyś była taka akcja, że ktoś widział na księżycu twarz Elvisa Presleya. No i właśnie to jest mniej więcej to zjawisko. To było miejsce 16, więc teraz będzie propozycja już trzecia w dzisiejszym dniu. Nadź Cichocka i utwór ChatGPT. No mam tylko nadzieję, że nie był napisany przez ChatGPT.

No i to była właśnie nasza trzecia propozycja. Nad Cichocka, utwór ChatGPT. Utwór, który opowiada o skutkach nieustannej obecności w cyfrowym świecie. No, myślę, że taki temat bardzo aktualny. No i oczywiście no, nie jest to piosenka napisana przez ChatGPT. Słowa napisała Natalia Cichocka, czyli właśnie nasza Nad, a za muzykę odpowiada Paweł Stachowiak i również Nad Cichocka. Bardzo dobrze, że takie utwory powstają, tak mi się przynajmniej wydaje, a na pewno lepiej, że powstają takie niż takie napisane przez czat. No i kolejny nasz utwór, czyli miejsce 15, również przez ten czat nie był napisany. A jest to Ciało Elektryczne Michała Kisielewskiego.

Miejsce 15 to właśnie Michał Kisielewski z utworem Ciało Elektryczne. 10 tygodni na Aferzastej i wreszcie jakiś plus. 7 pozycji w górę. Jeśli chodzi o ciekawostkę z ciałem elektrycznym, no to większość z nas zmierzyła się kiedyś z kopaniem prądem przez nas samych, że dotykamy kogoś, no i nas coś tam kopie. I co ciekawe, zimą kopiemy łatwiej niż w lato, bo suche powietrze, takie, które częściej zdarza się zimą, pomaga zbierać ładunki elektryczne na skórze, no i przez to kopiemy tym prądem częściej niż w lato. Przechodzimy do miejsca 14. Tutaj nie ma ani żadnej zmiany w górę, ani żadnej zmiany w dół. Zostajemy na tym 14. miejscu, tak samo jak wcześniej. Bo tak jak tydzień temu jest tutaj Cafe Trauma. Tu jest Wrocław.

To było miejsce 14, czyli Kafe Trauma. Tu jest Wrocław, tu się cierpi. 14 tygodni na naszej liście. No i o Wrocławiu sobie tutaj trochę opowiem, ale tak bardziej pozytywnie, nie o cierpieniu. Wrocław to miasto, które jest, jak wiadomo, opanowane przez krasnale. Jest ich obecnie w mieście 600. No i skąd się wzięła ta tradycja? A wzięła się z antykomunistycznego ruchu pomarańczowej alternatywy, która w latach 80. malowała krasnale na murach w ramach protestu. No i właśnie z tego względu później zaczęli te krasnale stawiać już w takiej bardziej fizycznej formie, nie płaskiej jak murale, a właśnie takiej trójwymiarowej. Ja tych krasnali trochę w życiu zebrałem, w takim sensie, że zrobiłem ich zdjęcia, żadnych nie zabierałem do domu, chociaż może w Poznaniu, żeby się przydała taka tradycja, na pewno wpłynęłoby to gdzieś tam na naszą turystykę. Teraz miejsce 13. Tutaj 7 pozycji w górę, więc no jakiś plus tego wszystkiego. No i 49 tygodni już na aferzastej. Gratulacje dla Dariusza i Mateusza. Będę grał już teraz na 98,6.

No dobra, tak naprawdę 21, 2, a za chwilę już 3, ale nadal jest to 21, więc myślę, że się jakoś bardzo nie pomyliłem. Powiem tylko o tym, co było przed chwilą. Miejsce 13. Dariusz i Mateusz, będę grał 49 tygodni. No i właśnie, jak gracie, ale nie w grę, tylko na instrumencie, no to robicie swojemu mózgowi ogromną przysługę. Gra na instrumencie to jedna z nielicznych ludzkich aktywności, która angażuje niemal wszystkie obszary mózgu jednocześnie. Jest to taki trening fizyczny, ale tak naprawdę to dla całego naszego organizmu. Fascynujące. I faktycznie to trochę tłumaczy, dlaczego mój mózg czasem działa tak, jak działa, bo na żadnym instrumencie nie gram. Zachęcamy więc do tego, żeby może potrenować. Zadziała to na pewno pozytywnie dla nas wszystkich. Miejsce 12. Już teraz Madame Affair i utwór Tylko Twój. A madami są już z nami na liście od 29 tygodni. 4 pozycje w górę.

To było miejsce 12, czyli Madame Affaire z utworem Tylko Twój. 4 pozycje w górę i oni są już z nami od 29 tygodni. Przynajmniej z tym utworem, bo z tym poprzednim było trochę inaczej. Ale no to myślę, że wszyscy wiedzą. Jeżeli chcecie być tylko kogoś, żeby ktoś mógł powiedzieć, że jesteście tylko jego, no to dobrze, że jesteście ludźmi, bo taka prawdziwa monogamia bywa w świecie zwierząt raczej rzadkością. Tak naprawdę do najbardziej romantycznych zwierząt należą koniki morskie, które łączą się w pary na całe życie. Poza nimi, no to w zasadzie bardzo często zdarzają się różne inne sytuacje, więc ci ludzie to są faktycznie takie wyjątki, więc no myślę, że żadne inne zwierzę nie mogłoby napisać takiej piosenki. Ale to chyba też trochę z innych powodów. Nie wiem, czy zwierzęta umieją pisać. No dobrze, to nie było chyba zbyt mądre. Miejsce 11 w takim razie.

Ciepłe brejki jutro do roboty. To miejsce 11 i 39 tygodni na liście. Teraz się śmiejemy z tego, że jutro do roboty puszczamy w piątki, ale kiedyś no było inaczej, bo tak w zasadzie dopiero w XX wieku spopularyzowano dwudniowy weekend, czyli sobota i niedziela. I kto był tego takim propagatorem? Henry Ford, czyli właściciel tego Forda, tych samochodów. Więc możemy zawdzięczać wszyscy temu człowiekowi to, że jutro raczej mamy wolne. Bywa różnie. Ja na przykład idę do pracy, no ale niestety czasem tak bywa. A teraz już przedostatnia propozycja tej aferzastej. Darek Dymek z utworem All That I Want.

0: All That I Want, Darek Dymek. To jest nasza przedostatnia dzisiaj propozycja. Jeżeli ten utwór się wam spodobał, no to oczywiście zachęcamy do głosowania już po 22 na afera.com.pl w zakładce Aferzasta.
1: 3, 4.
2: Na wspólnej znajdziemy

odcinek 1755, tak samo jak 1755 notowanie aferzastej listy przebojów. Błażej dowiaduje się, że Emilka brała od Dawida pieniądze za seks. Marta wprowadza się do Pawła. Jerzy chce ratować swoje małżeństwo, próbuje wycofać swój kryminał z druku. Emilka denerwuje się przed dzisiejszą rozprawą. No, chyba się nie dziwię. Błażej jest dobrej myśli. Zapewnia dziewczynę, że nie da wiary słowom Dawida, cokolwiek o niej nie mówił. Przed rozprawą Adam poucza swoją klientkę. Błażej wręcza Emilce bukiecik kwiatów i jeszcze raz zapewnia ją, że wszystko będzie dobrze. Podczas rozprawy Rostocki zabiera głos jako pierwszy. Przedstawia argumenty przeciw przyznaniu Mrozińskiemu praw do dziecka. W swoim wystąpieniu pełnomocnik Dawida stwierdza, że panna Gryzoń przyjmowała od jego klienta korzyści majątkowe w zamian za usługi seksualne. Błażej zrywa się z miejsca i oskarża go o kłamstwo. Jednak słysząc dalszą część wystąpienia, przekonuje się coraz dobitniej, że mężczyzna mówi prawdę. Wstrząśnięty tym, co usłyszał, wychodzi z sali rozpraw. Pełnomocnik Mrozińskiego oznajmia, że jego klient wnosi nie tylko o prawa do syna, ale o przekazanie mu pełnej opieki nad nim. Sędzia odracza rozprawę wobec nowych okoliczności. Błażej nerwowo pali papierosa przed budynkiem sądu. Nie może uwierzyć, że kobieta, którą kocha, brała pieniądze za seks. Prosi Emilkę, żeby zdementowała to, co o niej usłyszał. Dziewczyna zaczyna płakać. Błażej zostawia ją samą. No i mam takie jedno podsumowanie, żeby nie mówić głupot, bo przepraszam, ale Adam powiedział, że będzie wszystko dobrze i cokolwiek się nie stanie, nie uwierzy. No i jednak uwierzył, więc szczerze, niemiło. A po tym fascynującym segmencie serialowym przechodzimy do miejsca 10, a tam utwór, który no niestety spadł o 2 miejsca.

To było miejsce 10. The Bull's Eyes, If Heaven Exists. 13 tygodni na aferzastej i 2 pozycje w dół. Co do nieba, a dokładniej to do chmur. Wszystkim się wydają, że chmury są takie lekkie. Nawet się mówi często, że coś jest lekkie jak chmurka. A to nieprawda, bo taka chmura może ważyć nawet 500 tysięcy kilogramów, co odpowiada wadze mniej więcej 100 słoni. No i jak się nad tym zastanowi człowiek, to nawet ma to sens, no bo co? Taka chmura to jest woda. Jeżeli taka chmura jest dość spora, zwykle takie są, no to faktycznie ta waga aż tak bardzo nie zaskakuje. Miejsce 9 też jakoś w szczególności nie zaskakuje, bo 3 pozycje w górę, więc powiedziałbym, że taki standardzik, jeśli chodzi o ruchy w górę czy w dół. W tym przypadku Sad Smiles, Plastic World i 4 tygodnie na aferzastej.

0: Sad Smiles z utworem Plastic World na miejscu 9. Od 4 tygodni są już z nami na Aferzastej i 3 pozycje w górę, więc myślę, że jest to powód do jakiejś tam radości. Jeśli chodzi o plastik, to słowo pochodzi od greckiego plastikos, co oznacza zdolny do formowania. Bardzo ciekawa ciekawostka, nikt by się tego nie spodziewał. Wow, szok. Ale dobra, jakiś tam szok w głowie mam, bo miejsce 8 to jest nowość, czyli utwór, który tydzień temu był propozycją, no a teraz już na miejscu 8, więc bardzo wysoko. Wielkie gratulacje dla Kasi.
1: Czerwona cegła w oknie, puste miejsce.

I to było właśnie miejsce ósme. Kasia, kosmos, więc o tym kosmosie, ale też w połączeniu z domem bym mógł wam coś na pewno ciekawego opowiedzieć. Dla astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS stacja jest, no właśnie, prawdziwym domem. Jednak ten dom pędzi z prędkością 28 tysięcy kilometrów na godzinę, co oznacza, że jego mieszkańcy oglądają wschód i zachód Słońca aż 16 razy w ciągu jednej ziemskiej doby. No mózg lasuje się też przy Hefajstosie i chyba to lasowanie wam się ostatnio mniej podobało, bo siódme miejsce w tym tygodniu, ale kilka tydzień temu było to miejsce trzecie, więc spadek taki dość widoczny, szczególnie jeśli patrzymy na to top 3.

To było miejsce siódme. Rad Cruz z utworem Hephaistos od 16 tygodni na aferzastej, 4 pozycje w dół. Niestety, bo wcześniej to było top 3, a teraz miejsce siódme. Trochę przykro. Przykre jest też to, że Hephaistos musiał pracować. Jako jedyny Bóg na Olimpie pracował fizycznie i był kowalem. No ale ładnie tam mu to wszystko wychodziło. Pioruny dla Zeusa na przykład stworzył, więc może ta praca właśnie popłaca. Popłaca, ale kolejnemu naszemu utworowi też nie do końca popłaca ta nasza lista, bo również spadek, tym razem o 2 pozycje.

było szóste miejsce, czyli Dilgo Baggins z utworem Masło. No i zawsze na te ceny masła tak narzekamy, chociaż ja akurat dzisiaj kupiłem w promocji za 10 zł za 4 kostki. No to jest po prostu piękna cena, ale ta cena z czegoś wynika, dlatego że do zrobienia takiego prawdziwego masła potrzeba jest aż 5 litrów mleka, bo na kilogram no to jest około 25 litrów mleka, więc na te 200 gram, które ma zwykła kostka, to będzie 5 litrów, więc no całkiem sporo, to się nam wszystko tak ładnie kumuluje, no i z tego też ta cena wynika. Tak myślę, tak sobie przynajmniej wmawiam. Teraz przechodzimy do ostatniej już propozycji i tutaj mamy, no właśnie, wielki powrót, bo Dominika powraca do nas i powraca z utworem właśnie Powrót.

To był powrót Dominiki, czyli nasza ostatnia propozycja. Jeżeli ten utwór się wam spodobał, no to zachęcamy do głosowania na afera.com.pl /aferzasta już za minut 17. A teraz zaczynamy pierwszą piątkę naszej cudownej listy. Kamil Piwot z utworem Latoś już teraz. 4 pozycje w górę i 3 tygodnie na liście.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boga.

0: Dla Boga.
1: I to był Kamil Piwot z utworem Latoś na miejscu piątym. No i Latoś, lipiec. I lipiec to po angielsku July. I ten July się wywodzi od Juliusza Cezara. I naprawdę to mówię, nie żartuję. A teraz miejsce czwarte, czyli Chłopcy z miasta, Lecę tu. 9 pozycji w górę, gratulacje.

Chłopcy z miasta, lecę tu. To było miejsce czwarte, a już teraz przechodzimy do miejsca trzeciego. Otwieramy tą naszą piękną trójeczkę i otwieramy ją z przytupem, bo tutaj taki powrót. Utwór ten już na trzecim miejscu był wielokrotnie, no i teraz powraca. September, Friends Forever. 46 tygodni jest już z nami, więc faktycznie wielokrotnie był na różnych miejscach. Na szczęście teraz jest tak wysoko.

0: I to było trzecie miejsce Septembi, Friends Forever. A już teraz miejsce drugie. No i oczywiście jest to Doktor Jazz. Grande Piccolo i Hubert Rosiński. 32 tygodnie na aferze z tej. No i tutaj bez żadnych zmian.
1: Doktorze.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt mózgu mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

i co? No przechodzimy już do miejsca pierwszego. A miejsce pierwsze to... No dobra, bez zaskoczenia. Fusy, Small Town Boy. Tak samo jak w zeszłym tygodniu. Realizacją tej audycji zajmował się Grzegorz Nowacki, a ja to Maksymilian Wawrzyniak. Siemano.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: I znalazłam to ostatnio.
5: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
4: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
5: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
4: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
5: W sobotę o 16.
6: Normalnie o tej porze.
7: W każdą sobotę od 21. Najlepsza alternatywa w eterze.
8: Bo to normalne o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej.
1: Autopromocja.
9: Radio Afera. 98,6 MHz.
10: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.

Drodzy, drogie radiosłuchaczki, drodzy radiosłuchacze, witam was w ten piątkowy, deszczowy wieczór. Jest godzina 22, więc ten nasz wieczór pomału, razem z tym, jak audycja będzie trwać, będzie się przeradzał, można powiedzieć, powoli w noc. Utwór, który usłyszeliśmy, to był oczywiście Neil Young. Kawałek nazywa się Southern Man. To się odnosi do południa Stanów Zjednoczonych. No i jest tam przedstawiony taki może trochę stereotypowy, czy stereotypowy właśnie, to jeszcze ten temat wróci za chwilę. Ale no jest pokazany taki obraz właśnie południa Stanów Zjednoczonych w okresie, kiedy niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych było legalne i ci niewolnicy na tych plantacjach byli generalnie wykorzystywani. No i zasadniczo jest to ukazanie właśnie takiego obrazu. I myślę, że na tym na razie skończę moją opowieść i posłuchamy teraz drugiego kawałka, również Neila Younga. Te dwa kawałki są ze sobą połączone i ten drugi kawałek zawiera też pewną wskazówkę, co poleci jako trzeci utwór w audycji i być może, jeśli znacie pewną historię, którą chcę wam właśnie przybliżyć, to może już się domyślicie, o co tutaj może chodzić. Natomiast jeśli ktoś nie zna tej historii, to zaraz wszystkiego się dowiecie. A tymczasem posłuchajmy tego utworu. Celowo jeszcze nie powiem, jak on się nazywa, natomiast to stanie się dość jasne w trakcie trwania piosenki.

Tak więc padło to już jako trzecie słowo piosenki, można tak powiedzieć, Alabama. No właśnie, taki jest tytuł tej piosenki. Jeśli to jest ten moment, w którym sobie pomyśleliście, o nie, tylko żeby kolejną piosenką nie było Sweet Home Alabama, no to niestety, ale muszę was rozczarować, bo właśnie to będzie trzecia piosenka, którą za chwilę usłyszymy. Ale właśnie, zanim o tym wszystkim powiem, to najpierw chciałbym się odnieść też trochę do słów właśnie Neila Younga w tych dwóch piosenkach. Mianowicie, jeśli chodzi o Southern Man, to tak jak mówiłem, jest to generalnie obraz właśnie z czasów niewolnictwa. No i w sumie nie wiem, czy to jest dużo do opowiadania, jakby ja też tutaj, szczerze mówiąc, nie uważam się za jakiegoś specjalistę w tym temacie, no ale mieliśmy właśnie to południe Stanów Zjednoczonych, które, no właśnie, bo to wszystko też jest związane z wojną secesyjną, po angielsku Civil War. No właśnie, i tutaj właśnie jest pokazany taki obrazek powiedzmy tej takiej, powiedzmy właśnie, że stereotypowej, czy stereotypowego południa, czy bardziej może tego, jak to wyglądało właśnie w tych czasach, kiedy niewolnictwo było legalne. Czyli słyszymy tutaj o jakiejś plantacji bawełny, o wielkiej, wysokiej posiadłości, no i jakichś takich małych szałasach, powiedzmy, czy domkach, gdzie właśnie mieszkali ci niewolnicy. Słyszymy odgłosy biczów, czy biczy, którymi oni są popędzani. Pada tutaj też pytanie, Southern men, when will you pay them back? Czyli kiedy spłacisz, powiedzmy, ten dług, czy kiedy zadość uczynisz im za te krzywdy? No właśnie, no i generalnie cała piosenka ma taki mniej więcej wydźwięk. Tutaj właśnie też jest wers o płonących krzyżach, co jest z tego, co kojarzę, powiązane z Ku Klux Klanem. No właśnie. Następnie mamy utwór Alabama, który już mówi konkretnie o Alabamie. Też właśnie w odniesieniu do tego południa Stanów Zjednoczonych, tutaj może bym powiedział, że może to już są trochę późniejsze czasy, przynajmniej tak to interpretuję. No i tutaj jest ukazane trochę, jak właśnie ta Alabama, mimo że wszędzie, powiedzmy, zmieniają się te prawa i powiedzmy następuje właśnie zrównanie praw osób czarnoskórych z prawami reszty obywateli Stanów Zjednoczonych, no to mimo to tutaj jest zaznaczone, że ta Alabama gdzieś tam opiera się trochę tym zmianom. Tu też jest w zasadzie w refrenie jest powiedziane o wadze ciężarzy, który ta Alabama
niesie, czy który na niej spoczywa, właśnie tej historii związanej z niewolnictwem. No i w sumie myślę, że na razie na tym myślę, że można, że utnę ten opis, bo chyba już mniej więcej wyłania nam się jakiś obraz tego, w jaki sposób właśnie ta Alabama, czy ogólnie południe Stanów Zjednoczonych zostało przedstawione przez Neila Younga. Tutaj też w sumie się dowiedziałem, robiąc research do dzisiejszej audycji, czy konkretnie tej historii, że również utwór Ohio Neila Younga również się, powiedzmy, wpisuje w, nie wiem, czy można powiedzieć, taki tryptyk, czy bardziej właśnie ten motyw, powiedzmy, że rozliczania się z tą mroczną przeszłością właśnie południa Stanów Zjednoczonych. No i tutaj... Tutaj stała się rzecz taka, że utwór, że inny zespół, słysząc te dwie piosenki, stwierdził, że tak nie może być, że ktoś obraża ich ulubioną Alabamę. Co ciekawe, żaden z muzyków zespołu. I teraz następuje chwila konsternacji, bo przyznam, że nie zdążyłem sprawdzić, jak się wymawia nazwę tego zespołu, więc przeczytam ją po prostu po polsku jako Lynyrd Skynyrd. Nie wiem, czy to jest poprawne, ale w każdym razie to jest ciekawe, że żaden z tych muzyków tak naprawdę ani się nie urodził w Alabamie, ani nie jest z nią jakoś szczególnie związany. Natomiast no, stwierdzili oni, że Neil Young nie będzie obrażał Alabamy. No i właśnie w ramach, powiedzmy, protestu, nie wiem, czy można to mówić, tu mówić o proteście, bo już same piosenki Neila Younga możemy powiedzieć, że były, powiedzmy, jakąś formą protestu, chociaż może bardziej rozliczania się z przeszłością, chociaż z drugiej strony też zdaje się, że one zostały wydane jakoś w latach 70., więc no też tutaj należy mieć świadomość, że w tamtych czasach to jednak nie wyglądało to wszystko tak kolorowo, jeśli chodzi właśnie o równe prawa dla czy to osób czarnoskórych, czy ogólnie, powiedzmy, kolorowych w Stanach Zjednoczonych. Więc no, w tamtym czasie, kiedy te utwory się ukazały, no to jednak było to jakby inaczej się trochę, myślę, miały one trochę inny wydźwięk, inaczej były odbierane niż na przykład dzisiaj są odbierane, gdzie powiedzmy, że raczej dla nas to równe traktowanie jest oczywistością, chociaż z drugiej strony, co jest w pewien sposób zaskakujące, bardziej niepokojące, że no w sumie trochę obserwujemy jednak powrót niestety do tamtych czasów, chociażby działania właśnie w Stanach Zjednoczonych, ICE, czy ICE, czy ICE, związane z, że tak powiem, pozbywaniem się tych tak zwanych nielegalnych imigrantów. No właśnie, więc w sumie znowu możemy sobie zadać pytanie, czy historia się przypadkiem nie powtarza i czy jednak te piosenki w dzisiejszych czasach nie są cały czas zasadne, tylko po prostu czasy się zmieniły,
ale gdzieś tam pewne tendencje cały czas występują. Natomiast, no właśnie, przejdziemy teraz do utworu Sweet Home Alabama. 1, 2, 3...

Przepraszam, jeśli uważnie słuchaliście tego utworu, to znajduje się w nim bezpośredni zwrot Daniela Younga. Powiedzmy, w wolnym tłumaczeniu jest powiedziane o tym, że słyszałem, powiedzmy, upraszczając trochę, jak Neil Young obraża Alabamę. I że Southern Man, czyli właśnie ten człowiek z południa, tak go nazwijmy, że nie potrzebuje Neila Younga i tej jego oceny, czy właśnie powiedzmy jakiegoś umniejszania czy obrażania właśnie Alabamy. No właśnie, też wspomniałem, że co ciekawe, żaden z muzyków nie urodził się ani nie jest związany, nie był jakoś specjalnie związany z Alabamą, ponieważ zespół Lynyrd Skynyrd został założony na Florydzie. To też jest taka ciekawostka. No właśnie. Tutaj też ten utwór wzbudził pewne kontrowersje. Mowa jest tutaj o burmistrzu, czy no powiedzmy burmistrzu, czy prezydencie, powiedzmy tak jak to by było u nas, miasta Birmingham, który właśnie to jest niejaki George Wallace, który właśnie w latach 60. no stał w opozycji właśnie do tych zmian, które zachodziły i właśnie zrównywania praw wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych, czy bardziej może likwidacji tego podziału. No właśnie, tutaj też w sumie trochę taka refleksja mnie naszła, że tak naprawdę lata 60., ile to było lat temu? 60? No to, no 60 parę powiedzmy. Więc no wcale to nie jest tak dawno temu. No właśnie i tak naprawdę jak bardzo w skali historii całej, czy nawet w skali powiedzmy życia, jak niedawno tak naprawdę zachodziły te wszystkie przemiany. No właśnie, w każdym razie jest tutaj wspomniany ten burmistrz, właśnie George Wallace. No właśnie, i pojawia się takie słowa, że w Birmingham kochają swojego burmistrza. Natomiast tam też pojawia się takie takie buczenie na zasadzie, jak komuś tłumowi się coś nie podoba i buczą. Więc z jednej strony niektórzy widzieli w tym taką trochę niefajną rzecz, tak to ujmijmy, ze względu na wspomnienie o tym burmistrzu i o tym, że no właśnie takie, można by to odebrać jako jednak powiązanie właśnie tego południa z tymi ruchami
czy tą opozycją względem tych zmian społecznych zachodzących w Stanach. Natomiast no też to wybuczenie go też jakby z drugiej strony sugeruje, że jednak to może jest trochę przyznanie się do tego, że faktycznie mieliśmy takiego burmistrza, ale że to nie jest jakby nie jest okej. I że no właśnie to buczenie, wybuczenie go jako taki protest. No właśnie. Więc no tutaj panowie zespołu Lynyrd Skynyrd postanowili stanąć trochę w obronie Alabamy, czy też można powiedzieć, że południa Stanów Zjednoczonych. Ten utwór też był takim, powiedzmy, pierwszą ich piosenką z tego, co udało mi się dowiedzieć. To była taka pierwsza piosenka, która, powiedzmy, że bardziej się przebiła do jakiejś list nowości, powiedzmy, takich ichnich aferzastych. Później też w ogóle to hasło Sweet Home Alabama i wydaje mi się nawet, że to do dzisiaj może być, zostało wykorzystane właśnie przez Alabamę jako takie oficjalne hasło promujące czy reklamujące ten stan i znalazło się na przykład na tablicach rejestracyjnych, bo to też, jeśli kojarzycie, to właśnie każdy stan ma swój wzór, czy może bardziej chodzi o to tło dla tablicy rejestracyjnej. Są to w sumie dość ciekawe projekty, dość ciekawie wizualnie to wygląda, więc Jeśli nie byliście tego świadomi, bądź jeśli nie mieliście okazji tego zobaczyć, to w sumie polecam sobie poszukać tego i zobaczyć, jak one wyglądają. Trochę trzeba przyznać, że różni to się jednak od na przykład naszych tablic rejestracyjnych, które jednak są takie dość powiedzmy pragmatyczne, czyli po prostu mają służyć temu, żeby ten napis był wyraźny i łatwo czytelny i w sumie tylko tyle. Ale myślę, że no właśnie trochę odbiegłem od tego tematu. Natomiast tak, bo tutaj powiedziałem o tym wielkim bifie Neila Younga i zespołu Lynyrd Skynyrd. Natomiast tak naprawdę to nie był jakiś wielki konflikt. Tutaj zostały przedstawione po prostu, myślę, że dwa różne spojrzenia, które jednak się w jakiś sposób uzupełniały. Tutaj też Neil Young wypowiedział się teraz, wydaje mi się, że o utworze Alabama, że jednak patrząc na niego z perspektywy czasu, to jednak te słowa, które w nim padły, to były trochę zbyt mocne i tak trochę można powiedzieć, że wycofał się z tego. No i też tutaj muzycy obu zespołów się wzajemnie szanowali i też wspierali w pewien sposób, między innymi nosząc w czasie różnych wydarzeń, czy to koncertów, czy przy innych okazjach, swoje koszulki jakby nawzajem, czyli Neil Young na przykład. Tutaj akurat nie znalazłem konkretnego przykładu, natomiast widziałem taką informację, tak powiedzmy bardziej ogólnikowo. Natomiast
Natomiast na pewno muzycy zespołu Lynyrd Skynyrd na pewno się pojawiali właśnie w koszulkach. W koszulkach tam konkretnie była chyba właśnie Nila Younga z albumu Tonight's the Night, czy coś takiego. Już teraz dokładnie nie pamiętam. No, więc ogólnie wcale nie był to taki wielki beef, jak można by, powiedzmy, sądzić, czy jakby można to przedstawić w takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, clickbaitowym tytule czy nagłówku artykułu. Tutaj też z ciekawostek, to Neil Young w pewnym momencie wysłał właśnie muzykom zespołu Lynyrd Skynyrd. Nie wiem do końca, czy to chyba była demówka. Tam było kilka utworów, które gdzieś tam, nie wiem jak to zostało ustalone, ale było to na zasadzie, że napisałem takie utwory, może chcielibyście wykonać, nagrać któryś z nich. Tak jak mówię, nie wiem do końca jak to tam, jakie konkretnie tam były ustalenia. Tam był między innymi utwór, tylko teraz muszę sobie przypomnieć, bo mi to gdzieś uciekło. Powderfinger. O, znalazłem to jednak w głowie. W każdym razie był tam ten utwór. Natomiast tutaj niestety nigdy nie doszło do takiej sytuacji, właśnie do tego, żeby oni nagrali ten utwór, czy któryś z innych utworów, bo tam były chyba trzy, ponieważ wokalista zespołu Lynyrd Skynyrd, czyli Ronnie Van Zant, zmarł niestety. No i nie doszło to do skutku. No i myślę, że tutaj też na ten moment, na tym zakończę tą opowieść, czyli krótko mówiąc, była niby mieli jakąś spinę ze sobą, tak naprawdę to wszystko przebiegało, czy zachowali, można powiedzieć, w tym wszystkim jakiś taki szacunek do siebie. Dobrze, a teraz przejdziemy do kolejnej piosenki, która w sumie była takim skojarzeniem dość prostym właśnie do Alabamy, ponieważ będzie to piosenka Alabama Song zespołu The Doors.

Tak jak mówiłem, to była Alabama Song w wykonaniu zespołu The Doors. Tutaj taką ciekawostką, nie wiem na ile dla was to będzie nowość. Ja się dowiedziałem o tym dopiero jakiś czas po tym, jak poznałem ten utwór, że to nie jest ich oryginalna piosenka napisana przez nich, tylko jest to, można powiedzieć, cover piosenki, która tak naprawdę została napisana w roku 1925. No, więc tutaj, szczerze mówiąc, teraz tak patrząc na informacje, to do końca nie jestem pewny, czy jest to rok 1925, czy odbyło to się trochę później. Natomiast no, mniej więcej są to lata 30. Natomiast no właśnie, utwór został później wykonany przez zespół The Doors. Został on też wykonany przez Davida Bowie, więc tutaj w takiej szeroko pojętej muzyce rockowej też odcisnął on swoje piętno. Tutaj też, jeśli chodzi o zespół The Doors, to polecam film, który właśnie opowiada ich historię, czy może też bardziej historię Jima Morrisona, bo w sumie na nim się głównie skupia ten film. No, dość ciekawa jest to historia. Tutaj też pamiętam, że nie wiem, czy to on się chyba sam określał jako król jaszczur, czy coś takiego. W każdym razie to może dawać jakieś, powiedzmy, informacje, czego możecie się spodziewać po tym filmie. Chociaż jednocześnie to trochę jest na zasadzie, że możecie się spodziewać w sumie wszystkiego po nim, po takiej zapowiedzi. Natomiast myślę, że warto go obejrzeć. Dobrze, a teraz przejdziemy sobie do artysty, którego już prezentowałem wcześniej, czyli będzie to Trust, czy TR/ST, i będzie to kawałek Salk, jeśli się nie mylę, chociaż może nie mylę się akurat w tym przypadku. Tutaj akurat według Spotify to jest w popularnych utworach tego artysty zajmuje on pierwsze miejsce, chociaż też wiem z obserwacji, że Spotify, powiedzmy, podbija na tej liście kawałki, które w ostatnim czasie były bardziej popularne. Natomiast chyba on też ma najwięcej odsłuchań tutaj ogólnie. Więc jest to kawałek Salk i posłuchajmy sobie jego.

Także tym utworem myślę, że zmieniliśmy trochę brzmienie audycji, które wcześniej było w stylu, powiedzmy, czy w gatunku takiego starszego trochę rocka, lata 70. czy 80. nawet. Natomiast przeszliśmy tutaj do nowszego artysty i do takich bardziej synfowych brzmień, czy ogólnie syntezatorów. Natomiast tak jak już mówiłem, myślę, że tutaj wykonawca czy projekt Trust jest, myślę, że inaczej, myślę, że osoby, które lubią jakieś takie starsze brzmienia, też docenią tego artystę. No, a na zakończenie audycji, ponieważ tu już mi dużo czasu nie zostało, zagram utwór Weeping Song, natomiast on nie będzie w wykonaniu Nicka Cave'a, tylko będzie w wykonaniu Neil Smith i zespołu The Flaming Lips. Pochodzi on z utworu Where the Viaduct

przedstawiają ją, ukazują trochę w nowym, innym świetle. Tak tutaj powtórzę to samo. Zresztą no, z tego względu gram właśnie te covery, a nie oryginały. Tutaj też swoją drogą bardzo polecam obejrzeć teledysk do Weeping Song w wykonaniu oryginalnym Nicka Cave'a, i tam razem z nim był jeszcze jeden artysta, którego teraz nazwiska sobie nie przypomnę, ale to możecie sobie sprawdzić, a tymczasem posłuchajmy piosenki coveru w wykonaniu Nell Smith i zespołu The Flaming Lips. I to będzie ostatni utwór w tej audycji. Był z wami Aleksander Znaniecki, to była audycja pod tytułem Calcified i słyszymy się ponownie już za tydzień, a już za chwilę audycja Trashing Madness.

0: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough
1: said. Autopromocja.
2: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.

zły wieczór. Strażnik Mednes w Radiu Afera. Piąteczek, piątunia, 23 z minutami. Mówi do was Lecho Malendowski. Zaczął King Diamond i Merciful Fate. Przed 40 lat grałem już z tej płyty kilka tygodni temu. Była fajna audycja na początku lipca. Około Merciful Fate'owa, King Diamondowa. No i wykrakałem trochę odejście Andy'ego zespołu Kinga. Zobaczymy, co dalej. Na razie Merciful Fate ogłasza jakieś koncerty na przyszły rok. Tak, parę rzeczy wiem, parę rzeczy nie mogę powiedzieć, parę rzeczy się domyślam. Co z tą płytą będzie? Jednego i drugiego? Na razie nie wiem, liczę, że będzie. Będziemy wracać do tematu. Dzisiaj zapowiadany szumnie na Facebooku konkurs SMS-owy. Już wam mówię, o co chodzi. W audycji będzie do wygrania pojedyncza, nie, podwójna, jedna, ale podwójna wyjściówka na poniedziałkowy koncert Soulfly. Wiem, że wszyscy lubicie. Max Cavalera wraca po raz enty do Polski, do Poznania, tak jakby dawno go nie było. Lubię Tama, Support Węże, plus jeszcze koncerty z dwa chyba w reszcie kraju, ale akurat mam na ten poniedziałkowy poznański koncert jedną podwójną wyjściówkę. Uwaga, zasady. Zasady są następujące. Numer, na który należy wysłać SMS-a. Ktoś jeszcze w ogóle SMS-uje w tym kraju? 7148. Musicie wpisać w treści słowo afera. Może być z małej. Dalej, imię, nazwisko własne, czyli osoby, która ma wygrać wyjściówkę, bo ta druga to oczywiście będzie plus jeden, więc wystarczy tylko wasze imię i nazwisko. I odpowiedź na pytanie. Uwaga, będzie bardzo trudne pytanie. Będę je powtarzać w ciągu audycji, bo to ważne rzeczy są. Ile płyt nagrał Max Cavalera pod szyldem Soulfly? Bardzo okrągła liczba. 7148, prefiks afera, imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie, ile płyt ma Soulfly. Mówię o płyty studyjne, czyste, żadne tam koncertówki ani kompilacje. No i myślę, że koło zobaczymy, kiedy będzie to rozstrzygnięcie konkursu. Osoba, która wygra, no nie będę czytywał na antenie, bo wiecie, teraz jest RODO, nie RODO, ale dostanie informację zwrotną, no i będę zapraszał serdecznie na koncert poniedziałkowy, na który chyba się raczej nie wybiorę, bo mam trochę już obecności Maxa Cavalery muzycznej. Widziałem go teraz na Mystyku i nie byłem zachwycony tym KSAD. Wcześniej widziałem go z bratem, jak odgrywali te stare płyty Sepultury tu w Poznaniu i też nie byłem zachwycony. Lubię niektóre płyty Soulfly, akurat tej ostatniej nie, ale nie szkodzi. Zapraszam wszystkich, a my sobie za tydzień pewnie pójdziemy na Fear Factory w sobotę. O tym będę mówił za tydzień. Co dzisiaj w planie, w programie, w harmonogramie do godziny pierwszej. Jak słyszycie, jestem dzisiaj sam, znowu młodzież się wyautowała. Czekam na powrót Mateusza, bo że Adam przyjeżdża raz na kwartał, to mogę z tym żyć, ale Mateusz tu mi jest coraz bardziej potrzebny, bo kończą mi się pomysły na audycję. I w związku z tym mam dzisiaj, nikt się nie spodziewał, jak zwykle kilka rocznic okrągłych. Z 96 roku pierwsza właśnie wybrzmiała, bo Into the Unknown, Merciful Fate skończyło 30 lat równo. Odhaczone. Za chwilę będzie kolejna płyta z 96, na koniec jeszcze dwie. A w środku będę ździepko mieszał. Będę mieszał tematy, mieszał państwa, kraje, rzeki i tak dalej, i tak dalej. Żarty na bok, ale jedziemy z pierwszym, z drugą płytą z 96 roku. Chodzi mi ten zespół po głowie od jakiegoś czasu, tym bardziej, że lider jest aktywny w tak zwanych social mediach. Obserwuję go również i często mi tam wyskakuje. Inna rzecz, że ten Annihilator z Kanady, bo o nim mowa, od dawna nie nagrał nic, co by mi się no mocno spodobało, bo te kilka powrotnych płyt, no są płyty, wiecie, takie trochę jak Running Wild, który po wielu, wielu latach przypomniał sobie, że grał o piratach, no i tak wszyscy mówią, no to ostatnia płyta to była o piratach, to nawet nie najgorsza. Nie ma o czym mówić. Annihilator też dawno, gdzieś te Jeffowi pomysły chyba się pokończyły. No ale pierwsze płyty, pierwsze dwie płyty, Alice in Hell, Never Neverland, to jest, państwo drodzy, to jest jeden z moich ulubionych płyt wszechczasów. Dzisiaj słuchałem sobie w aucie najpierw dwójki i to zdecydowanie jest moja ulubiona płyta
Nie, że ona jakoś była super lepsza od jedynki, o włos, one są razem gdzieś tam wysoko, natomiast subiektywnie właśnie dwójka. Znam tę płytę na pamięć, dzisiaj słuchałem naprawdę sobie całości jadąc autem i tak, śpiewałem sobie refreny i znam przejścia, znam zwolnienia, znam solówki, znam te jego efekty, fajnie, fajnie. 90 rok, kaseta była w domu piracka, pamiętam to. No później było różnie. A w 96 roku druga płyta wydana w zasadzie jako solo Jeffa Watersa, bo tutaj tylko miał chyba perkusistę do pomocy, czyli Randy Black, jego etatowy perkusista. No a jeszcze był Dave Davis na solówkach w kilku utworach, ale to była druga płyta z rzędu po King of the Kill, gdzie Jeff Waters w zasadzie był jedynym twórcą, kompozytorem. Jeszcze do tego był odpowiedzialny za brzmienie, które i tu jest istota tej płyty z marca 96 roku. Trochę mi się ta rocznica przeleżała. On chyba trzymał rękę na pulsie wtedy, bo tutaj może nie jest to aż tak oczywiste, ale ja słyszę te pewne rzeczy, które wtedy bywały, no szły na fali wznoszącej Pantery, Fear Factory i te inne meszugi, i on to musiał tego śledzić. To nie, że chciał grać tak samo, ale ten jego klasyczny speed thrash z początku, z przełomu lat 80. i 90. spotkał się właśnie z brzmieniem nowoczesniejszym. I ortodoksom się to od razu nie spodobało i spuścili tę płytę szybko. Innym się to spodobało, natomiast ja byłem gdzieś po środku. Lubię, o dziwo, tę płytę po 30 latach, jak sobie posłuchałem, myślałem, że będzie mi się mniej podobać niż poprzednia King of the Kill, którą bardzo lubię. Ale ten Refresh the Demon jest całkiem fajnie się słucha, zwłaszcza w aucie. Bo dzisiaj z drugą stronę, jak jechałem, to słuchałem sobie właśnie tej płyty. I w dodatku w remasterze z zeszłego roku. Remastery Jeffa Watersa mają to do siebie, że Jeff Waters zmienia w nich kolejność, co mi... Nie wiem, może jestem neurotypowy, ale mam z tym problem, bo po wielu latach, gdy człowiek się nasłucha utworów i zna ich no, na pamięć te utwory i kolejność, i nagle słucha tego samego, tylko w innej kolejności, to nie wiem, mi tak coś zgrzyta. No ale nieważne. Z płyty Refresh the Demon z 96 roku, otwierający utwór tytułowy i drugi. Zastanawiałem się, który wybrać, bo a może Pastor of Disaster, a może... Dziwnie, spokojnie rozpoczęty, ale trochę mocniejszy Man Call Nothing, przechodzący w klimaty, no takie z pierwszych płyt. Ultra Paranoia, intensywny, agresywny prawie utwór, który niestety trwa minutę za długo. To jest ciekawe, że o utworze, który trwa zaledwie 4,29, można powiedzieć, że jest minutę za długi. No, on się trochę ciągnie. W końcu stanęło na City of Ice i tym was uraczę. A potem mam coś nieoczywistego.

No i pięknie jechali z Coxem w 96 roku. Jest jeszcze parę płyt Annihilator z Kanady, do których będę na pewno wracać co jakiś czas. A czy będzie jeszcze jakaś nowa fajna, to nie wiem. To jest pytanie do Jeffa. Piszcie, on ma dobry kontakt z fanami, to wam na pewno odpisze. Okidoki. Teraz będzie coś nieoczywistego, co szczerze mówiąc wziąłem z brakulaku tak zwanego. Dawno nic nie było z Ameryki Południowej, nie mówiąc oczywiście o Maxie Kawalerze. Przypominam, że jest konkurs SMS-owy. Można wygrać podwójną wysiłkę na poniedziałkowy koncert w Poznaniu. Aby to uczynić, na SMS-a na numer 7148, koszt SMS-a złotówka 23 grosze, 7148, w treści napisać afera, imię, nazwisko oraz ile płyt wydał dotychczas Soulfly. Można wygrać jedną podwójną wejściówkę na poniedziałkowy koncert Soulfly. Wracając do Ameryki Południowej, nic nie było dawno z Chile, bo no, Tomka Kruszyńskiego dawno nie było w audycji. Już parę miesięcy temu już witałem się z gąską. Już się do mnie Tomek odezwał, że on by chętnie wpadł. No i zaginął w akcji. Ale ja go jeszcze tu ściągnę, zobaczycie. Jeszcze przyniesie ten worek demówek z Chile i z Ekwadoru i się wszyscy zdziwicie. Tymczasem parę rzeczy mi się wyświetliło na social mediach, m.in. 15-lecie płyty Akelary zespołu Criminal. Criminal to jest zespół, oczywiście jeden z wielu zespołów Antona Reisenegera niejakiego, osoby bardzo znanej w Chile, jeżeli chodzi o scenę metal. On aktualnie m.in. Lockup, Brujeria, Pentagram Chile i wiele jeszcze innych projektów wcześniej. No i przypomniałem sobie o tym Pentagram Chile, zespół, który ma w tym kraju status absolutnie kultowy. Co prawda musieli dodać to Chile do swojej nazwy, bo po pierwsze zespołów Pentagram na scenie metal jest, wyobraźcie sobie ile. Po drugie jest oczywiście ten najważniejszy Pentagram doom metalowy. No i stwierdzili, dobra, nie będziemy się szarpać, dodali sobie do tego Chile. No i mimo że zespół założony w 1985 roku, uwaga, to jest zespół, który inspirował muzyków Napalm Death, którzy zdaje się nawet jego cover nagrali z jakiejś tam demówki dawno, dawno temu. A mimo to debiut wyszedł dopiero w 2013. Jest całkiem, wszyscy czekali na ten debiut tyle lat, ale wyszła druga płyta dwa lata temu, którą haniebnie przeoczyłem i nadrabiam niniejszym. Eternal Life of Madness. Anton, wokalse i gitary tutaj, plus jego koledzy. Co drugi to Juan Pablo Urbe, Juan Francisco Cueto, Juan Pablo Donoso. O kurczę, jedyny Anton. No to nieźle. I powiem wam, żarty na bok, śmiechy śmiechami, bardzo fajny, południowoamerykański trash dev. Wydawałoby się, że no wiecie, to jest zespół sprzed 100 milionów lat, sprzed dinozaurów jeszcze, ale oni grają naprawdę tak, nie jest starodawnie i jakoś jedzie z tęchlizną czy naftaliną. Puściłem sobie tę płytkę w tym tygodniu przed audycją i ej, to jest dobre. Także myślę, że naprawdę ten Tomek Kruszyński musi wrócić przynajmniej gościnnie raz na jakiś czas i no muszę mieć po prostu na tym froncie osobę, która trzyma rękę, oko i ucho na pulsie, bo ja też nie zdążam z wszystkim, a Tomek zdąża i nawet jak ma jakieś płyty sprzed 20 lat, które dla niego są nowością, to przynajmniej on je przyniesie i zagra. Ja nie zawsze jestem w stanie wszystko wyłapać. Ten Pentagram Chile sprzed 2 lat jest naprawdę dobrym, solidnym krążkiem. Pierwszy utwór, którego posłuchamy, Possessor, w ogóle jedzie tak fajnie, Celtic Frostowo, a potem się rozwija. No i potem utwór tytułowy, dobry, to jest naprawdę dobry, Pentagram Chile, nie zgadnijcie z jakiego kraju, z Chile.

Cicho. Dobra, to był pentagram z Chile i chyba nie będziecie zdziwieni, jeżeli zostaniemy w Chile, ale najpierw przypomnę, że jest do wygrania podwójna wejściówka na Soulfly w poniedziałek. Uwaga, przypominam, zasady. Koszt SMS-a 1 zł plus VAT, czyli złoty 23 konkretnie. Numer 7148, wpisujecie afera, imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie, ile płyt wydał dotychczas studyjnych zespół Soulfly. I witacie się z osobą towarzyszącą na bramce. Dostaniecie kod oczywiście wtedy potem na maila z tym kodem, bo oni tam te kody muszą wpisać sobie do laptopika, ale to jest wszystko już jakby szczegół. Piszcie, nagroda czeka. Zostajemy w Chile. Powiedziałem A, mówię on. Wspominałem o Criminal, drugim zespole Antona Reisenegera. Nie wiem, czy nie ważniejszym, bo Pentagram ma status kultowy, ale to Criminal naparza te płyty od 1994 roku i wydał ich dotychczas 9. Co do tego, jakie one są, to jest inny temat, bo ta ostatnia, widzę, takie recenzje zbiera. Dobra. Wróćmy do rzeczonej Akelary, która właśnie miała 15-lecie. 19 sierpnia ukazała się roku 2011. Jakoś wtedy chyba właśnie widziałem Antona po raz pierwszy z lock-upem na Obscene Extreme. To był dobry koncert, pamiętam. Tompa. Skoczyłem na scenę, przybiłem piątkę z Tompą i skoczyłem ze sceny i tak właśnie wyglądały koncerty na Obscene Extreme. Trochę mi tego brakuje, ale już trochę mój wiek mi nie pozwala szaleć. Jakbym miał znowu 35 lat. Criminal. No lubię akurat te płyty. Ona podobnie jak Pentagram. No tu jest Anton jakby głównym prowodyrem i to też słychać, więc nie zdziwcie się, jeżeli to, co za chwilę wybrzmi, a będą to dwa utwory, Order from Chaos i The Ghost We Summoned. No będą dość w temacie. Może trochę bardziej nowocześniej. Chociaż to też nie jest jakiś super nowy zespół przecież. Na płyta sprzed 15 lat. A zatem Criminal i potem co potem? Potem będzie rzeźnia. Najpierw Criminal, potem... Ooh.

i fajnie. To był kryminał sprzed 15 lat. Pora na coś świeższego, a jednocześnie bardziej zgniłego. Zmieniamy stylistykę. Będzie pogrzebowo, grobowo. Będzie paskudnie. Jeszcze jak się zespół nazywa Filth, no to jak ma być? Przy czym zespołu Filth jest parę. To jest Filth, grający death metal ze Szwecji. I o dziwo nie jest zbyt szwedzki, bo on jest bardzo a on jest bardzo... mocno jest zgniły. Nowoczesny zespół, bo młodzi ludzie raczej, patrzę sobie, ile oni mają lat, czy mają tu lata. No w każdym razie założyli ten zespół 4 lata temu i mają dwie płyty, z czego druga wychodzi dopiero 11 września, a u nas już dzisiaj premiera. Ale najpierw pogramy sobie jeden utwór z debiutu z zeszłego roku, Time to Rot. W lipcu się ukazał i trwa wspaniałe 28 minut 59 sekund, 6 utworów. Nie znudzi wam się to. A starsi słuchacze, którzy używali kiedyś kaset magnetofonowych typu 60, się bardzo ucieszą, bo takie dwie płyty od razu wchodzą na jedną. Fajosko. To były czasy. No więc z tego będzie utwór Live in Agony, Die in Pain. A z najnowszej płyty, która okazuje się już 11 września i nosi tytuł Death Exhibition, utwór Mental Butchery. No i jak sobie posłuchacie za chwilę tych dwóch utworów, to można zwątpić, czy oni na pewno są ze Szwecji? Posłuchajcie, Filth.

szykuje się niezły kawał zgnilizny we wrześniu. Będziemy wracać do tego materiału. Filth ze Szwecji. Przejdziemy do Ameryki, ale zostaniemy w tych klimatach, bo no, natknąłem się na ten zespół właśnie, gdy szukałem czegokolwiek o zespole Filth i on był wymieniany jednym tchem jako koledzy zza wielkiej wody, grający te same klimaty. Cerebral Rot, nieistniejący już od 4 lat. Ten ze Seattle w stanie Washington, nie ten w Teksasie. Ten ze Seattle zostawił po sobie dwa krążki, 2019 i 2021. Do rok później się rozpadli. A my u nas i tak zagramy sobie z tej drugiej płyty Excretion of Mortality, bo jest... Nazwać tę płytę ohydną to jest niedopowiedzenie. Co tu się wyprawia? Coś pięknego. Paruje. To bardzo paruje. Via Yolk of Contagion i Bowels of Decrepitude. Cerebral Rot sprzed 5 lat. Niestety już nieistniejący, ale zawsze możecie wrócić do tych dwóch materiałów. No, zakładajcie łapawice i kalosze, bo będziecie brodzić po uda we krwi.

usłyszeliście to. Piękny smród z Rybler Rot z Ameryki, nieistniejący już. Trudno. Będzie dużo jeszcze takich zespołów. No ale muszę wspomnieć o zespole, od którego dużo rzeczy się zaczęło i który dużo inspiracji od ponad 30 lat wniósł na scenę. I wnosi do dzisiaj, bo Autopsy jest tym zespołem, który udowodnił, że po latach przerwy można wrócić i nagrywać wcale nie gorsze płyty niż kiedyś. I nagrywać je ciągle. Oni więcej płyt wydali już po powrocie niż wcześniej. I zobaczcie, Macabre Eternal, to był 2011 rok. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, sześć płyt wydali od 2011 roku. I o żadnej nie powiecie, że jest słaba. Wszystkie trzymają pewien poziom. I ta nawet ostatnia, Ashes, Organs, Blood and Crypts, no kopię totalnie i ja byłem z Mateuszem w szoku, że oni wydali tak szybko tę płytę, bo poprzednia wyszła we wrześniu 2022, a ostatnia jak na razie płyta Autopsy wyszła w październiku, dokładnie 13 miesięcy później. No ale za chwilę minie 3 lata i trochę tutaj Chrisa Reiferta wywołuje i spółkę do tablicy. Na szczęście czekanie na najnowszy krążek Autopsy umili nam najnowszy krążek Static Abyss, z którego posłuchamy sobie za tydzień. Trzecia płyta. Ktoś mógłby powiedzieć, po co Chrisowi Reifertowi i basiście Autopsy Gregowi Wilkinsonowi zespół, w którym grają w zasadzie to samo. A ja wzruszam, uważajcie, wzruszam ramionami teraz do mikrofonu. Słyszeliście to? No tak właśnie brzmi moje wzruszenie ramion. Bo mogą. I bardzo dobrze, bo te dwie pierwsze płyty Static Abyss bardzo mi weszły i tak jak no nie mam nigdy za mało płyt Autopsji, to się cieszę, że w ogóle jest to pomysł na audycję. Chris Reifert, jak zrobiłem Dana Lilkera tydzień temu, to przecież mogę zrobić spokojnie audycję z Chrisem Reifertem, bo trochę tych zespołów miał chłop na koncie i ma. Jest co grać, spokojnie dwie godziny by się dało zrobić. No, nawet w Desecration przecież zaliczył, ale nie w tym Desecration, to jest inny Desecration. No dobra, to nie, co tu jeszcze mamy? Abscess? No, trochę tych płyt było, nie żeby były jakoś przełomowe, ale coś by się dało z tego Abscess porzeźbić. Autopsy samo w sobie może z materiałem na jedną audycję, ale dobra, wróćmy do tego ostatniego Autopsy, zanim za tydzień posłucham sobie Static Abyss. No i proszę bardzo, otwierający Rabbit Funeral i specjalnie trochę tak z przekory zaczynający się dumowo Well of In Trails. Ja bardzo lubię jak Autopsy tak z tego szybko punkowego, obskurnego naparzania przechodzi w takie klimaty bardziej dumowe, aż gdzieś tam wczesny Paradise Lost wjeżdża i te riffy charakterystyczne. Uwielbiam to, uwielbiam i no Autopsy na zawsze w serduszku. Bardzo się cieszę, że są takie zespoły, które udowadniają, że można, że po wielu, wielu latach można wrócić i grać właśnie tak. No to Autopsy, a potem jeszcze dwa zespoły do końca.

No trzeba szanować i lubić autopsy. Coś pięknego. Czekam na nowy krążek, panie Krisie Rajfercie. Do pana mówię. Lecimy z przedostatnią płytą sprzed 30 lat. Dlaczego? Dlaczego ten czas tak zasuwa? Mówiłem wam nieraz o tym koncercie Municipal Isamel w Esculapie. Październik 96? Co się wtedy działo? Krojenie. Szał pod sceną. No, wydarzenia. Esculap jeszcze istniejący wtedy. Dobry koncert, nigdy go nie zapomnę. Co do płyty Passage, bo o niej mowa. No, to były te czasy, kiedy zespół z płyty na płytę zmieniał coś, a potem już było no, prawie to samo, nie ukrywajmy. Tą płytą chyba osiągnęli jakiś szczyt ewolucji i potem już tylko no ryli trochę w tym samym i nie do końca się w tym odnajduje i też gdy zaczynali grać na przykład Ceremony na 20-lecie, to było już dobre 10 lat temu, to nie mogłem tego słuchać w tej progresji, bo już był inny zespół zupełnie, nie chodzi o zmiany składu, ale o stylistykę i nawet nie chodzi o to, że dodali tutaj sztuczną perkusję zamiast żywej i zaczęli brzmieć industrialnie zamiast black metalowo. Nie, to ja to nawet kupowałem na tej pierwszej płycie po zmianach, ale gdy zaczęli to robić po raz 5., 6, to już mi się tak przestało chcieć. No i to Hegemony sprzed, to 2017, prawie 10 lat. No Hegemony było właśnie najbardziej taką klamrą i najbardziej chyba nawiązaniem do tego Passage. Kolejne 3 single już się ukazały i jaka będzie ta nowa płyta? Nie wiem, nie bardzo mnie to jara, ale powiem wam, że jak sobie odpaliłem ten Passage, to no było, oj, wtedy to było coś. I cieszę się, że mogłem być świadkiem tego i na żywo, i na płytach, bo no, nie dziwię się, że Samael do dzisiaj ma status zespołu kultowego w Polsce, a przecież on się zaczął na długo przed płytą Passage, bo już te pierwsze ich koncerty w Polsce, to były pierwsze zagraniczne koncerty przecież tego zespołu, no pozostawiły nieodparte piętno na polskich fanach, mimo że zmienili potem stylistykę, to do dzisiaj tutaj zawsze będzie ktoś przychodził na ich koncerty. Zobaczymy, jak będzie po tej nowej płycie. Widziałem ich rok temu na SDL-u i mi się nie podobało. No to już nie jest dla mnie. Nie będę narzekał. Szanuję wszystkich opinie i fanostwo, bo sam jestem fanem i nie dam sobie niektórych rzeczy wytłumaczyć na temat niektórych zespołów, więc piąteczka i lecimy dalej. Nieoczywiste 3 utwory, a potem będziemy się żegnać.

0: Radio.
1: No, no, jeszcze nie kończymy. Zwycięzca dostanie potwierdzenie na SMS-ika za chwilę. Nie będę czytał żadnych nazwisk, no bo wiecie, RODO nie RODO. Dzięki za udział. Będą na pewno jeszcze konkursy jakieś. Czy będzie coś na Fear Factory za tydzień? Jeszcze nie wiem. Będę pytał szefa promocji i zobaczymy. Zapraszam na Thrashing Madness za tydzień w piątek po 23. Na koniec płyta sprzed 30 lat ukazała się tego samego dnia, co same LP. No i już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Już fani gotyku po prostu obgryzali paznokcie 2 godziny. Macie Typo Negative na koniec z płyty October Rust. Niektórzy twierdzą, że jest najlepsza ich to płyta. Ja się z tym nie zgodzę, ale no jak wyszła ta płyta tego samego dnia, co Samael, no pamiętam to do dzisiaj i nigdy tego nie zapomnę. To ta jesień pachniała inaczej w szkole średniej. Ach. Na koniec Haunted. To była audycja Thrashing Madness. Do usłyszenia. Złej nocy.

the eastern sky, hints of dawning.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

Jedną czas wylizują z kwietnia minuty i kwadranse. Odmiałkują strażników z posterunku. Ludzie w wiosennym sosie stoją na papierosie. Zaginiony w sobie pan rozpuszcza.